0: z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Do wszystkiego potrzeba czasu. W życiu nie jest przecież tak, że za jednym kliknięciem świat się odmienia. Taki święty Bernardyn ze Sieny na ten przykład. Przez pierwsze 20 lat życia był zwyczajnie pobożny na miarę pobożności XV wieku. Potem wstąpił do franciszkanów w Sienie i przez kolejne lat 12 w małym klasztorze pilnie studiował Pismo Święte, teksty ojców Kościoła oraz dzieła teologiczne. A dopiero potem otworzył usta i zaczął głosić dobrą nowinę, i to z taką mocą, że przełożeni błyskawicznie mianowali go kaznodzieją na całą Italię. Bernardyn przemierzał więc Włochy, nawołując do pokuty i zmiany życia, a na jego kazania garnęły się tak wielkie tłumy, że żaden kościół nie mógł ich pomieścić. Słowo Boże głosił zatem na placach. Miejscowi kapłani omdlewali od długich godzin spowiadania wiernych, a komunii świętej udzielano tysiącami. I mogło się ludziom wydawać, że dokonało się to wszystko w życiu Bernardyna ze Sieny niemal jak za pstryknięciem palca. Ot, nie było potężnego słowem kaznodziei i nagle już był. Łaska bazowała jednak, i to trzeba pamiętać, na naturze. Był więc w jego życiu długi okres formacji. Było zmierzenie się z pokusą wielkości, gdy zaczęły go słuchać tłumy i proponowano mu biskupstwa. I było także imię, któremu cały swój czas oddawał chwałę, nosząc je wypisane na tabliczce zawieszonej u szyi. I nie, nie było to imię Bernardyn ze Sieny, święty, tylko Jezus, Syn Boga Żywego.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Jest środa, 20 maja, minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Dziś drugi dzień wizyty w Polsce nowego premiera Węgier. W Poznaniu trwa 7. edycja Festiwalu Fabuły. Filipini z Gostynia zapraszają na odpust zesłania Ducha Świętego. Szykuje się nowe otwarcie w stosunkach między Polską a Węgrami. Ze swoją pierwszą wizytą zagraniczną do Polski przyjechał nowy węgierski premier Péter Madziar. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko ma nadzieję, że wizyta ta otworzy drzwi dla nowych polsko-węgierskich przedsięwzięć gospodarczych. Potencjał jest duży.
3: Mamy firm trochę węgierskich w Polsce i polskich na Węgrzech. No na przykład Maspex, czy w ogóle takie firmy przede wszystkim ze Śląska, prawda, czy z południowej Polski, bo tam te relacje są dosyć dobre. No mamy Polsko-Węgierską Izbę Gospodarczą jako nasze członka, która skupia kilkadziesiąt firm polskich będących na Węgrzech i węgierskich będących w Polsce. Jest to dosyć aktywna organizacja.
2: Szacuje się, że roczne obroty handlowe Polski i Węgier wynoszą 14,5 miliarda euro. Więcej sprzedajemy niż sprowadzamy od naszego węgierskiego sąsiada. Z Węgier sprowadzamy m.in. artykuły farmaceutyczne, wyroby z tworzyw sztucznych, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Na Węgry sprzedajemy na przykład maszyny, pojazdy i części, miedź i wyroby metalowe oraz artykuły rolno-spożywcze.
1: Informacje z Poznania.
2: W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu trwa 7. edycja Festiwalu Fabuły. W programie zaplanowano spotkania autorskie, debaty, spacery literackie i premiery książek. Wśród gości znajdują się m.in. Dorota Masłowska, Serhii Żadan, Wojciech Tochman, Wit Szostak i Maciej Płaza. W piątek odbędzie się uroczysta gala Poznańskiej Nagrody Literackiej. Nagrodę imienia Adama Mickiewicza odbierze Dorota Masłowska. Podczas niej ogłoszony zostali również laureat lub laureatka Nagrody Stypendium imienia Stanisława Barańczaka dla autorów przed 35. rokiem życia. Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu zapraszają na odpust zesłania Ducha Świętego. W tym roku uroczystości będą się odbywać pod hasłem Duchu Święty, poucz i prowadź nas i potrwają cały tydzień, a rozpoczną się uroczystą mszą w niedzielę 24 maja o 12. Mówi ksiądz Adam Pupka z oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
4: Sam zaś dzień odpustu zapraszamy na godzinę 12 na sumę odpustową, którą odprawi biskup Jan Piotrowski i zapraszamy również na rodzinny ekofestyn, który odbędzie się w ogrodach klasztornych. Będzie tam wiele atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych.
2: O godzinie 13.30 w ogrodach klasztornych rozpocznie się 17 już ekofestyn rodzinny. Odbędzie się już po raz 17 i w tym roku odbywa się pod hasłem Do Pana należy ziemia. W programie m.in. koncerty, występy dzieci i młodzieży, teatr dla najmłodszych, animacje, stoiska edukacyjne i ekologiczne, loteria charytatywna oraz wiele atrakcji dla całych rodzin. Odbędzie się też poświęcenie rowerów oraz oficjalne otwarcie sezonu rowerowego.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Zamiast odkładać książkę na półkę, lepiej wymienić ją na inną. Będzie to możliwe już jutro na Placu Wolności w Poznaniu. Wszystko za sprawą akcji wymiany książek organizowanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów we współpracy z Biblioteką Raczyńskich i Portalem Edukacji Ekologicznej Edu for Eco. Plac Wolności będzie można odwiedzić między 14 a 17. W ramach akcji wykorzystane zostaną książki pochodzące z punktów Drugie Życie Rzeczy, znajdujących się na poznańskich gratowiskach oraz ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Organizatorzy proszą, by książki przeniesione na wymianę były w dobrym stanie, czyste, suche, bez poważnych uszkodzeń. Nie będą przyjmowane wielotomowe encyklopedie, słowniki, podręczniki szkolne i książki obcojęzyczne.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Dobra wiadomość z samego rana w Poznaniu i Wielkopolsce. Zachmurzenie będzie dziś małe. Czeka nas zatem dużo słonecznych momentów. Maksymalna temperatura to 23 stopnie. Teraz na termometrze 10. Ciśnienie jest umiarkowane. 1019 hektopaskali. W ciągu dnia będzie stabilne.

To, co się działo w pogodzie w poniedziałek i w ubiegłym tygodniu, to były tak zwane wiosenne anomalia pogodowe. Teraz pogoda już się ustabilizowała i mam nadzieję, że żadnych takich anomalii, żadnych deszczów, burzy czy silnych wiatrów przynajmniej do końca lata nie będzie. Środa, 20 maja, 5,5 minuty po 6:00, przy mikrofonie Radia Emaus, Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Może myślimy, że byłoby łatwiej wierzyć, gdyby ludzie wokół nas też byli wierzący, a świat był pozytywnie nastawiony do uczniów Jezusa. Podobna pokusa mówi, że gdyby nie jakaś trudna dla nas osoba, to byłoby lepiej. Tymczasem Jezus nie prosi Ojca, by zabrał uczniów ze świata, ale ustrzegł od złego. W takim, a nie innym świecie Jezus nas postawił. Może paradoksalnie warto dziękować za osoby przeciwne wierze, bo dzięki nim może wzrastać nasza miłość i mamy przywilej, by opowiedzieć im swoim życiem Ewangelię. Za kogo mogę zatem podziękować?

W kalendarzu mamy środę, tak więc powoli zaczynamy myśleć o weekendzie, bo jak mówią niektórzy, środa to mała sobota. Dziś dużo u nas piosenek kojarzących się z weekendem, chociaż nie będzie żadnej piosenki z sobotą w tytule, ale być może coś po drodze się znajdzie. Jest 14 po 6.

Koma Lambada to taki utwór taneczny w niezbyt szybkim rytmie, w sam raz na umiarkowane rozbudzenie się w środowy poranek. Dziś w kalendarzu 20 maja imieniny Bernardyna, Kolumba, Wiktoria, Wiktorii, Aleksandra, Dawida i Karola. Gdy Bernard grzmi deszcz, czerwiec z pogodą, a lipiec z wodą, a takie pogodowe przysłowie ludowe. No, wertowałem dzisiaj rano parę prognoz pogody. W jednej z nich są prognozowane niewielkie naprawdę opady deszczu na godzinę mniej więcej 13-14, ale myślę, że to tylko jest takie pogodowe przekłamanie z samego rana. Te czujniki pogodowe jeszcze się do końca nie poustawiały i nie pokazują wszystkie, że dzisiaj będzie naprawdę piękna pogoda. Prawie 18 minut po 6. Dzień dobry, tym razem od Ala Jarreau. Za chwilę parę słów więcej o naszym dzisiejszym środowym radiowym programie.

Tak jak Komo nie do końca brzmiała nam weekendowo, tak już teraz Al Jarreau po prostu stuprocentowo. W tej godzinie jeszcze będziemy, jak to zwykle bywa, sprawdzać jakość powietrza. O 7.10 zajrzymy w historyczne kartki z kalendarza. Przy tej okazji zaśpiewa Joe Cocker. 7.45 przegląd prasy. O 8.30 naszym gościem będzie Maria Książkiewicz z Caritas Poznań. Będziemy z nią rozmawiać, właściwie Piotr Wielicki będzie rozmawiał o świetlicach socjoterapeutycznych. 9.15 poranny konkurs, 10.45 jeszcze raz kalendarium, tym razem muzyczne. Przy jego okazji wystąpi Seal, Edward, Rihanna i Jay-Z. Jak słyszymy Rihanna i Jay-Z, to wiadomo już, że chodzi o piosenkę Umbrella. 11.10 słowo o słowie, profesor Jerzy Bralczyk. 11.30 serwis kulturalny. A teraz troszkę wolniej, grupa Swaddle Ballet w utworze True. 22 minuty po 6 słuchacie porannego programu Radia Emaus w środę 20 maja.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Tańcowały dwa Michały, kiedyś było takie powiedzenie. W tym przypadku można powiedzieć, że śpiewały dwa Filipy. To Phil Collins śpiewał i grał na perkusji i Phil Bailey, który śpiewał. Phil Bailey na co dzień był onegdaj wokalistą grupy Earth, Wind and Fire. Czasem jeszcze z tym zespołem występuje. To piosenka, która jest doskonale znana, bardzo lubiana nie tylko przeze mnie, także przez innych słuchaczy. Easy Lover, po prostu. Za 22 minuty minie 7, słuchacie Radia Emaus. Niebawem będziemy sprawdzać jakość powietrza. Myślę, że dzisiaj jest ona całkiem zadowalająca i bezpieczna dla naszych płuc.

0: Jakość powietrza jest dzisiaj umiarkowana dla większości osób, jednak osoby wrażliwe mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Na poziomie znakomitym jest dzisiaj tylko ozon przygruntowy, pozostałe, czyli drobne cząstki PM2,5, cząstki PM10 i dwutlenek azotu są na poziomie umiarkowanym.
1: Na dobry dzień.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: Jest środa, 20 dzień maja, minęła siódma.
3: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
5: Dziś ostatni dzień na rozliczenie składki zdrowotnej. Mieszkańcy poznańskiego Antoninka protestują przeciwko planowanej wycince ponad 4 hektarów lasu na Zielińcu. W Poznaniu odsłonięty zostanie pomnik Przemysła II. To ostatni dzień na rozliczenie składki zdrowotnej za poprzedni rok. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy w 2025 roku byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i opodatkowali liniowo, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Jak przypomina Karol Jagielski z Zachodniopomorskiego Oddziału ZUS, rozliczenie składki zdrowotnej należy uwzględnić w dokumentach za kwiecień.
6: Rozliczenie pozwala ustalić ostateczną kwotę składki zdrowotnej należnej za 2025 rok na podstawie faktycznie osiągniętych przychodów lub dochodów. Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata, a płatnik nie ma zaległości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie przygotuje wniosek o zwrot i udostępni go w portalu EZUS dzień po przesłaniu tego rocznego rozliczenia.
5: Zakład Ubezpieczeń Społecznych już rozpoczął zwroty nadpłaconej składki zdrowotnej. Na konta przedsiębiorców w całym kraju trafiło już prawie 65 milionów złotych.
3: Informacje z Poznania.
5: Mieszkańcy poznańskiego Antoninka skarżą się na trudności z oddychaniem i chemiczne opary. Obawiają się szczególnie o zdrowie najmłodszych. Winą za nieprzyjemny zapach obarczają lakiernie fabryki Volkswagena. Drugi problem to planowana rozbudowa zakładu i wycinka ponad 4 hektarów lasu na Zielińcu. Chcemy pomóc mieszkańcom w tej sprawie, mówiła na naszej antenie Anna Pieciul z partii Razem.
7: Jeżeli chodzi o rozbudowę tej fabryki, to musimy sobie też zdać sprawę z tego, gdzie ulokowana dzisiaj jest fabryka na Antoninku. To jest klin zieleni, których w Poznaniu mamy 4 i które są regularnie podgryzane przez deweloperów, przez nieodpowiedzialnych polityków, którzy swoimi decyzjami właśnie powodują, że te kolejne połacie terenów zielonych, które należą do nas, do poznaniaków, są oddawane, czy to biznesom, czy właśnie deweloperom, czy jakimś innym podmiotom.
5: Jak dodaje działaczka, istnieją dowody na to, że uciążliwy zapach pochodzi bezpośrednio z lakierni.
7: Są takie dokumenty, tak, które potwierdzają to, czy to ze Straży Miejskiej, czy to właśnie z Volkswagena, gdzie pracownicy, bodajże rzecznicy prasowi, chociaż mogę tutaj mylić się, jeżeli chodzi o stanowisko, ale są osoby z Volkswagena, które faktycznie potwierdziły, że ten zapach pochodzi z fabryki. Też warto tutaj zaznaczyć, że no mieszkańcy od lat próbują coś z tym tematem zrobić, szukają źródła tego problemu i rozmawiają też po prostu z pracownikami fabryki, których jest mnóstwo.
5: Inicjatywa AZK stworzyła już petycję przeciwko wycince poznańskich lasów pod te inwestycje. Całą rozmowę z Anną Pieciul można wysłuchać na naszej stronie internetowej. Dziś w południe przy zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góra Przemysła w Poznaniu zostanie uroczyście odsłonięty pomnik Przemysła II, króla Polski w latach 1295-1296. Władca urodził się w Poznaniu i odegrał ważną rolę w procesie odbudowy Królestwa Polskiego po okresie rozbicia dzielnicowego. W programie wydarzenia przewidziano m.in. występy chóru kameralnego Dysonans oraz symboliczne złożenie kwiatów pod monumentem. Historyczne znaczenie koronacji Przemysła II przybliży profesor Tomasz Jasiński. Autorem rzeźby jest Stanisław Szwechowicz. Jego projekt zdobył drugą nagrodę w konkursie na pomnik króla Przemysła II, którego rozstrzygnięcie odbyło się w czerwcu 2021 roku.
3: Informacje z Watykanu.
5: 200 tysięcy wiernych, 156 oficjalnych delegacji i liturgia pełna symboli związanych z misją świętego Piotra. Wczoraj minął dokładnie rok, odkąd papież Leon XIV oficjalnie rozpoczął swój pontyfikat. Uroczysta inauguracja na placu świętego Piotra stała się nie tylko początkiem nowego pontyfikatu, ale także zapowiedzią Kościoła mocno akcentującego jedność, pokój i odpowiedzialność za współczesny świat. Po roku pontyfikatu inauguracja Leona XIV odczytywana jest jako wyraźna zapowiedź kierunku jego posługi, Kościoła zakorzenionego w tradycji piotrowej, a jednocześnie mocno podkreślającego wymiar misyjny, jedność chrześcijan oraz odpowiedzialność za pokój między narodami.
3: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Niebo jest bezchmurne w tej chwili nad naszym studiem. Na termometrze coraz wyższe notowania. Teraz 10 stopni Celsjusza. Za godzinę powinno być już 13, a maksymalnie dzisiaj 23 stopnie. Na barometrze 1021 hektopaskali. Nasze samopoczucie psychofizyczne będzie dziś na poziomie zadowalającym.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jak zwykle gorąco namawiam do interaktywnego słuchania porannego programu Radia Emaus. Nasz numer telefonu 601-077-033. Słońce nad Wielkopolską wstało dziś o 4:48, zajdzie o 20:48. Dzień potrwa w sumie 16 godzin, dokładnie 16 godzin. Bardzo nam dzisiaj przyjdzie się nacieszyć tym słońcem. Niebo jest bezchmurne, będą małe zawirowania, ale zawirowania tylko związane z zachmurzeniem padać dzisiaj na szczęście nie będzie. Tomek Wandel przy mikrofonie Radia Emaus z wami do godziny 12:00.

0: Piosenka japońsko-niemiecko-angielska, prosto z Niemiec. Grupa Begin, grupa Alphaville i Begin Japan. 10,5 minuty po 7 to Radio Emaus. Zapraszam teraz na kalendarium.
1: Kartka z kalendarza.
0: Zaczynamy od wieku XIX. W Warszawie założono Muzeum Narodowe. Było to w roku 1862. W roku 1901 we wrześniu niemiecki nauczyciel wymierzył karę cielesną 14 polskim dzieciom za odmowę odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii. To doprowadziło do wybuchu strajku uczniowskiego. Był to słynny strajk dzieci wrzesińskich. 113 lat temu otwarto Halę Stulecia, wtedy nazywała się zupełnie inaczej. Po drodze nazywała się jeszcze Hala Ludowa. Hala cały czas we Wrocławiu stoi. Odbywają się tam imprezy kulturalne i sportowe. W roku 1941 okupacyjne władze niemieckie zezwoliły na otwarcie 3 warszawskich synagog. W roku 1944 patrol Armii Krajowej odnalazł nad Bugiem niewybuch niemieckiej rakiety V2. 46 lat temu Henryk Jaskuła wpłynął na jachcie Dar Przemyśla do portu w Gdyni, kończąc tym samym samotny rejs dookoła świata bez wejścia do portu. Cały rejs potrwał 344 dni. W roku 2019 w Krakowie urodziły się pierwsze w kraju sześcioraczki. Zagranica. 1500 lat temu, w roku 526, Antiochia Syryjska została zniszczona przez trzęsienie ziemi, w wyniku czego zginęło około 250 tysięcy osób. W roku 1202 trzęsienie ziemi z epicentrum w północno-zachodniej Syrii zabiło około 1 000 000 osób na Bliskim Wschodzie i północnej Afryce. W roku 1570 w Antwerpii został wydany pierwszy nowożytny atlas świata Theatrum Orbis Terrarum. 129 lat temu w szwajcarskim St. Gallen uruchomiono komunikację tramwajową. Było to w roku 1897. 60 lat później, w roku 1957, tramwaje zlikwidowano, ale sieć zostawiano, bo zamiast tramwajów na ulicach St. Gallen pojawiły się trolejbusy. 108 lat temu trwała pierwsza wojna światowa. 20 maja w roku 1918 niemieckie bombowce przeprowadziły największy i ostatni tej wojny nalot na Anglię, zabijając 49 i raniąc 177 osób. W roku 1928 z uszkodzonej cysterny w zakładach chemicznych w Hamburgu wydostało się 11 ton fosgenu, który rozprzestrzenił się na odległość około 10 km, powodując śmierć 10 osób. Zatruło się wtedy 300 osób. W roku 1946 w Stanach Zjednoczonych samolot Straży Wybrzeża uderzył w 58 piętro drapacza chmur na Wall Street na nowojorskim Manhattanie, w wyniku czego zginęło 5 osób. 44 lata temu papież Jan Paweł II powołał Papieską Radę do Spraw Kultury. W roku 2007 brytyjski piłkarz Romario zdobył swego 1000. gola. I jeszcze jeden fakt muzyczny. 82. urodziny świętowałby dzisiaj Joe Cocker.

What Becomes of the Broken Hearted to Joe Cocker, który urodził się równo 82 lata temu. Zmarł w roku 2014, ale w wieku 21 zdołał jeszcze odwiedzić nasz kraj i dać bardzo żywiołowy koncert. Niektórzy mówią, że w Polsce mamy polskiego Joe Cockera, lokalnego Joe Cockera. Tak przez niektórych określany jest Ryszard Rynkowski, który właśnie teraz zaśpiewa. A ja zapraszam na kalendarium muzyczne, czyli na muzyczną podróż w czasie o godzinie 10:45. Teraz jest 19 po 7. Dziewczyny lubią brąz. Ryszard Rynkowski.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święta Teresa z Lizie powiedziała: Najświętsza Panna, cóż mogę wam o niej powiedzieć? To moja matka.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

wrzuciliśmy piąty bieg razem z Krzysztofem Cugowskim. To budka suflera. Za 21 minut minie ósma. Spójrzmy w kalendarz. Dziś 20 maja w Kamerunie święto narodowe. Dziś Międzynarodowy Dzień Pszczół. To święto ustanowione 9 lat temu przez ONZ. Dziś również Światowy Dzień Metrologii. Ten dzień został ustanowiony 27 lat temu przez Międzynarodowy Komitet Miar i Wag. A w całej Unii Europejskiej dziś Europejski Dzień Morza. Ten dzień z kolei został uchwalony w roku 2008. Screaming if we wanna get faster to Jerry Halliwell. Już niebawem przegląd prasy.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 20 dzień maja, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: W Poznaniu rozpoczyna się drugi etap konsultacji dotyczących rejonu ulic Rotajczaka 27 grudnia i 3 maja. Juwenalia tworzą ludzie to hasło tegorocznej edycji studenckiej imprezy w stolicy Wielkopolski. Cztery oferty wpłynęły na przetarg dotyczący modernizacji oświetlenia stadionu Smoczyka w Lesznie. Dziś rusza drugi etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rotajczaka 27 grudnia i 3 maja w Poznaniu. Otwarte spotkanie konsultacyjne zaplanowano na godzinę 17 na dużej scenie Teatru Polskiego. Organizatorzy proszą o wcześniejsze pobranie bezpłatnych wejściówek w kasie teatru. Opinie będzie można przesłać do 10 czerwca. Głównym celem opracowania jest zachowanie unikalnych walorów historycznych centrum miasta, istniejącej zabudowy objętej ochroną konserwatorską, osi widokowych oraz ikonicznych akcentów architektonicznych. Projekt obejmuje również uporządkowanie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dostosowanie założenia urbanistycznego do obecnych uwarunkowań komunikacyjnych i infrastrukturalnych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Juwenalia tworzą ludzie. Pod takim hasłem przebiegnie tegoroczna edycja studenckiej imprezy w Poznaniu. Lokalizacja niezmienna. Po raz 10 będzie to park imienia świętego Jana Pawła II na Wildzie. Odwiedzi nas wielu ciekawych artystów, zapewnia Karolina Brąż z Fundacji Jeden Uniwersytet, która organizuje całą imprezę.
3: W czwartek naszym headlinerem jest Jan Rapowania, później mamy piątek i tam gra już Zalia Grubson oraz Golec Orkiestra. W sobotę zaczynamy od Huberta Kropki, później mamy Kacperczyków, a później mamy na zakończenie White'a 2115.
2: W tym roku zmieniona zostanie trasa pochodu juwenaliowego, dodaje Karolina Brąż.
3: Startujemy z Placu Kolegiackiego w tym roku i trasa dość sportowa, bo przypomina jedną prostą jak na trasie biegowej, ale to też ze względów po prostu takich infrastrukturalnych zdecydowaliśmy się na to. Ona nie zmieniła bardzo swojego dystansu, jest tam odrobinkę krótsza niż w zeszłym roku. Cały pochód nie zajmuje dłużej niż godzinkę przejścia, także to jest dość podobne. Myślę, że prosta trasa daje nam bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o animację w trakcie.
2: Poznańskie juwenalia odbędą się od 28 do 30 maja. Pochód wystartuje 28 maja o godzinie 17. Szczegółowy harmonogram imprezy jest dostępny na stronie internetowej juwenalia.poznań.pl. Cztery oferty wpłynęły na przetarg dotyczący modernizacji i przebudowy oświetlenia stadionu Smoczyka w Lesznie. Ich wartości wahają się w przedziale od około 3 do 3,5 miliona złotych. Wszystkie oferty mieszczą się w zaplanowanym budżecie na realizację tego zadania. Przebudowa oświetlenia na leszczyńskim stadionie to inwestycja o charakterze obligatoryjnym, wynikająca z wymogów Ekstraligi Żużlowej, w ramach której rywalizuje Unia Leszno. Dotychczas stadion posiada warunkową zgodę na organizację spotkań przy istniejącym oświetleniu. Jednak dalsze uczestnictwo w rozgrywkach najwyższego szczebla uzależnione jest od dostosowania infrastruktury do obowiązujących standardów. Wymagane parametry to 1800 luksów na torze oraz 1200 luksów na płycie boiska. Aktualnie średnie natężenie oświetlenia wynosi około 900 luksów, co oznacza konieczność przeprowadzenia modernizacji w celu spełnienia wytycznych ligi.
1: Informacje ze świata.
2: Były premier, przewodniczący Europarlamentu Jerzy Buzek z Europejskim Orderem Zasługi. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Wyróżnienie jest przyznawane po raz pierwszy za zasługi dla Unii oraz integracji europejskiej. Jerzy Buzek otrzymał długie owacje na stojąco. W przemówieniu podkreślał, że świat, w którym Europejczycy korzystali z dywidendy pokoju, taniego gazu i obrony Stanów Zjednoczonych, już nie istnieje. Podkreślał, że Unię trzeba przemyśleć się na nowo i umocnić.
4: Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt. I ludzie muszą wierzyć w Europę. A ta zawsze była silna wtedy, gdy potrafiła wyobrazić sobie lepszą przyszłość i wspólnie, solidarnie ją budować. Dlatego marzmy odważnie i działajmy odpowiedzialnie.
2: Wśród nagrodzonych 20 osób są także były prezydent, przywódca Solidarności Lech Wałęsa, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Mołdawii Maja Sandu, były prezydent Litwy Valdas Adamkus, była kanclerz Niemiec Angela Merkel i były szef unijnej dyplomacji Javier Solana.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Na termometrze już 14 stopni, maksymalna temperatura prognozowana na dziś to 23 stopnie. Odczuwalna może być wyższa i z pewnością tak będzie. Ciśnienie waha się w zakresie od 1019 do 1021 hektopaskali, biometr jest korzystny, a wiatr wieje południowy z prędkością 7 km na godzinę.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: A my w tych słonecznych klimatach myślimy już o weekendzie, myślimy już o wypoczynku letnim być może, ale do czasu wakacji jeszcze trochę tam zostało nam dni, bo dziś dopiero 20 maja, środa, imieniny Bernardyna, Aleksandra, Dawida i Karola. 6,5 minuty po 8 przy mikrofonie Tomek Wandel. Dziś jest z wami do godziny 12. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
2: Jezus modli się: zachowaj ich. Greckie słowo zachowaj, ustrzeż oznacza strażnika na warcie, kogoś, kto nie śpi, uważnie obserwuje i nie odpuszcza uwagi. Jezus nie prosi o izolację uczniów od świata, lecz nieustanne czuwanie pośród niego. Nie chodzi o ochronę przed życiem, lecz o czuwanie przed kimś. Jezus nie zabrał uczniów ze świata, ale jest kimś, kto czuwa. Kto pamięta o mnie, kiedy ja może zapominam polecić się jego opiece? Pomyśl, kiedy ostatnio powierzyłem Bogu to, z czym nie daję sobie rady, i czy naprawdę wiem i przypominam sobie, że Bóg ciągle nade mną czuwa?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

O 8.30 naszym porannym gościem będzie Maria Książkiewicz z Caritas Poznań. Tematem rozmowy będą świetlice socjoterapeutyczne. Z naszym gościem porozmawia Piotr Bielicki.

0: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka.
5: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
8: Jest 8:30.
7: Poranny gość.
9: Nasi poradni goście są już w studiu Radio Emaus, a to siostra Małgorzata Knut, kierowniczka świetlic socjoterapeutycznych Caritas Poznańskiej oraz Maria Książkiewicz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Dzień dobry, witam.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, szczęść Boże.
9: Szczęść Boże. Porozmawiamy dzisiaj o świetlicach socjoterapeutycznych, konkretnie o dwóch świetlicach, do których przychodzą dzieci po, nie wiem, pomoc, ciepły posiłek, rozmowę. No i stało się tak, że nie spełniają dwie świetlice wymogów przeciwpożarowych i mogą zostać zamknięte. I no właśnie, co to są te wymogi przeciwpożarowe? Może najpierw o to zapytam.
10: Te wymogi polegają na tym, że i to już są wprowadzane dużo wcześniej, wymogi ogólnopolskie, ale też po tym pożarze przy ulicy Kraszewskiego, który był dosyć dramatyczny z tym wybuchem, jeszcze bardziej straż pilnuje tego, żeby te wymogi były spełniane. Mam obowiązek taki, żeby dostosować po prostu pomieszczenia, ten lokal do potrzeb. Tam dwie grupy się mieszczą w tej świetlicy też. My mamy świetlice dwie, one czasami się tak troszkę mieszają, ale generalnie są tam dzieciaki takie młodsze i obowiązek polega na tym ze strony Caritas, żeby dobezpieczyć to miejsce poprzez zawieszenie sufitów, czyli obniżenie sufitu, to jest stara kamienica, także to są wysokie pomieszczenia, obniżenie sufitu materiałami niepalnymi i tak samo wymianę na podłogach tych wykładzin na niepalne i zmianę drzwi. Tam są takie oczywiście, jak to w kamienicy, piękne, stare drzwi drewniane, pomalowany farbą olejną, więc to aż się prosi o pożar. A no wymóg jest taki, żeby one były po prostu bezpieczniejsze.
9: Jeżeli uda się spełnić te wymogi, to świetlice pozostaną w tym miejscu.
10: Tak, no musi przyjść kontrola, przychodzą strażacy, zabezpieczają, znaczy oglądają, sprawdzają, czy to spełnia te standardy i wydają zgodę na to, żeby lokal mógł dalej pełnić taką funkcję, jaką w tej chwili pełni.
9: No i właśnie, jaką funkcję pełni pełni taka świetlica socjoterapeutyczna? Kto tam przychodzi do tych świetlic?
11: Do świetlic przychodzą dzieci ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Formalnie tworzymy trzy takie grupy kameralne, terapeutyczne. Każda grupa ma 15 osób, liczę sobie. W świetlicy uczymy się relacji. Tutaj tak jak uczymy się mówić, uczymy się języków, uczymy się gestów w ciągu życia, tak możemy nauczyć się pewnych umiejętności relacyjnych, kompetencji społecznych. Co to znaczy? To znaczy rozwiązywania problemów, jeżeli bywają. Uczymy się współpracować, uczymy się rywalizować.

0: świętować, ale również przeżywać porażkę.
1: A jakie dzieci przychodzą do tych świetlic?
0: Do świetlicy przychodzą dzieci takie, których rodzice uznają, że warto by było, żeby dziecko miało takie doświadczenie świetlicy. Czasami tutaj na pierwszy plan wychodzą takie funkcje opiekuńcze, potem w trakcie okazuje się, że oprócz takiej opieki również dziecko otrzymuje taki pakiet może nie umiejętności, ale możliwości kształtowania takich właśnie umiejętności personalnych, umiejętności relacyjnych.
1: Czy te dzieci znajdują w świetlicy coś, czego im brakuje po prostu na co dzień? Tak można powiedzieć?
0: Tak można powiedzieć, bo z takimi sprawami rodzice przychodzą. I często to jest po prostu taka głęboka troska rodzica o swoje dziecko. Czasami jest tutaj wskazówka szkoły, pedagoga. Rzadko, ale zdarza się, że też sąd kieruje dzieci na takie zajęcia socjoterapeutyczne ze wskazaniem konkretnej placówki. I też mamy takie dzieci, rzadko, ale się zdarzają.
1: Co by było, co by się stało z tymi dziećmi, gdyby takie świetlice nagle zostały zamknięte?
0: Myślę, że to nie jest może walka na śmierć i życie, tutaj tak sobie myślę, ale wydaje mi się, że byłby tutaj pewien brak i myślę, jakieś zawiedzenie dzieci, bo czas, który u nas spędzają, staramy się o to, żeby to był czas atrakcyjny dla nich, a nie tylko atrakcyjny, żeby był edukacyjny, właśnie tutaj, tak jak mówiłam, w kierunku właśnie socjoterapii, czyli umiejętności tych relacyjnych, ale dzieci uczą się u nas też takich zwykłych czynności samoobsługowych, to też się zdarza, uczą się obowiązków, uczą się wykonywania prostych rzeczy, sprzątania po sobie, nakrywania, przygotowania, zmywania naczyń czasami. Przygotowujemy też posiłki wspólnie. Możliwość jest tutaj wykazania się, rozpoznawania swoich umiejętności, swoich takich też czasami słabych stron, takich miejsc, nad którymi można by popracować też w domu z rodzicami.
1: Czy mówią dzieci o jakichś swoich problemach? Zjeżdżają się?
0: Tak, mamy też właśnie oprócz wychowawców, mamy też psychologa, logopedę, bo tutaj mamy taki statut placówki specjalistycznej. Natomiast generalnie staramy się o to, żeby świetlica, atmosfera, jaka panuje w świetlicy, była taka pełna zaufania i szacunku. I oprócz tego, że psycholog ma dziecko ma możliwość skorzystania z rozmowy z psychologiem, to jednak bardzo często to są właśnie rozmowy z wychowawcami, takie wspierające. Czasami właśnie dzieci się zwierzają, mówią o czymś. Oczywiście rodzice w jakiś sposób muszą się na to godzić i tutaj współpracujemy właśnie z rodzicami, tym, że rodzic się zgadza, że rozumie to, że dziecko potrzebuje czasami porozmawiać o swoich sprawach, nie tylko w domu, ale z kimś życzliwym, dorosłym wobec dziecka, życzliwym, ale też wobec rodzica, wobec rodziny.
1: Przed wami duży problem w takim razie, ponieważ musicie dostosować świetlice do tych wymogów przeciwpożarowych. Trzeba zrobić remont. No to trochę kosztuje. Ile taki remont może kosztować?
2: Mamy oszacowane te koszty jeszcze poza tymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Jeszcze musimy dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. I z tego, co kalkulował nasz kolega zajmujący się administracją, wychodzi około 300 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że nie przekroczymy tej kwoty. No to jest dużo prac takich też wewnętrznych, że tak powiem, bo to jest przebicie właśnie się w ścianie, w budynku. To jest też, myślę, że każdy, kto zna stare kamienice, wie, jak to wygląda, że to jest takie pomieszczenie specyficzne, że nie ma na przykład korytarza. W jednym miejscu jest korytarz, ale potem przechodzi się z jednego pomieszczenia do drugiego, z pomieszczenia do pomieszczenia i tam gdzieś musimy domontować właśnie od wewnątrz, od strony podwórza właśnie to wejście dla osób z niepełnosprawnością. Także to są duże wyzwania, a jednocześnie mamy ograniczony czas i tutaj plusem...
1: No właśnie, to kiedy musicie to zrobić?
2: Mamy 2 lata, do 27 roku, z taką świadomością też, że placówka nie może być zamykana, że chcemy to zrobić w wakacje, więc mamy w zasadzie teraz te wakacje i kolejne. Mamy nadzieję, że no też bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczeni, też nie wiem na ile zaskoczeni, ale jesteśmy bardzo tak poruszeni tym, jak bardzo hojnie ludzie odpowiedzieli, jeśli chodzi o zbiórkę, bo dzięki temu będziemy...
1: Tak, bo powiedzmy, że te pieniądze musicie uzbierać, bo nie macie tych pieniędzy realnie. Musicie od
2: Caritas ludzi działa na zasadzie właśnie, naszą rolą jest, my nie jesteśmy bankiem, żeby mieć pieniądze. My jesteśmy kościelną osobą prawną, jesteśmy organizacją działającą z ramienia kościoła na rzecz osób potrzebujących, ale jakby sami w sobie tych pieniędzy nie mamy. Mamy je wtedy, kiedy ktoś nam je użyczy, kiedy darczyńcy się z nami podzielą i zaufają nam, że my to wykorzystamy dobrze. Tutaj cel jest właśnie taki bardzo konkretny i już jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo rzeczywiście ta zbiórka niesamowicie ruszyła. Jest jeden pan, który ponad połowę tej zbiórki jakby zabezpieczył.
1: Połowę tych potrzebnych pieniędzy, tak?
2: Tak, 170 tysięcy przekazał pan Jacek. I chociaż ma dużą firmę, to on przekazuje to ze swoich prywatnych pieniędzy, więc to jest też takie niesamowite widzieć hojność ludzi i też takie ich oddanie, że naprawdę można mówić, że poznaniacy wcale nie tacy skąpi.
0: Ja chciałam tylko tak zaznaczyć, że tutaj naprawdę my jesteśmy po takich specjalistycznych ekspertyzach. Te kwoty, które tutaj, na które zbieramy, one też są po prostu na podstawie ekspertyz. One też były wykonane tutaj naprawdę z takiej dobrej woli i tutaj też okazali nam się darczyńcy, którzy to wykonali, specjaliści. Jesteśmy tutaj też ogromnie wdzięczni, bo to też pokazuje, że cały sztab osób też pracował już na to, żeby ta zbiórka mogła się odbyć. I pieniążki, które wpływają, no też nas bardzo mnie poruszają, że po prostu ludzie się dołączają do tego. Tutaj bardzo, bardzo po prostu chcę wyrazić i swoją wdzięczność, ale też myślę, że taką wdzięczność i rodziców, i dzieci, bo też wiedzą o tej zbiórce i też śledzą to. I też po prostu, no to jest niesamowite, że to się dzieje na naszych oczach. Po prostu taki ogrom życzliwości otrzymujemy już teraz. Tak, bardzo dziękuję tutaj bardzo wszystkim osobom. Tak, bardzo z różnych źródeł. Około 150 osób, 149 dokładnie, to jest
1: już
0: darczyńca.
1: Tak, pieniądze, tak?
0: O którym powiedziała Marysia, darczyńca, bardzo hojne. Za każdy wkład naprawdę dziękujemy, bo to dla nas też jest taka motywacja. I do tego, że właśnie trzeba się zaangażować i naprawdę
1: gdzie
0: jest sprawę dokończyć.
1: Gdzie można wpłacać te pieniądze? W jaki sposób można pomóc?
2: Zapraszamy na stronę caritaspoznań.pl i tam od razu się pojawia taki slajder właśnie ze zdjęciem siostry. Co prawda tyłem, ale od razu widać, że to jest siostra. I dziećmi bawiącymi się w tle, jak się w to wkliknie, to się przychodzi na stronę zbiórki. Tam można też więcej poczytać o tej świetlicy. Można obejrzeć takie 2 filmy, 2 albo nawet 3. I zobaczyć też, po co to miejsce jest, dlaczego, jakie historie się też z nim wiążą. Także to, myślę, że to też jest takie wyjątkowe miejsce. I trochę jeszcze wracając do tego, co siostra mówiła, dlaczego i po co, to myślę, że to jest takie niesamowicie ważne miejsce ze względu też na taką profilaktykę zdrowia psychicznego tych dzieci, na to, żeby one nie były samotne, żeby właśnie potrafiły budować relacje i też tak zdrowo funkcjonować w społeczeństwie. I jesteśmy właśnie poruszeni, że ludzie identyfikują się z tym celem do tego stopnia, że są gotowi przekazywać swoje prywatne pieniądze, żeby to miejsce mogło istnieć dalej.
1: Tak, i tak się właśnie dzieje, bo ja rozumiem, że chcecie ruszyć ten remont już w tym roku, podczas wakacji, tak? Czyli tę część zebranych pieniędzy już można inwestować.
2: Tak jest.
1: Miejmy nadzieję, że uda się zebrać całą kwotę w wyznaczonym czasie. Jesteście coraz bliżej. Przypomnę, że naszymi gośćmi dzisiaj w Radiu Emmaus są siostra Małgorzata Knut, kierowniczka świetlic socjoterapeutycznych, i Maria Książkiewicz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy. Bardzo dziękuję.
3: Poranny gość.
4: Rozmawiał Piotr Wielicki.

Holden, Wilson Phillips, słuchacie porannego programu Radia Emaus. Oczywiście nie muszę przypominać, bo pewno każdy doskonale pamięta, że o 9.15 w naszym programie będzie konkurs poranny. Dziś konkurs i kto to mówi?

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gra.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 20 maja, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się dziś z generałem Christopherem Mahoneyem. Będą rozmawiać o relokacji wojsk amerykańskich w Europie. Ruszają zapisy na letnie półkolonie z Posirem. Filipini z Gostynia zapraszają na odpust zesłania Ducha Świętego. O relokacji wojsk amerykańskich w Europie będzie dziś rozmawiał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z generałem Christopherem Mahoneyem. Zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA przyjeżdża do Warszawy w zastępstwie generała Dana Keina. Spotkanie może wiele wyjaśnić w kwestii relokacji wojsk w Polsce, uważa były oficer wywiadu generał Gromosław Czempiński.
3: Po prostu sobie rzeczowo porozmawiać, co to oznacza. Ja myślę, że dostaniemy jakieś tam zapewnienie, co tego typu roszada wojskowa, przesuwanie wojsk de facto oznacza w kontekście Europy, w kontekście Polski.
2: Agencja Reutera poinformowała w piątek, powołując się na wypowiedzi anonimowych amerykańskich urzędników, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Wczoraj szef MON po rozmowie z sekretarzem obrony USA Petem Haksetem poinformował, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
1: Informacje z Poznania.
2: Ruszają zapisy na letnie półkolonie z poznańskimi ośrodkami sportu i rekreacji. Dla chętnych przygotowano 6 letnich turnusów. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Dzieci mają zapewnioną pełną opiekę od 7.30 do 16.30. W ramach jednej opłaty gwarantowany jest nadzór wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i trenerskiej, zabezpieczenie medyczne, bogaty program zajęć sportowych i rekreacyjnych, wyżywienie, bilety wstępu na wszystkie atrakcje dodatkowe, a także pamiątkowe upominki dla każdego uczestnika. Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu zapraszają na odpust zesłania Ducha Świętego. W tym roku uroczystości będą się odbywać pod hasłem Duchu Święty, poucz i prowadź nas i potrwają cały tydzień, a rozpoczną się uroczystą mszą w niedzielę 24 maja o 12:00. Mówi ksiądz Adam Pupka z oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
4: Sam zaś dzień odpustu zapraszamy na godzinę 12:00 na sumę odpustową, którą odprawi biskup Jan Piotrowski i zapraszamy również na rodzinny ekofestyn, który odbędzie się w ogrodach klasztornych. Będzie tam wiele atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych.
2: O godzinie 13:30 w ogrodach klasztornych rozpocznie się 17. już ekofestyn rodzinny. W tym roku odbywacie pod hasłem Do Pana należy ziemia. W programie m.in. koncerty, występy dzieci i młodzieży, teatr dla najmłodszych, animacje, stoiska edukacyjne i ekologiczne, loteria charytatywna oraz wiele atrakcji dla całych rodzin. Odbędzie się też poświęcenie rowerów oraz oficjalne otwarcie sezonu rowerowego.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Zamiast odkładać książkę na półkę, lepiej wymienić ją na inną. Będzie to możliwe już jutro na Placu Wolności w Poznaniu, a wszystko za sprawą akcji wymiany książek organizowanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów i Bibliotekę Raczyńską oraz portalem edukacji ekologicznej Edu4Eco. Plac Wolności będzie można odwiedzić między 14 a 17. W ramach akcji wykorzystane zostaną książki pochodzące z punktów Drugie Życie Rzeczy, znajdujących się na poznańskich gratowiskach oraz ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Organizatorzy proszą, by książki przyniesione na wymianę były w dobrym stanie, czyste, suche, bez poważnych uszkodzeń. Nie będą przyjmowane wielotomowe encyklopedie, słowniki, podręczniki szkolne i książki obcojęzyczne.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Dziś spodziewajmy się dużej dawki witaminy D przez przeważającą część dnia. Niebo będzie bezchmurne, to znaczy, że będziemy cieszyć się bezpośrednim blaskiem słońca. Maksymalny poziom temperatury przewidziany na dziś to 23 stopnie Celsjusza. Teraz jest już 17 stopni. Ciśnienie będzie raczej stabilne na poziomie około 1021 hektopaskali.

Piękna i rycerz to Anita Lipnicka. Słuchacie Radia Emaus w środę 20 maja. To 140 dzień 2026 roku, jak ten czas szybko leci. Przed chwilą były święta Bożego Narodzenia, a teraz już prawie połowa roku. Za chwilę konkurs.

0: Poranny konkurs.
1: No dzisiaj nam się dało rozpocząć prawie punktualnie poranny konkurs w Radiu Emaus. W tym tygodniu jego zasady się nie zmieniają. Za chwilę usłyszycie na naszej antenie głos znanej osoby, a wasze zadanie to oczywiście odgadnięcie, do kogo on należy. Do zdobycia, podobnie jak wczoraj, powieść Waltera Millera Kanteczka dla Leibowica. Po wojnie jądrowej pozostali przy życiu ludzie atakują tych, których uznali za winnych katastrofy, czyli naukowców i techników. Walter Miller Jr. napisał bardzo fascynującą i mrożącą krew w żyłach momentami powieść. Ona jest dzisiaj do zdobycia w konkursie. 7148 to numer naszej SMS-owej linii konkursowej. Treści wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, po kropce napisać swoje imię i nazwisko i na końcu imię i nazwisko tej właśnie osoby, która już teraz do was przemówi, a będzie mówiła przez 13 sekund. Proszę posłuchać i spróbować wpaść na właściwy trop.
2: Alino, przypomnę ci naszą rundę ostatnią w paru miejscach. Wykazałaś się po prostu niesłychaną niewiedzą. W jakim kraju leży Madryt?
3: Halo!

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
5: Alino, przypomnę ci naszą rundę ostatnią w paru miejscach. Wykazałaś się po prostu niesłychaną niewiedzą. W jakim kraju leży Madryt?
6: Można by powiedzieć, że nie ma takiego miasta jak Madryt, jest tylko Lądek-Zdrój. I Piotr Wielicki się ze mną zgodzi, bo wie, o czym mówię, prawda?
7: Tak, oczywiście, że wiem.
6: Tak, a ty wiesz, w jakim kraju leży Madryt? Tak,
7: tak sprawdziłem sobie w międzyczasie.
6: Aha, bardzo dobrze. No ja też sprawdziłem, tak, żeby być pewnym 100, a nawet 200%. Ta pani z konkursowym głosem zadawała pytanie, nie do końca wiedziała. Ale to nie pytamy, nie jest to dzisiaj konkurs geograficzny, tylko konkurs Kto to mówi. Kto to mówił właśnie? Piotr Wielicki oczywiście wie, ja też wiem, no ja muszę wiedzieć. Za chwilę ten głos powtórzymy, wcześniej jednak posłuchajmy Piotra, który powie, o czym dzisiaj będzie można posłuchać w serwisach informacyjnych Radia Emaus. A głos konkursowy już za moment.
7: Tak, między innymi w serwisach informacyjnych wrócimy do sprawy, do naszej rozmowy porannej, bo dzisiaj mieliśmy dwie gościnie, była siostra Małgorzata Knut i która jest kierowniczką świetlic socjoterapeutycznych Caritas Archidiecezji Poznańskiej i Maria Książkiewicz, rzecznik prasowa poznańskiej Caritas. Dwie świetlice muszą dostosować się do wymogów, do przepisów przeciwpożarowych, w związku z tym konieczny jest remont, a w związku z tym konieczne są pieniądze i trwa zbiórka tych pieniędzy. Sporo już udało się pozyskać, ludzie hojnie wpłacają na ten remont. O tym będziemy dalej też informować, przypominać i zachęcać do pomocy. Cóż jeszcze powiemy dzisiaj? O tym, że kończą się kultowe tramwaje w Poznaniu, a Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wycofuje wagony 105NA. One są produkowane, były w 75 roku, to oznacza, że mają 51 lat. Kolejny temat to dofinansowanie na modernizację zakładu opiekuńczo-leczniczego dla Gostyńskiego Szpitala. Kwota wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy wzrosła z 11 do 17 milionów złotych. I to na razie chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze tematy. Jak zwykle zobaczymy, co przyniesie dzień.
6: Dziękuję bardzo. Serwisy informacyjne w Radiu Emaus o pełnych godzinach. Teraz jest czas na przypomnienie naszego numeru telefonu 71 48. Trwa konkurs w treści SMS-a. Proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka po kropce imię i nazwisko. No i na końcu proszę napisać, do kogo należy ten głos, albo inaczej, kto to mówi.
5: Alino, przypomnę ci naszą rundę ostatnią w paru miejscach. Wykazałaś się po prostu niesłychaną niewiedzą. W jakim kraju leży

0: Dziś w konkursie do wygrania powieść Waltera Millera Juniora, kanteczka dla Leibowica. Przypomnę jeszcze raz nasz głos konkursowy.
1: Alino, przypomnę ci naszą rundę ostatnią w paru miejscach. Wykazałaś się po prostu niesłychaną niewiedzą. W jakim kraju leży Madryt?
0: Przypominam, że w jakim kraju leży Madryt, to nie jest pytanie konkursowe. Waszym zadaniem jest rozpoznanie, kto to mówił, do kogo należy ten głos. Nie jest to Monika Olejnik. Jest w ogóle bardzo dużo niepoprawnych odpowiedzi, z czego wynika, że zupełnie nieświadomie podniosłem poprzeczkę dzisiaj bardzo wysoko. Proszę posłuchać raz jeszcze.
1: Alino, przypomnę ci naszą rundę ostatnią w paru miejscach. Wykazałaś się po prostu niesłychaną niewiedzą. W jakim kraju leży Madryt?
0: Ostatnie dwie minuty na rozwiązanie konkursu. Zapraszam. 71 48.

0: Poranny konkurs.
1: W porannym konkursie poprawna odpowiedź Kazimiera Szczuka. To właśnie ona mówiła. To był fragment teleturnieju, który kiedyś prowadziła. Najsłabsze ogniwo, ten teleturniej cieszył się ogromnym powodzeniem. Kazimiera Szczuka dość kontrowersyjnie odnosiła się do uczestników, ale przez to była niektórych uwielbiana, a przez innych była inni ją po prostu znienawidzili. Kazimiery Szczuki nie da się kochać trochę lub wcale, po prostu można ją kochać albo nienawidzić. Następny konkurs, kto to mówi, jutro o 9:15, a dziś wygrywa pani Krystyna, pozdrawiam serdecznie. Nagroda do odebrania w redakcji Radia Emaus, do której serdecznie zapraszam w przeciągu najbliższych 2 tygodni.

0: Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jeszcze środa, 20 dzień maja, właśnie minęła 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Polskie służby zatrzymały 3 osoby podejrzane o szpiegostwo. Coraz bliżej obwodnicy Kalisza. Wydawnictwo Miejskie Poznania zaprasza na bezpłatny spacer po Starym Mieście i Ostrowie Tumskim. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej, poinformował koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jak napisał na profilu X, zatrzymani to Polacy, mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium Polski oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Wobec wszystkich podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
1: Informacje z regionu.
2: Obwodnica Kalisza przyspiesza. Oferta o wartości ponad 680 milionów złotych została wybrana jako najkorzystniejsza. To ważny krok w stronę realizacji brakującego fragmentu trasy, która ma być gotowa do 2030 roku, mówi rzeczniczka prasowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Alina Cieślak.
3: Inwestycja obejmuje budowę 18,5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25, na trasie Kokanin – Biskupice Ołoboczne. Nowa droga pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z Kalisza, co przyłoży się na wyraźną poprawę bezpieczeństwa, komfortu życia mieszkańców oraz płynności ruchu w mieście. Zadanie będzie realizowane w systemie projektuj i buduj.
2: Rozpoczęcie prac w terenie ma nastąpić w połowie 2028 roku, natomiast zakończenie w trzecim kwartale 2030. Obwodnica Kalisza jest częścią większej inwestycji obejmującej rozbudowę drogi Konin, Kalisz, Ostrów Wielkopolski. Tymczasem w Leśnie zakończyła się przebudowa ulicy Leszczyńskiej, a dokładnie w Sędziechowie. W ramach prac na ponadkilometrowym odcinku wymieniono zniszczoną nawierzchnię jezdni oraz odnowiono ścieżkę rowerową. O tym, jak ważny jest to odcinek, mówi wójt gminy Sędziechowa Mikołaj Kostaniak.
4: Jest to droga łącząca tak naprawdę Sędziechowe z miastem Leszno i droga, co ciekawe, o najwyższym natężeniu ruchu drogowego, ruchu pojazdów. Na tym odcinku dziennie przejeżdża około 14 tysięcy aut. To jest natężenie podobne do natężenia drogi krajowej nr 12, więc jak widać bardzo ważne miejsce, ale również miejsce nie tylko komunikacyjne, bo również gospodarczo. Przy tej drodze również wiele punktów handlowo-usługowych się mieści, ale również dróg, które kierują i które prowadzą do strefy inwestycyjnej, która w naszej gminie właśnie w tym obszarze się znajduje.
2: Ostatecznie inwestycja kosztowała 1,5 miliona złotych. To o połowę mniej niż początkowo szacowano. Połowę kosztów pokryło rządowe dofinansowanie, a resztę solidarnie sfinansowały lokalne samorządy. Gmina Sędziechowa planuje już kolejne remonty. Mowa m.in. o budowie ronda na skrzyżowaniu Leszczyńskiej z ulicą Kosmonautów, remont trasy w kierunku lotniska oraz budowa kolejnej ścieżki rowerowej.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W niedzielę 31 maja będzie można wyruszyć w niezwykłą podróż z poznańskimi legendami i dawnymi opowieściami. Wydawnictwo Miejskie Poznania zaprasza na bezpłatny spacer po Starym Mieście i Ostrowie Tumskim. Uczestnicy odwiedzą miejsca związane z historiami o duchach, diabłach i tajemniczych wydarzeniach. Zbiórkę zaplanowano o 12 na wzgórzu Przemysła przy wejściu do Muzeum Sztuk Użytkowych. Trasa została opracowana na podstawie publikacji wydawnictwa Miejskiego Poznania Diabły, zjawy, klątwy, legendy i opowieści poznańskie autorstwa Piotra Kraszewskiego. Podczas spaceru uczestnicy przejdą przez najstarsze części miasta i poznają historie związane m.in. z ratuszem, pręgierzem, fontanną Prozerpiny czy kamienicą pod Daszkiem. Przechadzka potrwa około 2 godzin. Przewodniczką będzie Karolina Dąbrowska-Wiśniewska. Udział w spacerze jest bezpłatny.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Na termometrze teraz 18 stopni Celsjusza, 1021 hektopaskali na barometrze. Temperatura jeszcze rośnie, ciśnienie pozostanie stabilne. Niebo klarowne, bezchmurne, czyste, błękitne. W ciągu dnia pojawi się parę chmurek, ale będą one całkowicie niegroźne dla całokształtu pięknej pogody.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 po 10 pozwolę sobie zacytować papieża Franciszka: porzucić żal, złość, przemoc i zemstę to warunki konieczne do tego, by żyć szczęśliwie. Tak postępujmy. 20 maja, środa, imieniny Wiktorii, Aleksandra, Dawida, Karola i Bernardyna. Tomek Wandel w Radiu Emaus z wami do godziny 12.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Może myślimy, że byłoby łatwiej wierzyć, gdyby ludzie wokół nas też byli wierzący, a świat był pozytywnie nastawiony do uczniów Jezusa. Podobna pokusa mówi, że gdyby nie jakaś trudna dla nas osoba, to byłoby lepiej. Tymczasem Jezus nie prosi Ojca, by zabrał uczniów ze świata, ale ustrzegł od złego. W takim, a nie innym świecie Jezus nas postawił. Może paradoksalnie warto dziękować za osoby przeciwne wierze, bo dzięki nim może wzrastać nasza miłość i mamy przywilej, by opowiedzieć im swoim życiem Ewangelię. Za kogo mogę zatem podziękować?

Annie Lennox, doskonale znana z duetu Eurythmics, nagrała też parę płyt solowych. To jej debiut solowy, prosto z płyty Dive Out. Płyta rewelacyjna, proszę przy okazji jej posłuchać. W tej godzinie w Radiu Emaus oczywiście muzyczna podróż w czasie. Dzisiaj podróżujemy razem z Sealem i duetem Rihanna i Jay-Z. W następnej godzinie, czyli między 11 a 12, o 11.10 słowo o słowie, czyli felieton językowy Jerzego Brałczyka, profesora zresztą, a o 11.30 serwis kulturalny. Zapraszam serdecznie.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Po reklamie.

0: Takie hity to tylko w Radiu Emaus o 10.40. Proszę bardzo, na naszej antenie pojawia się grupa Roxette, czyli Per Gessle i Mary Fredrickson, i zaśpiewają o tym, że dobrze jest dobrze wyglądać. Chociaż być może przesłanie tej piosenki jest zupełnie inne. W tekst nie wnikałem, a jak wiemy doskonale, tytuły potrafią nieco... tytuły piosenek potrafią... zakłamać jej oryginalną treść. Troszkę się zakręciłem, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Teraz przed nami kolejny przebój, tym razem nieco nowszy, znacznie nowszy od piosenki The Log grupy Roxette. Będzie to Umbrella, zaśpiewają Rihanna i Jay-Z. Właściwie Jay-Z będzie rapował, Rihanna będzie śpiewać. Dlaczego tę piosenkę zagram za chwilę? O tym też za dłuższą chwilę opowiem, bo tym samym zapraszam na muzyczne kalendarium Radia Emaus. No to startujemy.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: 19 lat temu, w roku 2007, ta piosenka dostała się na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Piosenka Umbrella, którą wylansowała Rihanna razem z udziałem amerykańskiego rapera Jay-Z. Ta piosenka, single z tą piosenką pobił rekord ustanowiony wcześniej przez grupę Wet Wet Wet z piosenką Love Is All Around. Rihanna i Jay-Z zdobyli piosenką Umbrella nagrodę Grammy w kategorii najlepsza współpraca rapersko-wokalna. No, ja się pod tym podpisuję obiema rękami.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: Zaczynamy przegląd historycznych, muzycznych kartek z kalendarza. W roku 1943 urodził się niejaki Albano Carrisi, znany również jako Albano. To piosenkarz i aktor, jedna druga duetu Albano i Romina Power. 82. urodziny świętowałby dzisiaj Joe Cocker. W roku 1946 urodziła się Cher, a w roku 1955 urodził się Zbigniew Preissner, kompozytor muzyki filmowej i teatralnej. 59 lat temu nowa płyta grupy The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, została przedpremierowo zaprezentowana w audycji World Z Kenny Everetta na antenie radia BBC. Kenny Everett zagrał wszystkie piosenki z płyty oprócz A Day in the Life, która została ocenzurowana przez BBC za rzekome promowanie narkomanii. No ciekawe. W roku 1991, 35 lat temu, Seal wydał swój debiutancki solowy album zatytułowany po prostu Seal i z tej płyty zagrał.

0: bez siebie żyć.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Jest środa, 20 maja, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
7: Obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce jest istotna, mówi minister funduszy i polityki regionalnej. W kwietniu poznańskie lotnisko obsłużyło mniej pasażerów niż rok wcześniej. Trwają przygotowania do jubileuszu stulecia koronacji wizerunku Matki Bożej z Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu. Wieczorem na naszej antenie transmisja nabożeństwa. Chcemy stabilnego sojuszu z USA, a naszym celem jest również silne i skuteczne NATO, deklaruje minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W rozmowie z programem Pierwszego Polskiego Radia wskazała, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce jest istotna, ale nasz kraj musi prowadzić suwerenną politykę gospodarczą i obronną.
8: Budujmy sojusze europejskie w ramach NATO plus Kanada, bardzo ważny sojusznik, i Ukraina, która dzisiaj ma ogromny zdolności militarne. Wreszcie potrzebujemy pieniędzy dla Polski i polskiego bezpieczeństwa i dla polskiego dobrobytu i siły gospodarczej. I te pieniądze są między innymi w podatkach od Big Techów. Bycie kolonią amerykańską w wymiarze ekonomicznym nic nie zmieniło, jak widać, więc tutaj bądźmy suwerenni.
7: Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3, co przywraca poziom z 2021 roku, podał Pentagon. Oznacza to tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. Rzecznik Departamentu Wojny Sean Parnell zapewnił, że Waszyngton utrzyma silną obecność wojskową w Polsce, którą określił mianem wzorcowego sojusznika.
1: Informacje z Poznania.
7: Poznańskie lotnisko Ławica zanotowało w poprzednim miesiącu spadek liczby pasażerów w porównaniu do kwietnia 2025 roku. To pierwsza tego typu sytuacja od czasów pandemii COVID-19. Według statystyk Ławica obsłużyła prawie 300 tysięcy pasażerów. Jak zaznacza rzecznik portu Marcin Wesołek, powód jest bardzo prosty.
9: Wojna między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem spowodowała duże perturbacje w ruchu lotniczym, zwłaszcza między Europą a krajami Zatoki Perskiej, a akurat lotnisko w Poznaniu jest jednym z tych polskich lotnisk, które oferowały bezpośrednie loty takie rejsowe, nie tylko czarterowe, między innymi do Dubaju.
7: Rzecznik podkreślił, że linia Fly Dubai planuje wznowić loty z Poznania do Dubaju jesienią tego roku. Natomiast najpopularniejszymi kierunkami wśród tanich linii były loty do Londynu, a także do Bergamo we Włoszech. Juwenalia tworzą ludzie. Pod takim hasłem przebiegnie tegoroczna edycja studenckiej imprezy w Poznaniu. Lokalizacja niezmienna. Po raz 10 będzie to park imienia świętego Jana Pawła II na Wildzie. Odwiedzi nas wielu ciekawych artystów, zapewnia Karolina Brąż z Fundacji Jeden Uniwersytet, która organizuje całą imprezę.
10: W czwartek naszym headlinerem jest Jan Rapowania, później mamy piątek i tam gra już Zalia Grubson oraz Golec Orkiestra. W sobotę zaczynamy od Huberta Kropki, później mamy Kacperczyków, a później mamy na zakończenie White'a 2115.
7: Poznańskie juwenalia odbędą się od 28 do 30 maja. Pochód wystartuje 28 maja o godzinie 17. Szczegółowy harmonogram imprezy dostępny jest na stronie internetowej juwenalia.poznań.pl.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
7: Trwają przygotowania do jubileuszu stulecia koronacji papieskiej w wizerunku Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej, która znajduje się w Bazylice na Świętej Górze w Gostyniu. Wydarzenie jest uroczyście przygotowane przez wspólnoty księży Filipinów. Szczególnym czasem duchowego przygotowania są nowenny do Matki Bożej połączone z różańcem. Odbywają się one w każdą trzecią środę miesiąca o godzinie 19. Dziś wypada właśnie taka środa. O godzinie 18.30 odmówiony zostanie różaniec, a o 19.00 odprawiona msza święta. Podczas tych środowych nabożeństw modlitwy są transmitowane przez Radio Emaus, a msze święte często celebrują i głoszą Słowo Boże zaproszeni goście. Koronacja cudownego wizerunku Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej miała miejsce 24 czerwca 1928 roku. Dokonał jej prymas polski kardynał August Chlont. Wydarzenie to było uwieńczeniem wielowiekowego kultu obrazu z 1540 roku, przedstawiającego Maryję trzymającą w dłoni kwiat białej róży. Złote korony dla wizerunku zostały pobłogosławione przez papieża Piusa XI. Pół wieku później w uroczystościach upamiętniających to wydarzenie wziął udział kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Dobra wiadomość, słupek rtęci przekroczył już poziom 20, nawet 21 i jeszcze rośnie. Temperatura jeszcze rośnie, maksymalnie będzie dziś 23 stopnie, na barometrze natomiast bez zmian 1021 hektopaskali.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Bernardyn, Wiktoria, Aleksander, Dawid i Karol to dzisiejsi solenizanci. Jest 20 maja, środa, 6 po 11. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Za chwilę do mnie dołączy profesor Jerzy Bralczyk. Zapraszam już teraz w jego imieniu na felieton językowy Słowo o Słowie.

0: środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Adrian dostrzegł taki nagłówek w internecie. Ukraińskie drony dopadły rosyjskie systemy rakietowe. No i jest to kwestia bardzo dawna. Do jakiego stopnia przeszkadza nam to, że w niektórych rzeczownikach miernik jest równy mianownikowi. No na przykład w liczbie mnogiej to jest częste. Tu takim przykładem nasuwającym się jest fragment piosenki z kreskówki dziecięcej. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. To są zdania, które wydają się przekazywać inną treść. Ale przecież my możemy dzieci lubią misie odczytać nie tylko jako dzieci lubią, a misie są lubiane, ale także odwrotnie. Dzieci lubią misie, czyli misie lubią dzieci. To zdanie może być na dwa sposoby odczytane. Często próbujemy odróżnić to, czy też wskazać na właściwe znaczenie przez szyk zdania. Zwykle na początku jest rzeczownik, który jest podmiotem, mianowniku, a ten drugi rzeczownik to miernik jako obiekt, jako dopełnienie. A więc dzieci lubią misie, dzieci lubią misie, są lubiane. A czasami oddajemy to przez akcent, ale to wszystko nie wystarcza. Wciąż nieporozumienie jest możliwe. Pyta pan Adrian, czy da się napisać taką informację, takie zdanie, tak żeby od razu wszystko było jasne. Tak, da się, ale wtedy stosujemy nie bardzo przez Polaków lubianą stronę bierną, a więc na przykład rosyjskie systemy zostały dopadnięte przez ukraińskie drony. Albo misie są lubiane przez dzieci. I wtedy wszystko wiemy. Wtedy wiemy, kto lubi, a kto jest lubiany. Kto dopadł, a kto został dopadnięty. No ale tak jak mówię, strona bierna nie jest zbyt często przez Polaków używana.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus.

Już niebawem na naszej antenie serwis kulturalny, a w nim między innymi o dniach Lwowa, o koncercie, który w przyszłym tygodniu w Poznaniu pod Minogą, o koncercie rockowym, który w przyszłym Poznaniu odbędzie się w klubie pod Minogą. Będzie także zaproszenie na najbliższą sobotę do Kościana, a zapraszamy w szczególności miłośników starych komputerów, a raczej retro gier komputerowych. Szczegóły o 11:30, czyli już za 10 minut.

0: Castorama. Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: W tym wydaniu serwisu najpierw parę zaproszeń do Centrum Kultury Zamek. Tam dziś o 18:00 będzie można uczestniczyć w zwiedzaniu po angielsku wystawy Algorytmy Iluzji. Ta wystawa czynna jest do lipca. W najbliższy piątek zwiedzanie zamku, też o 18:00 zwiedzanie zamku w języku angielskim, potem o 21:00 zwiedzanie z latarkami, to już po polsku. W najbliższą sobotę Centrum Kultury Zamek zaprasza na kolorowe stonogi, czyli warsztaty ceramiczne dla dzieci, prowadzenie Dorota Piekarczyk, początek o godzinie 11:00. W niedzielę w zamku wielkie święto rowerowe, które będzie trwać od godziny 12 do 16:00. Będzie to dzień aktywności na otwartym dziedzińcu, spotkania, wykłady i wszystko, co z rowerami jest związane. Współorganizacja tego przedsięwzięcia to Stowarzyszenie Rowerowy Poznań. W najbliższą sobotę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie wystartuje biblioteczna strefa retro gier i komputerów. Będzie można zagrać w ulubione gry z dzieciństwa i pokazać je najmłodszym. Do dyspozycji oczywiście retro maszyny, czyli Atari ZX Spectrum i Commodore. Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie zaprasza w najbliższą sobotę 23 maja od godziny 10:00, a ja już teraz mogę zapowiedzieć moich piątkowych gości. O 11:30 moimi gośćmi będą organizatorzy tej strefy retro gier i komputerów, która w Kościanie w najbliższą sobotę, Barbara Leśniak i Arkadiusz Lubaszka. 28 maja w klubie pod Minogą w Poznaniu zagra włoska grupa Mr. Punch. Będzie to polski fragment ich trasy koncertowej All the Best Freaks Are in Poland. Mr. Punch to tribute band, wykonuje utwory grupy Marillion z tak zwanej Fish Era, czyli z okresu, kiedy to wokalistą grupy Marillion był Fish. W przyszłym tygodniu ten koncert w czwartek, ale też słuchajcie, bo nieco wcześniej, a może właśnie i w czwartek będę miał dla was jedno zaproszenie na ten występ. Jeszcze jedno zaproszenie na tę niedzielę o 16:00 w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej. 29 dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. Lwów, miasto, które tańczyło, kiedy walc się kręci, tango wzdycha, foxtrot robi sobie żarty, zatańczmy piosenkę. Taki jest motyw przewodni tego wydarzenia. 601-077-033. Mam jedno podwójne zaproszenie. Proszę napisać SMS, a w treści proszę wpisać Dni Lwowa. Jeszcze dziś o 15:00 na stadionie Gosir w Plewiskach Orlen Ekstraliga Kobiet. Lech Poznań UAM zmierzy się z drużyną GKS Katowice. O 17:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji i Kultury przy ulicy Prusa 3 spotkanie z regionem Legenda i Rzeczywistość, czyli opowieść o postaci Teofilii Zdziałyńskich, szołostrgiej Potulickiej. O 19:00 na koncert mis i gongów tybetańskich zaprasza Grota Sonagalos. W Teatrze Muzycznym o 19:00 drugie Wanie Hansenie. W kinie Rialto dziś scena nie kinowa, tylko scena stand-upowa. Pojawi się Grzegorz Dolniak z programem Mogło być gorzej. Jeszcze jedno zaproszenie teatralne na 19:30 do Teatru Nowego, tam spektakl Umrzeć ze śmiechu. I garść zaproszeń do kina Bułgarska 19 o 16:30 Wpatrując się w słońce, 16:40 Maryja Matka Papieża, 18:20 Romeria, 19:00 Ostatnia sesja w Paryżu i o 20:20 Father, Mother, Sister, Brother.
0: Radio Emaus.

Język lata jak łopata, to była piosenka o plotkowaniu, za chwilę będzie piosenka o zapominaniu, a raczej o pamiętaniu. To będzie grupa Simple Minds, będzie też Kuba Antkowiak, który nie zapomniał przyjść dzisiaj i posiedzieć tutaj troszkę z wami do godziny 18 co najmniej. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę, słyszymy się jutro z samego rana. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel, trzymajcie się, no i przede wszystkim uważajcie na siebie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pszczół. Uniwersytet Przyrodniczy zaprasza na majówkę z Konstancją Łubieńską. W Prokuraturze Krajowej trwa przesłuchanie Tomasza Sakiewicza. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pszczół. Z tej okazji przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu zorganizowano wydarzenie edukacyjne, które ma na celu podniesienie świadomości o tym, jak ludzie mogą wspierać świat zapylaczy. Będziemy rozdawać sezonki lipy i jarzębu pospolitego, zaznacza Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
2: To są właśnie takie gatunki, które pszczoły cenią, czyli jeżeli posadzimy takie drzewo w naszym najbliższym otoczeniu, to pomagamy pszczołom. Będziemy dzisiaj właśnie tłumaczyć, w jaki sposób aranżować się przestrzeń, chociażby wokół siebie, w ogrodzie, jakie gatunki sadzić, by owadom zapylającym, bo nie tylko pszczole miodnej, bo tych owadów mamy ponad 400 gatunków w Polsce, które zapylają, właśnie w ten sposób pomagać.
1: Pszczoły są niezwykle ważne dla istnienia życia.
2: Bez pszczół po prostu nie będzie też dla nas pokarmu, czyli można powiedzieć, że zabraknie też nas. Także to są gatunki bardzo ważne, gatunki zapylające. Nie tylko pszczoły, tylko z rodziny pszczołowatych, które zapylają i właśnie dzięki temu chociażby mamy żywność, którą codziennie spożywamy.
1: Na uczestników spotkania czeka stoisko pszczelarskie, przy którym można porozmawiać z pszczelarzem o jego pracy. Do odebrania są także saszetki z nasionami roślin miododajnych. Stoiska będą czynne do godziny 14.
0: Informacje z Poznania.
1: Jak wygląda uprawa szparagów, projektowanie ogrodu czy leczenie roślin? Tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć już 23 maja podczas majówki z Konstancją Łubieńską. Odbędzie się ona w Centrum Edukacji Przyrodniczej Marcelin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A na majówkę zaprasza dr Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego.
3: Drugi wykład będzie poświęcony parkom i ogrodom Poznania, ponieważ autorzy są z naszego uniwersytetu, opublikowali książkę na temat właśnie parków, ogrodów Poznania i podzielą się z nami tutaj informacjami na ten temat. Studenci z kół naukowych, studenci ze studiów podyplomowych Miejskie Ogrodnictwo poprowadzą warsztaty, gry terenowe. Będzie też spacer szparagowy, ponieważ Marcelin szparagami między innymi stoi, można powiedzieć, także będzie można zobaczyć, jak rosną, będzie można spróbować tychże szparagów również.
1: Warto dodać, że sama Konstancja Łubieńska była niezwykle ciekawą osobą.
3: Zasłużyła się prowadząc tam m.in. przytułek dla sierot, prowadząc szkołę dla dziewcząt, ale dla dziewcząt z takich nieco biedniejszych domów, które uczyły się tam takiego życia codziennego i potem mogły po prostu znaleźć pracę. Także pod względem takim społecznym Konstancja się zasłużyła w Marcelinie.
1: Majówka z Konstancją Łubieńską rozpocznie się o godzinie 10.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Dziś w samo południe przy zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góry Przemysła został uroczyście odsłonięty pomnik Przemysła II, króla Polski w latach 1295-1296. Władca urodził się w Poznaniu i odegrał ważną rolę w procesie odbudowy Królestwa Polskiego po okresie rozbicia dzielnicowego. Autorem rzeźby jest Stanisław Szwechowicz. Jego projekt zdobył drugą nagrodę w konkursie na pomnik króla Przemysła II, którego rozstrzygnięcie odbyło się w czerwcu 2021 roku. Fundatorem pomnika jest Jacek Wojciechowski.
0: Informacje z kraju.
1: Od godziny 9.15 w Prokuraturze Krajowej trwa przesłuchanie Tomasza Sakiewicza. Redaktor naczelny Telewizji Republika miał być pytany m.in. o to, czy pomógł byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński powiedział, że w zakresie wyjazdu Ziobry nie ma żadnego dowodu na to, że popełniono przestępstwo.
4: Telewizja czy ktokolwiek miałby mu w tym zakresie pomagać, żeby uniknąć odpowiedzialności za ten wyjazd? No bo przecież Sakiewicz nie może ponosić odpowiedzialności, czy Telewizja Republika, czy ktokolwiek inny za to, co Zbigniew Ziobro robił w Polsce, jeżeli chodzi jako minister, za co ma zarzuty. No widziałem w komisji te 26 zarzutów, to naprawdę jest kuriozalne.
1: Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna to 25 stopni Celsjusza. No nie ma co ukrywać, powoli zaczynają się temperatury. Może nie letnie, ale takie wczesnoletnie, czerwcowe. No właśnie, no właśnie. Jest słonecznie w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Siedem minut po godzinie 12:00. Po raz pierwszy dzisiaj kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która patrzy na mnie spod byka. Sami słyszycie, drodzy słuchacze, że się nieco zestresowałem, a Lilia się teraz śmieje. Dobrze, że radio to nie telewizja. Ale w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 18:00. Nie będę wam mówił, co teraz Lilia mi pokazuje, ale w każdym razie no coś czuję Lilia, że dzisiaj będzie wesoło. Mamy nadzieję, że wy również będziecie mieć dużo uśmiechu, słuchając dzisiaj Radia Emaus. Jesteśmy z wami do godziny 18:00. Zapraszamy was bardzo gorąco. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, będzie Alicja Janosz i Zmień siebie. I nawet miałem przygotowane wejście, ale Lilia już tak po prostu się niecierpliwi, że ja po prostu tylko zostawię was z Alicją Janosz, a wam powiem dzień dobry.

0: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
1: Jezus modli się, zachowaj ich. Greckie słowo zachowaj, ustrzeż oznacza strażnika na warcie, kogoś, kto nie śpi, uważnie obserwuje i nie odpuszcza uwagi. Jezus nie prosi o izolację uczniów od świata, lecz nieustanne czuwanie pośród niego. Nie chodzi o ochronę przed życiem, lecz o czuwanie przed kimś. Jezus nie zabrał uczniów ze świata, ale jest kimś, kto czuwa. Kto pamięta o mnie, kiedy ja może zapominam polecić się Jego opiece? Pomyśl, kiedy ostatnio powierzyłem Bogu to, z czym nie daję sobie rady i czy naprawdę wiem i przypominam sobie, że Bóg ciągle nade mną czuwa?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Prawda, prawda, dobra muzyka w środku dnia, jak najbardziej wszystko się zgadza. 20 minut po godzinie 12, za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami także właściwie 5-minutowy taki blok muzyczny, dwa utwory po prostu, Blue i Nieba dotknąć chcę i Firebirds 24, zachody słońca. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza i co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy środę 20 maja, 140 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Wiktoria, Aleksander, ale także Dawid. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Światowy Dzień Pszczół i o tym święcie było co nieco w naszym serwisie informacyjnym o godzinie 12. Mamy Światowy Dzień Metrologii. Bardzo ważne, nie meteorologii, a metrologii. Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, a także mamy Europejski Dzień Morza. No ja nie będę ukrywać, że od razu jak widzę Europejski Dzień Morza, człowiek chciałby się wybrać gdzieś. Może nad Morze Bałtyckie, a może nad inne morze. No właśnie, wszystko wokół morza się kręci, można by powiedzieć. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dzisiaj tylko jedno, więc za dużego wyboru nie ma, no ale przeczytam. Gdy Bernard grzmi i deszczy, czerwiec z pogodą, a lipiec z wodą. No widzę właśnie, że za naszymi radiowymi oknami słonecznie. Temperatura dzisiaj naprawdę bardzo dobra, bo 22 stopnie Celsjusza. Mają być maksymalnie 23 stopnie Celsjusza. No więc czy to oznacza, że czerwiec będzie z niepogodą, a lipiec z suszą? Trzeba będzie tego Bernarda spytać. Jeżeli jakiegoś Bernarda znacie, no to spytajcie się go, czy tak faktycznie będzie. A już teraz poważnie sprawdzamy jeszcze dzisiaj zdanie na dziś. To zdanie pochodzi od papieża Franciszka i brzmi następująco. Porzucić żal, złość, przemoc i zemstę to warunki konieczne do tego, by żyć szczęśliwie. Piękne zdanie na środę 20 maja. 22 minuty po godzinie 12. Pograliśmy po polsku, teraz również pogramy po polsku, ale zanim zdradzę, co będzie na playliście, ważna informacja, bo o 12.30 będzie audycja Zapytaj Księdza. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek tego programu. No to teraz już możemy zagrać i to też będzie taki utwór, może niekoniecznie dosłownie wakacyjny, ale mi przynajmniej, nie wiem jak Wam, kojarzy się bardzo z takim właśnie letnim, wakacyjnym czasem. No właśnie, wszystko było o morzu w kartce z kalendarza, no to teraz wakacje. Dobrze by było chyba gdzieś się znowu wybrać. Kasia Klich i Calvados w tym momencie na antenie dobrego Radia Emausa.

0: przyrodzie, która nas otacza. To jest taki czytelny znak, idąc za myślą świętego Augustyna, że w maju wszystko rozkwita. W maju pojawia się pierwsza zieleń, taka dojrzała, pojawiają się kwiaty, robi się już ciepło, jest więcej światła, bo dzień jest dłuższy. I tak człowiek naturalnie kojarzy ten miesiąc z takim naturalnym pięknem, z tętniącym życiem, z odnową. I Kościół odczytał ten moment jako taki sposób szczególny patrzenia na Maryję, która jest dla nas wszystkich ludzi wierzących wzorem takiego duchowego piękna, wzorem zaufania Panu Bogu, budzenia się też w wierze do wiary takiej prawdziwej, do wiary takiej żywej. Więc to wszystko nam przypomina właśnie o tym, kim jest Maryja, patrząc także na przyrodę, obserwując te znaki, które są dookoła nas. Ale też Maryja jest największym i najpiękniejszym owocem Bożej łaski. To znaczy w niej widzimy, co Pan Bóg może uczynić z człowiekiem, który go obdarza zaufaniem. I chociażby te słowa Maryi z Kany Galilejskiej: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I to jest właściwie taki najkrótszy program pobożności maryjnej. Słuchać Maryi po to, żeby lepiej słuchać Chrystusa. Tradycja poświęcenia Maja Maryi rozwijała się oczywiście w Polsce bardzo mocno i w taki szczególny sposób w naszym kraju kojarzy się to z nabożeństwami majowymi, z litanią loretańską, z pieśniami, przy kapliczkach, przy drogach, także z tytułem Maryi Królowej Polski, której co roku święto 3 maja obchodzimy. To jest część bardzo ważna naszej religijnej i takiej myślę narodowej pamięci, narodowej tożsamości. Dlatego warto podkreślać, że maryjność nie oznacza zastępowania Jezusa Maryją, bo w takiej zdrowej wierze Maryja zawsze prowadzi nas do Jezusa, więc jest matką, jest przewodniczką dla nas, jest nauczycielką wiary, a jednocześnie pomaga nam uczyć się pokory w codziennym dniu, uczy nas modlitwy i przede wszystkim uczy nas właśnie zaufania Bogu, że Pan Bóg może wielkie rzeczy uczynić z człowiekiem, który mu ufa. Dlatego myślę, pod tym względem możemy powiedzieć, że maj jest takim najpiękniejszym miesiącem poświęconym Maryi, gdzie wszystko rozkwita i przez to Kościół też zaprasza nas do tego, byśmy w sobie zobaczyli duchowe piękno, no i też od Maryi uczyli się tej pięknej wiary.
1: Zapytaj księdza. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie audycja Zapytaj Księdza, a muzycznie usłyszeliśmy grupę Lore z ich singlem Jetlag, a także Marka Kościkiewicza z utworem Zielona. Zagranicznie pograliśmy, może inaczej, jeżeli chodzi o utwory zagraniczne, to pograliśmy grupę OMD Walking on the Milky Way. Pojawił się także zespół Band ze swoim utworem Magic Love. No i zrobiło się tak troszeczkę wakacyjnie. Znowu, tak mam wrażenie, że od początku tej godziny temat, nie wiem, wakacji, jakichś wyjazdów jest jakimś takim małym leitmotivem dzisiejszej drugiej zmiany w Radio Emaus. Zobaczymy, co jeszcze się urodzi do godziny 18. A na pewno urodzi się serwis informacyjny, który pojawi się o godzinie 13, a zaprezentuje go Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. Teraz trzymamy się zagranicznej muzyki i będzie końcówka dekady lat 2000. Leona Lewis i Bleeding Love.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kastorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No i wylądowaliśmy. W tym momencie minęła godzina 13. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańska Caritas walczy o swoje świetlice socjoterapeutyczne. Budowa obwodnicy Kalisza przyspiesza. Peter Madziar, nowy szef węgierskiego rządu, przybył wczoraj do Polski. Czy przyszłość trzech świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez poznańską Caritas jest zagrożona? Placówki te muszą zostać przystosowane do nowych wymogów przeciwpożarowych oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione, budynki będą zamknięte, a są bardzo potrzebne. Uczymy naszych podopiecznych przede wszystkim relacji z drugą osobą, podkreślała w porannej rozmowie Radia Emaus kierowniczka świetlic, siostra Małgorzata Knut.
3: Tak jak uczymy się mówić, uczymy się języków, uczymy się gestów w ciągu życia, tak możemy nauczyć się pewnych umiejętności relacyjnych, kompetencji społecznych, to znaczy rozwiązywania problemów, jeżeli bywają. Uczymy się współpracować, uczymy się rywalizować, ale również przeżywać porażkę.
2: Koszt takiego przedsięwzięcia szacuje się na 300 tysięcy złotych, mówi rzeczniczka Caritas Poznań Maria Książkiewicz.
4: To jest dużo prac takich też wewnętrznych, że tak powiem, bo to jest przebicie właśnie się w ścianie, w budynku. To jest takie pomieszczenie specyficzne, że nie ma na przykład korytarza. W jednym miejscu jest korytarz, ale potem przechodzi się z jednego pomieszczenia do drugiego, z pomieszczenia do pomieszczenia. I tam gdzieś musimy domontować właśnie od wewnątrz to wejście dla osób z niepełnosprawnością.
2: Niezbędne prace muszą zostać przeprowadzone do końca 2027 roku. Zbiórkę na ten cel można wesprzeć na stronie internetowej Caritas Poznań.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Budowa obwodnicy Kalisza przyspiesza. Oferta o wartości blisko 684 milionów złotych została wybrana jako najkorzystniejsza. To ważny krok w stronę realizacji brakującego fragmentu trasy Konin-Kalisz-Ostrów Wielkopolski, która ma być gotowa do 2030 roku, mówi rzeczniczka prasowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Alina Cieślak.
5: Inwestycja obejmuje budowę 18,5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 na trasie Kokanin-Biskupice-Ołoboczne. Nowa droga pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z Kalisza, co przyłoży się na wyraźną poprawę bezpieczeństwa, komfortu życia mieszkańców oraz płynności ruchu w mieście. Zadanie będzie realizowane w systemie projektuj i buduj.
2: Rozpoczęcie prac w terenie ma nastąpić w połowie 2028 roku, natomiast zakończenie w trzecim kwartale 2030 roku. Obwodnica Kalisza jest częścią większej inwestycji obejmującej rozbudowę ciągu Konin-Kalisz-Ostrów Wielkopolski do parametrów drogi ruchu przyspieszonego o przekroju dwujezdniowym.
1: Informacje z Poznania.
2: Z okazji obchodzonego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Pszczół w przestrzeni Poznania pojawiły się torebki z nasionami roślin miododajnych, które można ze sobą zabrać i posadzić w ogródku, na balkonie lub na działce. Nasiona można znaleźć na słupach reklamowych u zbiegu ulic Kraszewskiego i Rynku Jerzyckiego, Libelta i Kościuszki oraz Fredry i Mostu Teatralnego. Pakiety nasion są regularnie uzupełniane w tych miejscach, a sama akcja potrwa do 30 maja. Organizatorem jest miasto Poznań i Grupa Międzynarodowe Targi Poznańskie.
1: Informacje z kraju i ze świata.
2: Objęcie władzy przez Petera Madziara oznacza odnowienie dobrych relacji między Polską i Węgrami, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się w Warszawie z szefem węgierskiego rządu. Peter Madziar wczoraj przybył do Polski. Donald Tusk podkreślał, że po kilkuletnim okresie stagnacji w relacjach z Węgrami, teraz na nowo mają one szansę się rozwijać.
6: Peter Madziar jest gwarantem, że te tradycyjne słowa o przyjaźni polsko-węgierskiej, o bratankach. Już nie musimy powtarzać tych słów jak zaklęcia, tylko będziemy codzienną pracą pokazywali, że Węgry i Polska jak jedna pięść. Będą działać i w Brukseli, i w sprawach geopolitycznych, i w załatwianiu różnych wspólnych interesów, bo mamy prawie wyłącznie wspólne interesy.
2: Peter Madziar jeszcze dziś spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i marszałkinią Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Po południu z premierem Donaldem Tuskiem poleci do Gdańska.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza, ale temperatura odczuwalna to 26 stopni Celsjusza. Jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 13, po raz kolejny dzisiaj kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która w tym momencie wyszła z naszego radiowego studia. Taka tradycja, taką tradycją się staje, że mówi już do was, chciałem powiedzieć z pustego studia, no ale ja tutaj jestem. No ale w każdym razie w tym składzie jesteśmy z wami do godziny 18. No i zapraszam, abyście zostali właśnie razem z nami. Zwłaszcza, że na początku godziny 13 zagramy artystę, który jest moim zdaniem takim muzycznym kameleonem, bo działał on od lat 60. aż do swojej śmierci w roku 2016. I cały czas można by powiedzieć, że podążał za trendami, cały czas starał się dostosować do tego, co jest obecnie modne, oczywiście filtrując to przez swoją muzyczną wrażliwość i swoje podejście do muzyki, ale zawsze w tym oczywiście zachowywał samego siebie. David Bowie, This is Not America, tak zaczynamy muzycznie godzinę 13. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 18 minut po godzinie 13. Za nami na naszej antenie David Bowie, This is not America. Za nami także grupa Alphaville, Big in Japan. Za nami także grupa Extreme i Wholehearted. Trwa, jak ja to mówię, druga zmiana w Radiu Emaus do godziny 18, ale myślami już jesteśmy przy audycjach, a wręcz przy transmisjach, które będą odbywać się już troszeczkę później, poza naszymi radiowymi pasmami, bo dzisiaj po raz pierwszy będziemy mieć transmisję z Centralnego Sanktuarium Maryjnego Archidiecezji Poznańskiej z Gostynia. To sanktuarium inaczej nosi nazwę Sanktuarium Matki Bożej Róży Duchownej Świętogórskiej Pani. No i sama transmisja rozpocznie się już o godzinie 18.30, rozpocznie się różańcem, a później o godzinie 19 będzie msza święta z nowenną. No i te transmisje będą wyglądać w ten sposób, że zawsze będą transmitowane w trzecią środę miesiąca, także możecie sobie to gdzieś tam zapisać w głowie, czy gdzieś tam, gdziekolwiek, że zawsze w trzecią środę miesiąca transmisja z Centralnego Sanktuarium Maryjnego Archidiecezji Poznańskiej z Gostynia na antenie Radia Emaus. I te transmisje są takim wspólnym przygotowaniem do stulecia koronacji obrazu Matki Bożej, więc tym szczególniej zapraszamy Was do tego, abyście uczestniczyli razem z nami właśnie w tych transmisjach, żebyście słuchali tych transmisji. Jeżeli nie możecie być w Gostyniu na miejscu, no to zapraszamy Was bardzo gorąco, abyście byli razem z dobrym Radiem Emaus, no bo faktycznie od razu, tak mówiąc tak w cudzysłowie, że Gostyń od razu będzie w Waszych mieszkaniach, czy też gdziekolwiek będziecie słuchać dobrego Radia Emaus, będziecie mogli być po prostu w centrum wydarzeń, nie ruszając się właściwie z miejsca. Transmisja z Centralnego Sanktuarium Maryjnego Archidiecezji Poznańskiej z Gostynia, czyli inaczej z Sanktuarium Matki Bożej Róży Duchownej Świętogórskiej Pani, już dziś od godziny 18.30. Przypominam, najpierw różaniec właśnie o godzinie 18.30, godzina 19 to msza święta z nowenną. Zapraszamy Was bardzo gorąco na ten, no w sumie stały punkt naszej środowej ramówki, które od dzisiaj wprowadzamy. Tak jak wspominałem wcześniej, te transmisje będą się odbywały zawsze w trzecią środę miesiąca. Zatem zapraszamy Was bardzo gorąco do wysłuchania tej transmisji. Start już o godzinie 18.30. No ale tyle, nie będziemy czekać, żeby zagrać kolejny utwór, który mamy przygotowany. Będzie Perfekt i Niepokonani, a zatem gramy.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

22 minuty zostały do godziny 14. Za nami Ewa Bema, także Gabriel Fleszar, a teraz sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach. Szybki rzut oka jeszcze, zanim wjedziemy do Poznania na S5, A2 i S11. Widzę, że płynny przejazd, więc od razu wjeżdżamy do stolicy Wielkopolski. I co widzimy? Widzimy, że dojazd od strony Obornickiej, czyli od strony Suchego Lasu, przejezdny bardzo płynnie. Jeżeli chodzi o trasę Niestachowską, widzę, że korek zaczyna się na wysokości Wojska Polskiego i też tutaj widzę, że na naszych mapach widzimy informację o wypadku, który wydarzył się. To jest ulica, to jest nadal trasa Niestachowska, ale to jest odcinek z ulicą Witosa za Alejami Solidarności. Także drodzy kierowcy, jeżeli byście jechali na przykład od ronda Obornickiego właśnie trasą Niestachowską, tam niestety napotkacie na wypadek. Sprawdzamy teraz ulicę Lechicką, no i tradycyjnie od skrzyżowania Multowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa-Korki. Dalszy odcinek ulicy Lechickiej, także nieco zakorkowany. Mam tutaj na myśli odcinek ze skrzyżowaniem z ulicą Wilczek do skrzyżowania z ulicą Serbską. Dalej, jeżeli byście jechali Lechicką, no to most Lecha nieco zakorkowany na podkacie. Jeżeli chodzi o rondo Śródka, nie ma zbyt dużych korków, jeżeli chodzi o dojazdy do tego ronda. Natomiast po zjeździe z ronda Śródka troszeczkę się korkuje ulica Wyszyńskiego, most Mieszka I, no ale to jest spowodowane pracami drogowymi. Widzę, że również, jeżeli jesteśmy w tym obszarze Poznania, no to widzę, że również spory korek, naprawdę spory korek jest jeszcze przed skrzyżowaniem z Garbarami. To są dokładnie małe Garbary na wysokości ulicy Święty Wojciech, ciekawie się złożyło. I ten korek jest właściwie do samego mostu Bolesława Chrobrego. Również jest to powiązane z pracami drogowymi, no ale tutaj chciałem dać znać o tym, że ten korek już się zaczyna jeszcze mocno przed skrzyżowaniem z samymi Garbarami. A skoro już o tych Garbarach mówię, no to już powiem, jak wygląda sytuacja. Widzę, że może nie cały odcinek, ale na pewno 2/3 Garbar w centrum odcinka, Garbar w centrum jest zakorkowana. Ten odcinek jest w sporej mierze zakorkowany i postoicie aż do skrzyżowania z Królowej Jadwigi. Dalej już przejazd drogą dębińską jest w miarę płynny, także możecie dalej śmigać. Wróćmy teraz na odcinek między rondami, czyli Jana Pawła II. Od ronda Rataje do ronda Śródka sytuacja opanowana jest całkiem nieźle. W drugą stronę troszeczkę postoicie od skrzyżowania z ulicą Berdychowo-Baraniaka do skrzyżowania z ulicą Kurnicką. Nie, a nawet dalej do samego ronda Rataje właściwie postoicie. Jeżeli chodzi o rondo Rataje, skoro już takie wywołuje, no to widzę, że oprócz tego korka od strony Jana Pawła II również korkuje się Bolesława Krzywoustego. Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że ten korek zaczyna się na wysokości mostu Królowej Jadwigi, ale wy niestety postoicie, oczywiście troszeczkę z różnym natężeniem, ale postoicie właściwie za skrzyżowaniem z ulicą Górna Wilda. Tak pomiędzy Górną Wildą a drogą dębińską ten korek się zaczyna, no i niestety postoicie do samego ronda Rataj. Niestety nie są to dobre informacje, a godziny szczytu dopiero się zaczną, słuchajcie. Jeżeli chodzi o rondo Starołęka, widzę, że największy korek od strony ulicy Hetmańskiej, korek zaczyna się przed mostem Przemysła I. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, tutaj widzę, że sytuacja opanowana. Jeżeli chodzi o samą ulicę Głogowską i pętlę Górczyńską, korek zaczyna się na wysokości wiaduktu. Przypominam o wypadku, który się wydarzył. Tutaj muszę tylko zaktualizować nasze radiowe mapy. Jak tutaj, czy to jest sytuacja się zmieniła? Coś niestety nie zmieniło się. Przypominam o wypadku, który wydarzył się na trasie Niestachowskiej. To jest właściwie odcinek za Alejami Solidarności. To jest jeszcze ulica Witosa. No ale właśnie jeżeli byście jechali od strony Ronda Obornickiego, przejeżdżacie Aleje Solidarności, no to niestety, znaczy uważajcie po prostu na wypadek, który się wydarzył, bo niestety może on wam wydłużyć podróż do celu, gdziekolwiek jedziecie. 601-077-033, powtarzam, 601-077-033 to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Zapraszamy też do kontaktu z nami przez nasze media społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy też na Instagramie, więc również tam możecie nam dawać znać na temat różnych utrudnień, czy to w stolicy Wielkopolski, czy to na wielkopolskich trasach. Jesteśmy otwarci na wasze sygnały. Możliwie jak najszybciej przekażemy je oczywiście na antenie. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzę wam szerokiej drogi, a teraz troszeczkę pogramy, no bo się rozgadałem, no to trzeba to jakoś wyrównać. Tym razem
będzie Irlandia i zespół U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Radio Emaus.
1: 9 minut zostało do godziny 14, za nami U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, za nami także Queen i A Kind of Magic, za nami także serwis komunikacyjny. Myślę, że taką aktualizację sytuacji na poznańskich ulicach zrobimy za, no myślę tak, 50 minut, 40 minut. Bądźcie czujni, że tak powiem, ale również bądźcie czujni, jeżeli chodzi o najnowsze informacje, bo te informacje już punktualnie o godzinie 14 przedstawi i zaprezentuje Lilia Łada, także zapraszam Was bardzo gorąco. Godzina 14, najnowsze informacje, no ale zanim właśnie na pełnej godzinie pojawią się informacje, no to będzie, co prawda, nie Lilia, ale Emilia, Big, Big World. Ten numer w tym momencie.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 14 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Księża Filipini ze Świętej Góry zapraszają na odpust zesłania Ducha Świętego. W Poznaniu trwa projekt badania bliźniąt pod kątem chorób cywilizacyjnych. Na ulicach Warszawy trwa protest związkowców Solidarności przeciwko Zielonemu Ładowi. Księża Filipini z Gostynia zapraszają 24 maja na odpust zesłania Ducha Świętego. W tym roku uroczystości będą się odbywać pod hasłem Duchu Święty, poucz i prowadź nas. I potrwają cały tydzień. A rozpoczną się uroczystą mszą, mówi ksiądz Adam Pupka z Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
3: Sam zaś dzień odpustu zapraszamy na godzinę 12 na sumę odpustową, którą odprawi biskup Jan Piotrowski i zapraszamy również na rodzinny ekofestyn, który odbędzie się w ogrodach klasztornych. Będzie tam wiele atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych.
2: Ekofestyn w tym roku odbywa się pod hasłem Do Pana należy ziemia.
1: Informacje z Poznania.
2: Wczoraj obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Bliźniąt. Z tej okazji naukowcy z Poznania przypominali o projekcie Twins.pl. To największe w Polsce badanie bliźniąt pod kątem chorób cywilizacyjnych. Te schorzenia występują coraz częściej, podkreśla kierownik projektu profesor Piotr Eder.
4: Projekt ten dotyczy problemu bardzo powszechnego, który właściwie dotyka każdego z nas w mniejszym lub większym stopniu, a więc problemu zespołu metabolicznego, pod którym kryją się takie powszechne problemy zdrowotne jak nadwaga, otyłość, nadciśnienie, cukrzyca czy stany ją poprzedzające, podwyższone stężenie cholesterolu, ale również tutaj mamy szereg różnych innych problemów medycznych bardzo powszechnych, jak suszczenie wątroby, choroba niedokrwienna serca, choroby mózgu naczyniowe i wiele różnych nowotworów związanych z zaburzeniami metabolicznymi.
2: Głównym celem przedsięwzięcia jest określenie, w jakim stopniu za rozwój tych schorzeń odpowiadają czynniki genetyczne, a w jakim środowiskowe i styl życia.
4: Bliźnięta dają nam niepowtarzalną okazję, żeby rozgraniczyć w naszych ocenach wpływ czynników genetycznych od czynników takich czysto środowiskowych, czyli od tego, w jakim otoczeniu żyjemy, jak się odżywiamy, czy jesteśmy aktywni fizycznie, czy nie. Ponieważ o zespole metabolicznym coś wiadomo, ale tak naprawdę, jak pokazuje codzienna praktyka, są osoby, które bardzo dbają o swój stan zdrowia, a mimo to rozwijają te choroby. A z drugiej strony są i takie osoby, które o ten swój styl życia nie dbają, a nie zachorowują na przykład na chorobę niedokrwienną serca.
2: Pary bliźniąt w wieku od 15 do 44 lat, które biorą udział w projekcie, są objęte bezpłatnym programem badań diagnostycznych oraz konsultacji medycznych. Szczegółowe informacje i formularze rekrutacyjne udostępniono na stronie projektu.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznań przypomina przedsiębiorcom oraz zarządcom nieruchomości o obowiązujących zasadach dotyczących reklam, szyldów i innych nośników w przestrzeni publicznej. Poznańska uchwała krajobrazowa określa m.in. dopuszczalne formy oznakowania, liczby oraz zasady ich lokalizacji. Zgodnie z nią reklamy nie mogą zasłaniać istotnych elementów budynków, takich jak gzymsy, balustrady, balkony czy tabliczki z nazwą ulicy. Od stycznia do kwietnia 2026 roku wydano 199 opinii dotyczących zgodności reklam i szyldów z uchwałą krajobrazową. Usunięto także 269 nielegalnych nośników, a łączna kwota nałożonych kar przekroczyła 2 miliony złotych.
1: Informacje z kraju.
2: Na ulicach Warszawy protestują związkowcy z Solidarności. Sprzeciwiają się likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha mówi, że demonstracja wpisuje się w europejski trend sprzeciwu wobec restrykcyjnej polityce klimatycznej.
5: Postulaty te już od jakiegoś czasu nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach Unii Europejskiej są siłą napędową bardzo wielu demonstracji. Także nic dziwnego, że i w Polsce taka demonstracja ma już miejsce i że poziom świadomości, że cena energii może mieć bezpośredni wpływ na to, czy nasze miejsce pracy zostanie, czy zostanie zlikwidowane, no jak widać już przybrała ten poziom demonstracyjny.
2: Manifestacja rozpoczęła się w południe na Placu Zamkowym, skąd protestujący ruszyli przed Sejm.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza, ale temperatura odczuwalna, ja myślę, że to jest temperatura chyba już letnia, 27 stopni Celsjusza. W Poznaniu w tym momencie jest słonecznie, wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 14, po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie. Jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus, bo przez parę najbliższych minut pogramy po polsku, bardzo proszę. Na samym początku godziny 14 będzie Ania Dąbrowska z jej pierwszej solowej płyty z 2004 roku. Ja pamiętam, jak ta piosenka wychodziła i troszeczkę już obecnie, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, a pozwolę sobie na taką małą prywatę, bo dlaczego nie? Wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, raczej się nie wstydzimy słuchania różnych artystów, bo słucha się właściwie wszystkiego tak naprawdę i myślę, że to jak kiedyś było, to dosyć takie pejoratywne określenie, bo ktoś mówi, że słucham wszystkiego, czyli właściwie nic nie słucha, no to teraz faktycznie słucha się bardzo różnych gatunków, słucha się różnych rzeczy i to jest w porządku, ale te 20 lat temu pamiętam, że tak trochę ukrywałem to, że lubię właśnie Anię Dąbrowską i w ogóle utwór, który będzie w tym momencie, a po latach wracam do niego naprawdę z sentymentem i bardzo go lubię. Nie wiem jak wy, ja akurat utwór tego chciałam, mógłbym słuchać często, gęsto, oczywiście wiadomo, że to za dużo to niezdrowo, no ale tak raz na jakiś czas, chociażby na antenie Radia Emaus, dlaczego nie? Ania Dąbrowska, tego chciałam, tak zaczynamy muzycznie godzinę 14. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Szesnaście minut po godzinie 14:00. Za nami Ania Dąbrowska. Tego chciałam, smolasty, herbata z imbirem. Za nami także Ania Dąbrowska, ale w duecie z zespołem Zakopower, Kwiaty. Ja wam powiem szczerze, czasami bywa tak, że pewne niedogodności sprawiają, że człowiek uruchamia kreatywność. No bo ja nie będę ukrywać, że chciałbym wam bardzo polecić odwiedzenie strony radioemaus.pl i zobaczenie zakładki Gość Dnia, żebyście mogli posłuchać naszych porannych rozmów, ale ja odświeżam tę stronę i póki co, przynajmniej na mojej przeglądarce tutaj przy radiowym komputerze jest napisane, ta witryna jest nieosiągalna, więc za to was bardzo przepraszamy. Mamy nadzieję, że strona radioemaus.pl będzie dostępna, ale za to, jeżeli chcecie być bliżej Radia Emaus, zapraszamy do pobrania naszej aplikacji mobilnej, którą możecie pobrać zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Niestety, i tu się wam muszę przyznać, nie wiem, czy na przykład dzisiejsza poranna rozmowa jest dostępna, ale chociażby wczorajsza już jak najbardziej. Także zapraszamy was do pobrania aplikacji. Przypominam, iOS i Android, tam z tych aplikacja jest dostępna w tych wersjach na określone systemy operacyjne w waszych smartfonach. No ale na przykład wczoraj rozmawialiśmy z przedstawicielką partii Razem w Poznaniu, Anną Pieciul. Chociażby ta rozmowa jest dostępna w naszej aplikacji mobilnej. Jest również dostępna poniedziałkowa rozmowa. W poniedziałek rozmawialiśmy z Agnieszką Stępin, członkinią Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, kierowniczką rezerwatu archeologicznego Genius Loci w Poznaniu. Te rozmowy są dostępne w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszam was do pobrania. Nie jestem pewien, czy dzisiejsza rozmowa jest dostępna w aplikacji, ale te dwie myślę, że na pewno. Także zapraszamy was bardzo gorąco. No i również zapraszamy do obserwowania Radia Emaus w mediach społecznościowych, słuchajcie. No bo tam oczywiście, o ile dane portale społecznościowe się nie wywalą, mówiąc kolokwialnie, to tam oczywiście również jesteśmy, Facebook i Instagram. Tam nas znajdziecie, tam nas możecie obserwować. Zróbcie to, jeżeli jeszcze jakimś cudem nie macie nas polubionych. Zróbcie to w tym momencie. Możecie się też z nami skontaktować analogowo. 601-077-033 to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu w sprawach na przykład drogowych, na przykład korków, czy w sprawie na przykład wypadków, które wydarzyły się w stolicy Wielkopolski, czy też na wielkopolskich trasach. Na wszelkie informacje jesteśmy otwarci i zapraszamy was bardzo gorąco do kontaktu z nami. No i również zapraszamy was do przede wszystkim słuchania dobrego Radia Emaus, bo gramy na przykład takie perełki jak Katie Melua i 9 Million Bicycles. Oj, zrobi się teraz bardzo spokojnie na naszej antenie. No dobra, spokojnie, ale również chwila wytchnienia po dniu pracy, czy też po takim piku, jeżeli chodzi o pracę, zawsze jest w cenie. Gramy Katie Melua w tym momencie na naszej antenie. 9 Million Bicycles.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

21 minut zostało do godziny 15. Za nami Mobi, a także Gloria Estefan. Sprawdzamy teraz sytuację na poznańskich ulicach, dokonujemy aktualizacji i od razu niestety zacznę od nieciekawej informacji, dlatego że wydarzył się wypadek między skrzyżowaniem z ulicą Rolną a Dolną Wildą. Tutaj mam na myśli oczywiście ulicę Hetmańską, więc drodzy kierowcy, jeżeli kierujecie się właśnie tą trasą, uważajcie na siebie. Sprawdzamy teraz już sytuację pod kątem korków. Ulica Obornicka, dojazd od strony Suchego Lasu, przejezdny płynnie. Jeżeli chodzi o ulicę Lutycką, tutaj korki w obu kierunkach na przejeździe Poznań-Wola. Również dosyć spory korek w innej części ulicy Lutyckiej. Mam tutaj na myśli odcinek od ulicy Szczawnickiej aż do skrzyżowania z ulicą Strzeszyńską Juraszów. Dziwo, sam dojazd do ronda Obornickiego jest przejezdny płynnie. Trasa Niestachowska, korek zaczyna się między Alejami Solidarności a ulicą Wojska Polskiego. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, tradycyjnie zakorkowana od skrzyżowania Umultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Dalszy odcinek tej ulicy przejezdny bardzo płynnie. Widzę, że ulica Chlonda się korkuje. Tutaj mam na myśli odcinek od ronda Śródka. Tutaj troszeczkę postoicie do skrzyżowania z Mostem Lecha i Bałtycką. Sama Bałtycka widzę, że w obu kierunkach do ulicy Gdyńskiej także się korkuje. Jeżeli chodzi o samo rondo Śródka, największy korek jest w tym momencie od strony ulicy Podwale. Ten korek niestety jest jeszcze przed wiaduktem i właściwie nawet jeżeli, może inaczej, jeżeli wjedziecie, będziecie jechać ulicą Chlonda od mostu Lecha i wjedziecie w korek po prostu, który prowadzi do ronda Śródka, niestety ten korek ciągnie się właściwie prawie, że do samego ronda Rapaje, więc niestety tutaj nie mam dla was dobrych informacji. No i również jeżeli chodzi o samo rondo Śródka, po zjeździe właśnie z tego ronda, widzę, że ulica Wyszyńskiego także się korkuje. Jana Pawła II, no to już w sumie powiedziałem, akurat do ronda Śródka, do ronda Rataje bardzo duży korek, natomiast w drugą stronę sytuacja jest w miarę opanowana, więc jeżeli jedziecie od ronda Rataje do ronda Śródka, raczej na większe kłopoty nie napotkacie. Jeżeli chodzi o właśnie rondo Rataje i dojazdy, no to właśnie, Jana Pawła II tutaj największy dojazd, ale drugie miejsce bym przyznał trasie katowickiej i ulicy Bolesława Krzywoustego. Rondo Starołęka wygląda tak, że ulica Hetmańska się najbardziej korkuje. Korek zaczyna się przed mostem Przemysła I. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Tam teraz zaglądamy bez większych kłopotów. Sukces. Bardzo dobra to jest informacja. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Głogowską, no to niestety okolice Pętli Górczyńskiej zakorkowane. Korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem. Przypominam o wypadku, który wydarzył się na ulicy Hetmańskiej między skrzyżowaniem z ulicą Rolną a Dolną Wildą. Także drodzy kierowcy, jeżeli na przykład jedziecie chociażby od Grunwaldu, chcielibyście się przemieścić do ronda Starołęka, uważajcie na wypadek, który wydarzył się na Hetmańskiej między Rolną a Dolną Wildą. 601 077 033 to nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Zapraszamy do wysyłania nam wiadomości z korkami, czy też z różnymi utrudnieniami, które w tym momencie są w stolicy Wielkopolski, czy też na wielkopolskich trasach. Zapraszamy też do kontaktu przez nasze media społecznościowe. Również tam jesteśmy dla was dostępni. Facebook, Instagram, tam możecie nas o wszystkim informować. Drodzy kierowcy, nie tylko oczywiście drodzy kierowcy, życzę wam szerokiej drogi. Za parę minut pojawi się mini audycja, również z drogą w tytule, w drodze do Emaus. No ale zanim ten program się pojawi, zagramy zespół The Stranglers, Always the Sun.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Może myślimy, że byłoby łatwiej wierzyć, gdyby ludzie wokół nas też byli wierzący, a świat był pozytywnie nastawiony do uczniów Jezusa. Podobna pokusa mówi, że gdyby nie jakaś trudna dla nas osoba, to byłoby lepiej. Tymczasem Jezus nie prosi Ojca, by zabrał uczniów ze świata, ale ustrzegł od złego. W takim, a nie innym świecie Jezus nas postawił. Może paradoksalnie warto dziękować za osoby przeciwne wierze, bo dzięki nim może wzrastać nasza miłość i mamy przywilej, by opowiedzieć im swoim życiem Ewangelię. Za kogo mogę zatem podziękować?

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 8 minut zostało do godziny 15. Za nami mini audycja w drodze do Emaus. Za nami grupa The Stranglers, a także Andrew Gold. Przed nami punktualnie o godzinie 15 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. A teraz na naszej antenie. W ogóle mam wrażenie, że dzisiaj jest dużo utworów akustycznych, no ale dziś, ale teraz, w tym momencie to będzie naprawdę perełka, petarda, no i wszelkie bardzo pozytywne, pompatyczne epitety. Pink Floyd, Wish You Were Here, ten utwór gramy w tym momencie na antenie dobrego Radia Emaus.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Godzina miłosierdzia.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Po ulicach Poznania wkrótce przestaną kursować najstarsze tramwaje. W Pniewach odbędzie się festiwal Eucharystii Tarcza Wiary. Trzech obywateli Polski usłyszało zarzuty współpracy z rosyjskim wywiadem. Koniec pewnej epoki na poznańskich torowiskach. Z ulic miasta wkrótce znikną najstarsze tramwaje. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne przygotowuje się do ostatecznego wycofania zasłużonych wagonów typu 105NA, które woziły pasażerów przez ponad pół wieku. Kiedy dokładnie pożegnamy wspomniane tramwaje, szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: Najstarsze tramwaje wyprodukowane w chorzowskich zakładach Konstal wyjechały na poznańskie tory w 1975 roku, co oznacza, że mają już 51 lat. Ich odesłanie na zasłużoną emeryturę jest teraz możliwe, ponieważ MPK znacznie szybciej niż planowano otrzymało dostawy nowych pojazdów od spółki Modern Trans. Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że oficjalne pożegnanie wysłużonych 105 zaplanowano na ostatni weekend maja. Obecnie we flocie przewoźnika pozostało zaledwie 5 takich historycznych wagonów. Choć w czerwcu mogą one jeszcze sporadycznie pojawić się na ulicach miasta, ostatecznie znikną z regularnych tras wraz z wejściem w życie letniego rozkładu jazdy, czyli na samym początku wakacji. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Już 13 czerwca w Pniewach spotkają się młodzi rycerze Jezusa na festiwalu Eucharystii Tarcza Wiary, organizowanym przez Eucharystyczny Ruch Młodych. Dyrektor Krajowy Ruchu ksiądz Marcin Nowak wyjaśnia, że hasło festiwalu Tarcza Wiary to nawiązanie do czasopisma orędowniczek wydawanego przez świętą Urszulę Leduchowską, która wprowadziła ruch do Polski.
3: Tam właśnie była mowa o tym, że dziecko jest rycerzem, rycerką Jezusa i wracamy do tego obrazu. I tak ciągle chodziło mi po głowie, jak to ugryźć, jak to zrobić. No i przyszedł mi tutaj od razu na myśl święty Paweł, który w swoim liście mówi o duchowej zbroi. I tam wymienia kilka elementów tej zbroi i zaczynamy od tego, co wybrałem jako w sumie fundament, czyli wiara, a wiara jest naszą tarczą.
1: W planie festiwalu jest wspólna Eucharystia, turniej rycerski czy koncert zespołu Michał Anioł Band. Na wydarzenie można zapisywać się cały czas przez stronę ruchu jeszcze do końca maja. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio Emaus.
0: Informacje z Poznania.
1: Na ulicach 3 Maja i Ratajczaka w Poznaniu przybyło ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni zielonej. Posadzono 7 drzew, a także krzewy, byliny i kwiaty cebulowe. Ulica na tym odcinku zyska też nową nawierzchnię i właśnie ze względu na prace remontowe 26 maja konieczne będzie wyłączenie z ruchu całej ulicy 3 Maja wraz z odcinkiem ulicy Ratajczaka na wysokości Arkadii. Zachowany zostanie jedynie dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. W celu usprawnienia ruchu w tym rejonie odwrócony zostanie kierunek poruszania się pojazdów na ulicy Nowowiejskiego, na odcinku między ulicą 23 lutego a Placem Wolności.
0: Informacje z kraju.
1: Trzech obywateli Polski usłyszało zarzuty współpracy z rosyjskim wywiadem, poinformował rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Według śledczych mężczyźni mieli zbierać informacje o stacjonowaniu wojsk NATO oraz przygotowywać się do działań sabotażowych na terenie Polski. Jak przekazał Przemysław Nowak, zatrzymani przechodzili szkolenia strzeleckie i ćwiczenia z taktyki pola walki, które miały przygotować ich do działań dywersyjnych.
4: Zarzuty dotyczą tak naprawdę szeregu zachowań podejmowanych w dłuższym okresie czasu. To nie są pojedyncze zachowania. Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
1: Do zatrzymań doszło 12 maja. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie Podlaskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Białymstoku, zatrzymali mężczyzn w wieku 62, 50 i 48 lat. Za zarzucane im czyny grozi kara od 8 lat więzienia do dożywocia. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza, ale temperatura odczuwalna to 25 stopni Celsjusza w Poznaniu. No właśnie, niebie jest słonecznie, ale widzimy, że jakieś chmury kłębią się na niebie. Na szczęście raczej nie są to czarne chmury, czy też ciemne chmury. Raczej nie zwiastują one deszczu. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

6 minut po godzinie 15, po raz kolejny kłania się druga zmiana w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami, czyli razem z dobrym radiem Emaus. A już za moment na naszej antenie kolejny w tym tygodniu konkurs popołudniowy. Nagroda już czeka obok mnie, więc zapraszam już teraz was do tego, abyście wzięli udział w naszej popołudniowej zabawie. No ale zanim konkurs się rozpocznie, to będzie artysta, którego mam wrażenie, że dosyć rzadko słyszymy na naszej antenie, ale mimo wszystko takie powroty zawsze są bardzo dobre. Jason Mraz, Life is Wonderful. No i takim pięknym utworem zaczynamy godzinę 15 muzycznie. No i zaczynamy kolejną godzinę drugiej zmiany w Radiu Emaus. Dzień dobry!

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: 15.15 na naszych radiowych zegarach. Czas na kolejny w tym tygodniu konkurs popołudniowy. Dzisiaj do wygrania książka Helmuta Schlegela Tylko dziś się liczy. Tylko dziś się liczy. Zapraszam Was do wzięcia udziału w naszym popołudniowym konkursie. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie związane w sumie z tytułem dzisiejszej książki, bo tytułem dzisiejszą nagrodą jest książka Tylko dziś się liczy. A ja Was pytam, co jest dziś dla Was ważne? Co jest dziś dla Was ważne? Zapraszam Was bardzo gorąco do dzisiejszego konkursu. Koszty wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Helmuta Schlegela Tylko dziś się liczy. 7148, numer SMS, w treści zagadka. Stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, odpowiadacie na pytanie, co jest dziś dla Was ważne? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za Was bardzo mocne kciuki, liczę na jak najwięcej zgłoszeń. Przypominam, dzisiaj pytanie konkursowe to, co jest dziś dla Was ważne. Startujemy z konkursem popołudniowym. Konkurs trwa dosyć długo, ale myślę, że nie ma co przeciągać swojego zgłoszenia na ostatni moment. Zrobicie to najlepiej od razu. Powodzenia!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania książka Helmuta Schlegela Tylko dziś się liczy. Jeżeli chcecie wygrać taką książkę, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148, w treści wpiszcie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co jest dziś dla Was ważne. Co jest dziś dla Was ważne? O to Was pytam w dzisiejszym popołudniowym konkursie. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Helmuta Schlegela Tylko dziś się liczy. 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co jest dziś dla Was ważne, co jest dziś dla Was ważne. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypomnę jeszcze raz pytanie konkursowe dzisiejsze. Co jest dziś dla Was ważne? Trzymam za Was bardzo mocne kciuki, liczę na jak najwięcej zgłoszeń i życzę powodzenia. A teraz na naszej antenie Shakira i Whenever, Wherever.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: środku dnia. Konkurs popołudniowy.
1: No to wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania książka Helmuta Schlegela Tylko dziś się liczy. Tylko dziś się liczy. Zapraszam Was do wzięcia udziału w naszej popołudniowej zabawie. 7148, powtarzam, 7148 to jest numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie powiązane z tytułem książki, bo dzisiaj pytam Was, zadaję Wam takie pytanie. Co jest dziś dla Was ważne? Co jest dziś dla Was ważne? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania książka Helmuta Schlegela Tylko dziś się liczy. 7148, numer SMS, w treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, co jest dziś dla Was ważne. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki, konkurs jeszcze trwa przez jakiś czas, ale myślę, że warto wysłać swoją odpowiedź już teraz.

0: Radio Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Za nami Patrycja Kosiarkiewicz i jej chyba najbardziej znany utwór, czyli Jak ja wierzę. A teraz przed nami ostatnie przypomnienie o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania książka Helmuta Schlegela Tylko dziś się liczy. Tylko dziś się liczy. Taką dzisiaj nagrodę mamy w naszym popołudniowym konkursie. A jeżeli chcecie wziąć udział w naszej popołudniowej zabawie, wyślijcie SMS, zgłoście się po prostu, czyli no właśnie wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co jest dziś dla Was ważne. Przypominam pytanie konkursowe, co jest dziś dla Was ważne, o to Was pytamy w dzisiejszym konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, że dzisiaj do wygrania książka Helmuta Schlegela Tylko dziś się liczy. A ja po raz ostatni przypominam Wam warunki uczestnictwa. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co jest dziś dla Was ważne, co jest dziś dla Was ważne. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania książka Helmuta Schlegela Tylko dziś się liczy. Także trzymam za Was bardzo mocne kciuki. Konkurs jeszcze trwa, no ale właśnie, on trwa przez najbliższe 4 minuty, więc macie bardzo niewiele czasu, żeby się zgłosić, ale zapraszam Was do tego, bo nagroda myślę, że jest bardzo ciekawa i myślę, że pytanie, które Wam zadajemy, czyli co jest dziś dla Was ważne, również jest interesujące. Za 4 minuty rozwiązujemy konkurs, no ale zanim rozwiązanie, to oczywiście troszeczkę pogramy. Mela Koteluk i Fastrygi po utworze rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: No to rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs. Dzisiaj do wygrania była książka Helmuta Schlegela Tylko dziś się liczy. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie zgłoszenia w naszym popołudniowym konkursie. Pytałem Was dzisiaj o to, co jest dziś dla Was ważne, tak w kontekście, w nawiązaniu do tytułu dzisiejszej nagrody. Bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia. Dzisiaj książkę Helmuta Schlegela Tylko dziś się liczy wygrywa Bronisław, który napisał tak, że ważny jest dla mnie spokój w sercu i szczęście mojej rodziny. Pięknie, pięknie ujęta wiadomość i pięknie ujęte to, co jest w tym momencie ważne. Bronisław, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym popołudniowym konkursie. Skontaktuję się za moment z Tobą SMS-owo, żebyś wiedział, jak odebrać już Twoją nagrodę. Także obserwuj swój telefon, żebyś wiedział, żebyś po prostu miał wszystkie informacje blisko siebie. Oczywiście zapraszam tych, którym się nie udało w dzisiejszym popołudniowym konkursie, do uczestnictwa jutro, no bo będzie konkurs poranny o 9.15, a także konkurs popołudniowy o 15.45, więc zapraszam Was bardzo gorąco do uczestnictwa już jutro w naszych konkursach. I również Was zapraszam do tego, abyście słuchali Radia Emaus, bo już za moment o godzinie 16 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Za te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie Sophie Ellis-Bextor i Get Over You.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: Wesoło w studiu, czy wesoło będzie w naszych informacjach Radia Emaus? O tym się przekonamy już za moment. Przed chwilą minęła godzina 16.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
6: Kolejne utrudnienia w centrum Poznania i to już dzisiejszej nocy. Księża Filipini zapraszają na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Spór o nowe przepisy dla pielęgniarek i położnych. Kolejne utrudnienia w centrum Poznania. W nocy ze środy na czwartek drogowcy wprowadzą duże zmiany w rejonie węzła Wierzbięcice. Rozpoczyna się kolejny etap budowy trasy tramwajowej. Wyłączona z ruchu zostanie północna jezdnia ulic Matyi i Królowej Jadwigi, jak mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
7: Tutaj będziemy mieć sytuację analogiczną do obecnej organizacji ruchu, bo przejazd dwukierunkowo możliwy będzie częścią południową z wykorzystaniem tzw. przewiązek, czyli przejazdów przez torowisko tramwajowe, które są na wysokości ulicy Przemysłowej i Nowotelu.
6: To nie są jedyne utrudnienia dla mieszkańców.
7: Na tym etapie konieczne jest też całkowite wyłączenie ulicy Niezłomnych, która to łączy węzeł Wierzbięcice z ulicą Ratajczaka. Równolegle wyłączona z ruchu zostanie też ulica Ratajczaka na odcinku od właśnie Niezłomnych do skrzyżowania z ulicami Ogrodową i Powstańców Wielkopolskich.
6: Ważna zmiana czeka też pasażerów komunikacji miejskiej. Na ulicy Wierzbięcice uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek tramwajowy. Pasażerowie będą wysiadać bezpośrednio na jezdnię, dlatego punkt nie będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy wózkami.
0: Informacje z Gostynia.
6: Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu przy współpracy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zapraszają w czerwcu na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Są one przeznaczone dla młodych ludzi od 13 do 25 roku życia, jak mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
8: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają.
6: Na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso można się zapisywać na stronie internetowej Paradiso. Samo spotkanie natomiast potrwa od 29 czerwca do 3 lipca.
0: Informacje z Poznania.
6: 23 maja tramwaje wrócą na trasę do pętli Połapska, ale tego samego dnia rozpocznie się remont infrastruktury tramwajowej na Ogrodach, co oznacza, że zmienione zostaną trasy linii numer 2, 7, 8 i 18. Funkcję linii numer 2 przejmie siódemka, która będzie kursowała z Miłostowa Dębiec. Z kolei funkcję osiemnastki przejmie linia numer 8, która będzie łączyć Miłostowo z Franowem.
0: Informacje z kraju.
6: Resort Zdrowia proponuje, by położne, które tracą pracę na zamykanych porodówkach, mogły w ramach skróconego 18-miesięcznego kursu przekwalifikować się na pielęgniarki. Jak tłumaczy wiceminister Katarzyna Kęcka, to odpowiedź na prośby samych zainteresowanych.
9: Znam wiele osób dwuzawodowych, które w zależności od sytuacji mogą pracować w oddziałach zarezerwowanych jedynie dla pielęgniarek w tym zakresie. Ja wiem, że to wzbudza bardzo dużo emocji, ale powtarzam raz jeszcze, nikt nie ma zamiaru zamykać czy wygaszać zawodu położnej, bo nie o to chodzi. My chcemy jedynie wzmocnić panie położne.
6: Z takim stawianiem sprawy nie zgadza się Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Zdaniem organizacji położne w Polsce są zbyt dobrze wykształcone, by sprowadzać ich kompetencje tylko do opieki na porodówkach, jak mówi prezes izby Mariola Łodzińska.
10: Zabiegamy o to, żeby było świadczenie dla naszych koleżanek położnych i panów położnych, chociażby w zakresie uruchomienia porady okołomenopauzalnej. Jest wiele takich momentów, w których można by było wykorzystać te kompetencje, tylko potrzeba po prostu otwartości.
6: Rozwiązaniem dla położnych byłoby też wprowadzenie edukacji zdrowotnej w szkołach czy praca w opiece długoterminowej.
11: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
5: Pogoda. Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nawet jest nieco wyższa, 22 stopni Celsjusza. No i niestety raporty pogodowe teraz nie mają racji, bo informują one nas, że jest słonecznie w tym momencie w stolicy Wielkopolski. No nie, nie, nie, razem z Lilią Ładą rozkładamy ręce, no i niestety temu zaprzeczamy, dlatego że jest raczej pochmurno, byśmy nawet powiedzieli. Tak właśnie patrzę, czy coś za tych chmur może wyjść jeszcze. No póki co raczej słońca, przynajmniej w stolicy Wielkopolski, nie uświadczymy. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
11: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 16 po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszam was bardzo gorąco, aby zostać razem z dobrym Radiem Emaus. A teraz, albo może jeszcze nie, bo chciałem już od razu powiedzieć po prostu, co będzie muzycznie na naszej antenie, no ale za moment będzie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, ale zanim ten mini program, ta mini audycja pojawi się na naszej antenie, to będzie artystka, o której myślę sobie tak, że od czasów pandemicznych, bo niestety były takie, myślę, że od czasów pandemicznych to jest artystka, która zrobiła największy progres i która dzięki, nie chcę powiedzieć, że dzięki pandemii, bo to nie o to chodzi, ale mam wrażenie, że ci, którzy debiutowali właśnie w okolicach właśnie roku 2020, no to właśnie Sanach jest tą artystką, która od początku dekady można by powiedzieć, że to jest najlepsza artystka, można by powiedzieć. Na pewno najbardziej popularna. No i nie dziwię się absolutnie, że swego czasu wyprzedała na przykład Stadion Narodowy. Sanach właśnie teraz na naszej antenie razem z Kasią Kowalską wykonają utwór Kiedy umrę, kochanie. No i tak zaczynamy muzycznie godzinę 16. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Do wszystkiego potrzeba czasu. W życiu nie jest przecież tak, że za jednym kliknięciem świat się odmienia. Taki święty Bernardyn ze Sieny na ten przykład. Przez pierwsze 20 lat życia był zwyczajnie pobożny na miarę pobożności XV wieku. Potem wstąpił do franciszkanów w Sienie i przez kolejne lat 12 w małym klasztorze pilnie studiował Pismo Święte, teksty ojców Kościoła oraz dzieła teologiczne. A dopiero potem otworzył usta i zaczął głosić dobrą nowinę, i to z taką mocą, że przełożeni błyskawicznie mianowali go kaznodzieją na całą Italię. Bernardyn przemierzał więc Włochy, nawołując do pokuty i zmiany życia, a na jego kazania garnęły się tak wielkie tłumy, że żaden kościół nie mógł ich pomieścić. Słowo Boże głosił zatem na placach. Miejscowi kapłani omdlewali od długich godzin spowiadania wiernych, a komunii świętej udzielano tysiącami. I mogło się ludziom wydawać, że dokonało się to wszystko w życiu Bernardyna ze Sieny niemal jak za pstryknięciem palca. Ot, nie było potężnego słowem kaznodziei i nagle już był. Łaska bazowała jednak, i to trzeba pamiętać, na naturze. Był więc w jego życiu długi okres formacji. Było zmierzenie się z pokusą wielkości, gdy zaczęły go słuchać tłumy i proponowano mu biskupstwa. I było także imię, któremu cały swój czas oddawał chwałę, nosząc je wypisane na tabliczce zawieszonej u szyi. I nie, nie było to imię Bernardyn ze Sieny, święty, tylko Jezus, Syn Boga Żywego.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 21 minut po godzinie 16. Za nami mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, za nami także grupa Sixteen, a także Goja. Przed nami punktualnie o godzinie 16.30 kolejny dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Sananda Maitreya i Delicates.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: 16:30 na naszych radiowych zegarach, czas na ostatni już dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się dzisiaj w stolicy Wielkopolski i będzie również mała niespodzianka, ale zapraszam Was do słuchania serwisu kulturalnego. Zaczynamy jednak od wydarzenia, które rozpoczyna się właściwie już za moment, bo o godzinie 17:00 jest to wydarzenie z cyklu Spotkania z regionem, legenda i rzeczywistość wokół postaci Teofilii z Działyńskich, Szołdrskiej, Potulickiej. Start wydarzenia, tak jak wspomniałem, godzina 17:00, a miejsce to Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Pamięć o Teofilii przetrwała w legendzie, jednak rzeczywiste dokonania i życiowe perypetie kurnickiej dziedziczki są nie mniej interesujące niż opowieści o duchach. Kurnicki zamek to, wedle legendy, miejsce nawiedzane przez białą damę, utożsamianą z postacią dawnej pani tych włości, Teofilii z Działyńskich. A była to osoba nietuzinkowa. Z powodzeniem zarządzała ogromnym majątkiem, interesowała się nowinkami ze świata nauki i kultury, a jej życie osobiste można określić mianem skomplikowanego. Spotkanie z regionem, legenda i rzeczywistość wokół postaci Teofilii z Działyńskich, Szołdrskiej, Potulickiej. Dziś o godzinie 17:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i również jest wstęp wolny na kolejne wydarzenie. Jest to klub operowy Blecanto. Maria Callas, Primadonna Assoluta. Start wydarzenia godzina 18:00, miejsce to Biblioteka Raczyńskich, wstęp jest wolny, tak jak wspomniałem wcześniej. Chociaż historia zna wiele wybitnych śpiewaczek, żadne inne nazwisko nie kojarzy się tak z operą XX wieku jak Callas. Życiorys artystki pełen wielkich sukcesów, mierzenia się z porażkami zawodowego uporu i prywatnych rozczarowań inspirował pisarzy i filmowców. W rolę Primadonny Stulecia wcielały się wielkie aktorki filmowe i dramatyczne. Ale gdzie leży prawda o Marii Callas, śpiewaczce, artystce, kobiecie? Na opowieść o najsłynniejszym sopranie zaprasza Aleksandra Koczurko-Pożycka, śpiewaczka i popularyzatorka muzyki, twórczyni operowego klubu Blecanto. No i właśnie dzisiaj w ramach tego klubu operowego spotkanie z cyklu Maria Callas, Primadonna Assoluta.

0: dźwiękowego, metoda jego oceny zgodna z normą ISO oraz interwencje architektoniczne skupione na jego kształtowaniu. Spacer poprowadzi dr Jan Felcyn, absolwent reżyserii dźwięku i akustyki. Swoją działalność naukową poświęcił przede wszystkim problemowi dokuczliwości hałasu, zwłaszcza w warunkach miejskich. Ocena i kształtowanie krajobrazu dźwiękowego, spacer, dziś o godzinie 18:00, zbiórka przy pomniku Adama Mickiewicza. Wstęp jest oczywiście wolny. No i na koniec obiecana niespodzianka, o której wam wspominałem, bo będzie jednak jeszcze dzisiaj jeden konkurs. Jeżeli chcecie zgarnąć podwójne zaproszenia na wydarzenie, które odbędzie się już w najbliższą niedzielę, to będą 29 dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. Zapraszam was bardzo gorąco do wzięcia udziału w konkursie. Tutaj akurat nie będziemy się bawić w jakieś pytania konkursowe. Jeżeli chcecie wygrać takie, zgłosić się po te podwójne zaproszenia, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści zgłoszenia wpisujecie słowo Emaus i wpisujecie swoje imię i nazwisko. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, rozdajemy podwójne zaproszenia na 29 dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. Tak jak wspomniałem, to wydarzenie jest w najbliższą niedzielę, a miejsce tego wydarzenia to aula Państwowej Szkoły Muzycznej na ulicy Solnej, więc zapraszamy was bardzo gorąco. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę i piszecie swoje imię i nazwisko. Zapraszamy was do zgłaszania się w tym szybkim konkursie kulturalnym. Do zgarnięcia są podwójne zaproszenia na 29 dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. Trzymam kciuki już teraz. Rozwiązanie myślę, że za około 15 minut, więc zapraszamy was do wzięcia udziału w naszej zabawie, a na kolejny serwis kulturalny zapraszam jutro o godzinie 11:30.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 9 minut zostało do godziny 17. Za nami ostatni dzisiaj serwis kulturalny, za nami także cztery polskie utwory. Była Magda Fem, Jan Borysewicz i Paweł Kukins, był Stanisław Sojka i Janusz Janina Iwański, a także Mietek Szcześniak. To muzycznie za nami, a podwójne zaproszenia na 29 dni Lwowa i Kresu w Poznaniu otrzymują Anna, Barbara i Cecylia. Za moment skontaktuję się z wami SMS-owo, żebyście wiedziały, jak odebrać wasze zaproszenia. Zapraszam już też was na najnowsze informacje Radia Emaus. To już będą ostatnie informacje na dziś. One pojawią się o godzinie 17, a przedstawi je Lilia Łada. Zapraszam was bardzo gorąco również do wysłuchania kolejnego utworu, który mamy na naszej playliście. Tym razem The Weeknd i Blinding Lights.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 17, czas na ostatnie już na dziś informacje Radia Emaus, a te informacje przedstawi Lilia Łada.
1: Informacje Radia Emaus.
2: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza na Zielone Świątki. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pszczół. Kancelaria Sejmu nie wstrzyma finansowania biur poselskich Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Święto Zesłania Ducha Świętego, zwane potocznie Zielonymi Świątkami. W związku z tym w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przygotowano szereg atrakcji, szczególnie dla najmłodszych. Motywem przewodnim będzie gaik oraz przyśpiewka Nasz gaik zielony, pięknie usadzony, zaznacza rzeczniczka muzeum Joanna Wieczorek.
3: Tej przyśpiewki dzieci będą się mogły nauczyć z Agnieszką Podemską, a te laleczki, ptaszki, wstążki będą mogły zrobić z koleżankami, ustroją sobie gaik, nauczą piosenki i będą odwiedzać dom sołtysa, u którego otrzymają prezenty.
2: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 16.
1: Informacje z Poznania.
2: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pszczół. Z tej okazji przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu zorganizowano akcję pokazującą, jak ważne są zapylacze i jak ludzie mogą je wspierać. Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu rozdawali sadzonki lipy i jarzębu pospolitego, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji.
4: To są właśnie takie gatunki, które pszczoły cenią, czyli jeżeli posadzimy takie drzewo w naszym najbliższym otoczeniu, to pomagamy pszczołom. Będziemy dzisiaj właśnie tłumaczyć, w jaki sposób aranżować się przestrzeń, chociażby wokół siebie, w ogrodzie, jakie gatunki sadzić, by owadom zapylającym, bo nie tylko pszczole miodnej, bo tych owadów mamy ponad 400 gatunków w Polsce, które zapylają, właśnie w ten sposób pomagać.
2: Owady zapylające są bardzo ważne dla naszego życia.
4: Bez pszczół po prostu nie będzie też dla nas pokarmu, czyli można powiedzieć, że zabraknie też nas. Także to są gatunki bardzo ważne, gatunki zapylające. Nie tylko pszczoły, tylko z rodziny pszczołowatych, które zapylają i właśnie dzięki temu chociażby mamy żywność, którą codziennie spożywamy.
2: Na uczestników czekało również stoisko pszczelarskie i saszetki z nasionami roślin miododajnych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Blisko 20 tysięcy poznaniaków wzięło udział w tegorocznych wiosennych porządkach. Do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, koordynatora akcji, zgłosiło się 241 zorganizowanych grup. Osobom, które zgłosiły chęć udziału w akcji, Wydział Gospodarki Komunalnej zapewniał niezbędny asortyment, czyli worki i rękawiczki. Natomiast za odbiór śmieci zebranych na terenie całego miasta odpowiadał Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Wielkie sprzątanie trwało 2 tygodnie. Od 13 do 26 kwietnia zebrano aż 47 ton odpadów.
1: Informacje z kraju.
2: Kancelaria Sejmu nie wstrzyma finansowania biur poselskich Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego. Tak mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dodał, że w polskim systemie prawnym brakuje przepisów pozwalających na taki ruch.
5: Nikt w Polsce nie przewidział takiej sytuacji, że były minister sprawiedliwości będzie potencjalnie oskarżany o przywództwo w zorganizowanej grupie przestępczej i że będzie uciekał po prostu raz przez Węgry, raz przez Włochy, raz przez Serbię do Stanów Zjednoczonych. Nie można dawać się zwariować w oparciu o jeden niespotykany case, który się po prostu zdarzy. No w tym wszystkim musi być jakaś logika, musi być jakiś rozsądek. Nie będziemy zmieniali jako Sejm prawa w oparciu o jednego potencjalnego złodzieja.
2: Miesięczny ryczałt na prowadzenie biura poselskiego wynosi 25 tysięcy złotych. Jest on ściśle rozliczany przez Kancelarię Sejmu na podstawie faktur. Posłowie nie dostają tych pieniędzy do ręki jako dodatkowego uposażenia. Z tych pieniędzy posłowie opłacają m.in. wynagrodzenia pracowników biura, wynajem lokalu, opłaty eksploatacyjne, zakup sprzętu i materiałów biurowych.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 21 kresek na plusie. Jest pochmurno w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra. Biometr jest korzystny. Dzień zakończy się o godzinie 20:48. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. A w piątek 23.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Już prawie 6 minut po godzinie 17, po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus odmeldowała się Lilia Łada, której bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Od godziny 12 do godziny 17 Lilię usłyszycie w takim samym wymiarze czasowym jutro. No i ja wam powiem szczerze, drodzy słuchacze, ja mogłbym wam powiedzieć, jakim utworem zaczniemy ostatnią godzinę drugiej zmiany, ale zanim będzie utwór, to będzie coś, co raczej w tym punkcie programu się nie zdarzy. Ja na razie nie zdradzę, co? No bo po prostu będzie coś po prostu nietypowego, zanim zaczniemy grać kolejne utwory w paśmie na drugiej zmianie po prostu. To chciałem powiedzieć.
1: Reklama.
2: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: No i teraz już wreszcie mogę powiedzieć, że zaczniemy godzinę 17 od utworu Katarzyny Nosowskiej, Zielono mi. Zapraszam was bardzo gorąco do zostania razem z nami.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 20, już prawie 3 minuty po godzinie 17. Za nami Katarzyna Nosowska, Krystyna Prońko, grupa H2O, a także Marek Kościkiewicz. Przed nami, pomimo tego, że Arka Szymańskiego fizycznie, znaczy w studiu nie ma z nami, no to przygotował on dla nas spotkanie przy kawie. Jego gościem dzisiaj będzie Jerzy Michałowski, a tematem będzie kajakowa masa krytyczna. No właśnie, niby trzy słowa, ale brzmią one w połączeniu bardzo tajemniczo. Zapraszam was na dzisiejsze spotkanie przy kawie w imieniu autora tego programu, czyli Arka Szymańskiego. Koniecznie zostańcie z nami. Spotkanie przy kawie startuje już o godzinie 17.30, ale nie o 17.30, a już teraz o 17.23 startuje kolejny utwór Igo i Cud.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Spotkania przy kawie.
4: Gdy słyszymy hasło Wuchta Wiary Wartą 2.0 i czytamy, bo trzymam w rękach kubek, taki specjalny okolicznościowy kubek i na kubku też logo Akademickiego Klubu Kajakowego Panta Rej w Poznaniu, no to jakie możemy mieć skojarzenia? Na tym kubku też informacja o tym, że 12. Poznańska Masa Krytyczna Kajakowa już lada moment. Jerzy Michałowski ze mną w studiu, Poznańska Kajakowa Masa Krytyczna. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
4: Wyjaśnijmy tym słuchaczom, którzy nie mają w ogóle pojęcia, czymże jest owa masa kajakowa krytyczna. Dlaczego krytyczna, że tych kajaków jest tak dużo, że nie da się przepłynąć już obok nic?
5: Na pewno się da. Nazwa Kajakowa Masa Krytyczna wzięła się z pewnej kontynuacji rowerowej masy krytycznej, która miała za zadaniu pokazać, że Poznań należy także dla rowerów. Natomiast Kajakowa Masa Krytyczna od samego początku przyświecał nam cel, żeby pokazać, że Warta w Poznaniu jest czymś fajnym. Jest miejscem, gdzie można aktywnie spędzić weekend, ciepły dzień, ciepłe popołudnie. Można na niej fajnie się bawić, można na niej spłynąć kajakiem, można przy niej wypocząć, można aktywnie z rodziną i przyjaciółmi spędzić miło czas.
4: Mówi pan spłynąć kajakiem, ale właśnie skąd dokąd? Od punktu A do punktu B. Jaka jest trasa, jeśli chodzi o Wartę? Bo rozumiem, że nie płyniecie pod prąd, tylko z prądem. Czy się mylę?
5: Płyniemy z prądem, uspokajam wszystkich. Oczywiście dla chętnych można później po masie poćwiczyć płynięcie pod prąd. Polecam. Dobrze to działa na mięśnie. Natomiast kajakowa masa krytyczna jest spływem dla każdego, dla dzieci, dla studentów, dla dorosłych, dla seniorów. Płyniemy z Puszczykowa do Poznania. Koniec mamy mniej więcej w okolicach mostu Rocha. Są to miłe 2-3 godziny płynięcia. Wyjaśnię przy okazji, na czym polega sama kajakowa masa krytyczna jeszcze dodatkowo, ponieważ płyniemy, jak wspomniałem, z Puszczykowa, natomiast w okolicy mostu Przemysła zbieramy się w grupę, zbieramy się w taką masę i nie wpływamy po kolei do miasta Poznania, tylko wpływamy całą grupą, wszyscy, którzy wystartowali, czekają na siebie, ostatni będą pierwszymi, także razem wpływamy i te kilkadziesiąt, kilkaset czasami kajaków wpływających do miasta Poznania robi naprawdę wielki efekt, wielką furorę, ludzie z brzegów obserwują nas, machają, robią zdjęcia. To jest masa różnokolorowych kajaków, różnokolorowych piórodwioseł. Naprawdę bardzo fajny efekt, zarówno patrząc na to jako uczestnik od strony wody, jak i widz z brzegu, z mostu. Także bardzo serdecznie zapraszam zarówno do uczestnictwa w tej masie, jako żeby być jej częścią, jak też do obserwowania tego z brzegu, jak i z mostu.
4: Ostatni dzień maja. Jaki jest cel w ogóle tego, żeby w ostatni dzień maja robić coś takiego na Warcie?
5: Mamy nadzieję, że pogoda wtedy dopisze, będzie to słoneczna, piękna niedziela. Chcemy wyciągnąć poznaniaków z

0: pod opieką kadry z AKK Panterei, a dodatkowo asekuruje nas WOPR, który będzie pływał między nami i sprawdzał, czy wszystko jest okej, okay, czy wszyscy dobrze się bawią.
1: Mm-hmm. Czy będzie się jakoś to weryfikować? Kto będzie sprawdzał, czy się dobrze bawią? A jak ktoś będzie się źle bawił?
0: Mam nadzieję, że prowadzący każdą grupę zrobi wszystko, żeby każda osoba, która czuje się niepewnie na wodzie, która ma jakieś wątpliwości, żeby się dobrze bawiła. Mamy fajną kadrę, która umie opowiadać o wodzie, mamy już kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu mas, jak i innych wydarzeń kajakowych, w związku z tym anegdot uzbierało się mnóstwo. Naprawdę można byłoby opowiadać, czasu do poznania by nie starczyło.
1: Czyli rozumiem, że taki kajakowy wodzirej, on ma też swoje zadanie, żeby umilać czas uczestnikom i opowiadać i jakoś te opowieści snuć na tyle, żeby to było ciekawe, interesujące i nie tylko skupiać się wtedy, taki kajakarz musi na swoich mięśniach i na tym, czy płynie do przodu, czy gdzieś skręca, czy coś się złego z nim dzieje na tej rzece.
0: Tak jest. Na samym starcie już będzie na nas czekał wodzirej, dwóch doświadczonych kajakarzy, dokładnie biorąc kajakarz i kajakarka, opowiedzą o masie, ogłoszą wyniki konkursów, które się w tej chwili pojawiają na naszej stronie facebookowej, a potem każda grupa, bo schodzimy na wodę w grupach mniej więcej 10 do 12 kajaków, każda grupa otrzymuje swojego opiekuna, do którego można się zwrócić i ten opiekun też pokaże, jak wiosłować, bo są osoby oczywiście, które mogą, tak jak pan wspomniał, nie do końca czuć temat.
1: Myślę, że sobie poradzą.
0: Na pewno. Jestem przekonany, że bez problemu pod opieką kadry każdy po spłynięciu warty będzie wiedział, jak wiosłować.
1: Granice tego wypadu kajakowego znamy. Odkąd dokąd będzie się płynąć, ale czy jest jakieś ograniczenie, jeśli chodzi o liczbę uczestników?
0: Tak, jest ograniczenie. Mamy miejsce dla 250 osób.
1: Czyli konkretna masa.
0: Tak, no, nazwa zobowiązuje. Pochwalę się, że 10 lat temu, jak byłem współorganizatorem masy, to spłynęło nas 430 osób. Teraz 250, serdecznie zapraszamy. Tu chcę powiedzieć, żeby chętni uczestnicy nie czekali na ostatnią chwilę, ponieważ już mamy 80 osób zapisanych, a zapisy trwają niecały tydzień.
1: No to teraz, jeśli ktoś z was, teraz drodzy słuchacze i słuchaczki, zdecydował się na to, żeby wziąć udział w tej 12. poznańskiej masie krytycznej, kajakowej masie krytycznej, 31 maja, to już niedługo, naprawdę niedługo, więc jeśli się nie zapisaliście, to może zróbcie to już dziś, bo za chwilę może się okazać, że nie ma dla was miejsca.
0: Może tak być, będzie mi bardzo przykro, ale niestety jesteśmy ograniczeni liczbą kajaków.
1: Pewnie to wiosłowanie nie będzie też takie intensywne.
0: Nie, to jest naprawdę bardzo fajny spływ, bardzo spokojny. Jeżeli ktoś oczywiście chce do tego mostu Przemysła dopłynąć jako pierwszy, no to faktycznie on może wiosłować, natomiast cała reszta ze spokojem może sobie spłynąć, łączyć się w grupy, powiedzmy 2-3 kajaki ze znajomymi, porozmawiać, powymieniać opinie, porozmawiać z prowadzącym, usłyszeć jego opowieści na temat klubu kajakowego, kursów, które organizujemy dla nowych adeptów kajakarstwa. Także
1: to może tak być, że ktoś po tej imprezie stwierdzi, że kajaki to jest w ogóle jego życie, że będzie chciał się w to zaangażować bardziej i jakoś do was dołączyć tak cyklicznie już.
0: Liczymy na to bardzo. Są u nas w klubie osoby, które właśnie swoją przygodę z klubem Panterei zaczęły właśnie na masie. Także pierwszy krok można zrobić na warcie. Kolejne kroki, tak naprawdę rzek w Wielkopolsce jest mnóstwo, a można pływać niziny, można pływać na kajakach morskich, można pływać góry. Nie wiem, czy państwo się orientują, ale tylko 8 godzin od Poznania jest bardzo fajna górska rzeka, rzeka Salza w Austrii, na której też organizujemy liczne spływy, kursy i tym podobne. Tak naprawdę dla każdego są to kajaki, pankrafty, rafty.
1: Także no, myślę, używa pan takich określeń, które pewnie ja niekoniecznie rozumiem, a myślę, że wielu słuchaczy również nie ma pojęcia o tym fachowym nazewnictwie. Ja chcę tylko spytać, bo rzeka Wełna też ona ma taką charakterystykę trochę górską i to jest jedyna taka rzeka tutaj w naszym regionie, która naprawdę ten prąd w rzece Wełnie jest dość szybki i rwący. Pływacie czasami Wełną?
0: Pływamy, natomiast traktujemy ją jako rzekę nizinną.
1: A rozumiem. Czyli tutaj, no nie będziemy tutaj porównywać tego do jakichś rzek alpejskich. No i jeszcze ostatnie pytanie tylko, no bo to akademicki klub kajakowy Panterei. Czy trzeba być studentem, czy trzeba studiować, czy trzeba być kandydatem na studia, czy niekoniecznie trzeba być ze studiami związany, żeby do was dołączyć?
0: Nie trzeba być studentem. Tak się akurat złożyło, że w naszym klubie jest sporo studentów lub absolwentów wyższych uczelni, a w szczególności Politechniki Poznańskiej. Sam jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej, ale dołączyłem do klubu kajakowego dobre 10 lat po studiach, także nie jest to wymóg. Studentów zapraszamy, bo mają więcej czasu oczywiście na

0: Ale nie tylko studentów.
1: Ale nie tylko studentów, oczywiście każdy, naprawdę mamy bardzo duży przekrój wiekowy. Tak jak wspomniałem, ja jestem absolwentem. Mój syn dołączył do klubu kajakowego Pantarei, będąc jeszcze licealistą. Został najmłodszym klubowiczem po zdaniu kursu. Także tak naprawdę...
0: A ta górna granica też jakaś obowiązuje, czy nie? Ale pytam o to, czy to ewentualnie też propozycja może być dla seniorów, którzy chcieliby się uaktywnić na wodzie.
1: Tak. Też zapraszamy. Tak, mieliśmy kursantów, teraz mi się właśnie przypomina, mieliśmy kursantów. Tak naprawdę to był bardzo fajny kurs, bo tak naprawdę uczestniczyły 3 pokolenia osób. W kadrze była koleżanka, jej córka i jej mama też uczestniczyły aktywnie w kursie. Także jak widać, kajaki są dla każdego.
0: Zapraszał Jerzy Michałowski, Poznańska Akademicka Masa Krytyczna, kajakowa masa krytyczna. Już 31 maja, wielka impreza na Warcie. Jeśli chcecie wziąć w niej udział, to można jeszcze dołączyć. Nie zwlekajcie, bo liczba miejsc jest ograniczona, więc warto się śpieszyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję wam.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: 10 minut zostało do godziny 18. Za nami kolejna odsłona audycji Spotkanie przy kawie. Bardzo dziękuję autorowi tego programu, czyli Arkowi Szymańskiemu. A muzycznie usłyszeliśmy Joe Cockera, Vance Joy, a także Jesse Ware. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą drugą zmianę w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, jak się odmeldowuje sprzed mikrofonu. Słyszymy się jutro w takim samym wymiarze czasowym jak dzisiaj, czyli od godziny 12 do godziny 18. Bardzo dziękuję też Lili Ładzie za obecność przy informacjach Radia Emaus. No ja przypominam oczywiście, że o 18.30 po raz pierwszy na naszej antenie transmisja z Centralnego Sanktuarium Maryjnego Archidiecezji Poznańskiej. To jest sanktuarium, które mieści się w Gostyniu. Jest to przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji obrazu Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. 18.30 różaniec, 19 msza święta z nowenną, ale zapraszam was od początku, od godziny 18.30 właśnie do Radia Emaus. Zapraszam was bardzo gorąco, no i również zapraszam was oczywiście jutro do słuchania również dobrego radia. Dzięki wielkie za dziś, bardzo wam dziękuję za środę. Skoro już jest środa, no to można by powiedzieć, że będzie z górki, taką mam przynajmniej nadzieję. Na sam koniec Shade i No Ordinary Love. Jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Na razie.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV przypomniał Polakom nauczanie Jana Pawła II o Duchu Świętym. To Duch jest światłością sumień i pozwala nazywać po imieniu dobro i zło. Tematem katechezy była soborowa konstytucja o liturgii. Dzisiejsza audiencja ogólna miała ważną wymowę ekumeniczną. Był na niej obecny patriarcha kościoła ormiańskiego Aram I. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło, powiedział dziś do Polaków Leon XIV. Papież przypomniał, że przed 40 laty, dokładnie w dniu swych urodzin, Jan Paweł II ogłosił encyklikę o Duchu Świętym.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Przed 40 laty święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, w której przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło. Oczekując Pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swymi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Wszystkich was błogosławię.
1: Kontynuując cykl kateches o dokumentach soborowych, Leon XIV rozpoczął dziś omawianie konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium. Był to pierwszy dokument Soboru Watykańskiego II. Leon XIV podkreślił, że ojcowie soborowi, podejmując reformę obrzędów, pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią. Skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa.
3: Dokument ten uczy, że liturgia zanurza nas w tajemnicy męki, śmierci, zmartwychwstania i uwielbienia Chrystusa. Poprzez obrzędy i modlitwy oraz dzięki mocy Ducha Świętego Jezus sprawuje swoje kapłaństwo i uświęca Kościół, swoją oblubienicę, jednocząc ją ze swoją ofiarą złożoną Ojcu. Rzeczywiście, Chrystus jest obecny w głoszonym Słowie, w sakramentach, w szafarzach, we wspólnocie, a przede wszystkim w Eucharystii. Pozwólmy, by obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii, którą będziemy mieli okazję zgłębiać w dalszej części, kształtowały nas od wewnątrz.
1: Dzisiejsza audiencja środowa miała wyjątkowy charakter ekumeniczny. Obecny był na niej Aram I. To jeden z głównych patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Papież powitał go na samym początku audiencji, podkreślił znaczenie braterskich relacji między obu kościołami i wezwał do modlitwy o pełną jedność, a także o pokój w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Obecni na audiencji ormiańscy biskupi odśpiewali tradycyjną modlitwę za patriarchę. Normalnie jest ona zarezerwowana dla patriarchów ormiańskich. Tym razem przedmiotem modlitwy był sam papież. Strzeż Panie Świętej Stolicy Rzymskiej, aby pozostała niezachwiana. Niech żyje na wieki papież Leon, śpiewali ormiańscy biskupi.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Reklama.
6: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Zbliża się godzina 18:30. Już za chwilę przeniesiemy się do Gostynia, do centralnego sanktuarium maryjnego archidiecezji poznańskiej, skąd będziemy po raz pierwszy dla Państwa transmitować o 18:30 różaniec, a potem o 19:00 mszę świętą z nowenną. Ta transmisja wpisuje się w nasze przygotowanie do setnej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Róży Duchownej Świętogórskiej Pani. Mszy świętej przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi redaktor naczelny Radia Emaus, ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Gorąco zapraszamy.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Świętogórska Różoduchowna, jak w każdy środowy wieczór stajemy przed Twoim obliczem, aby zawierzać Ci prośby i podziękowania, które składamy na środową nowennę. Rozpoczynamy czas szczególnego przygotowania do stulecia Twojej koronacji. Chcemy zawierzać Ci ten czas, wszystkich tych, którzy łączą się z nami przez transmisję radiową w Radiu Emaus, wszystkich przybywających na to święte miejsce pielgrzymów, wszystkie intencje, które są przez nich tutaj składane. Wyjednaj nam, Różo Duchowna, potrzebne łaski. Otocz naszą Ojczyzną swoją miłością, swoim płaszczem, abyśmy, idąc za Twoim przykładem, rozważali Boże Słowo w sercu, i każdego dnia odpowiadali na Boże wołanie: niech mi się stanie według Twego słowa. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Rozważać będziemy tajemnice chwalebne Różańca Świętego. Pierwsza tajemnica chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Druga tajemnica chwalebna, w niebo wstąpienie. Ojcze nasz,

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Trzecia tajemnica chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Czwarta tajemnica chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Piąta tajemnica chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zawierzmy świętogórskiej róży duchownej wszystkie intencje, prośby i dziękczynienia nasze. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielać nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś się nam rozdzielała. Wyjednaj mi przez to, o najłaskawsza Matko,
u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko Miłosierdzia, Matko Łaski Bożej, Matko Nadziei, Matko Nieskalana, Matko Najczystsza, Matko Dziewicza, Matko Nienaruszona, Matko Najmilsza, Matko Przedziwna, Matko Dobrej Rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Panno Roztropna, Panno Czcigodna, Panno Wsławiona, Panno Można, Panno Łaskawa, Panno Wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości, Przyczyno Naszej Radości, Przybytku Ducha Świętego, Przybytku Chwalebny, Przybytku Sławny Pobożności, Różo Duchowna, Wieżo Dawidowa, Wieżo z Kości Słoniowej, Domie Złoty, Arko Przymierza, Bramo Niebieska, Gwiazdo Zaranna, Uzdrowienie Chorych, Ucieczko Grzesznych, Pociecho Migrantów, Pocieszycielko Strapionych, Wspomożenie Wiernych, Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, Królowo Proroków, Królowo Apostołów, Królowo Męczenników, Królowo Wyznawców, Królowo Dziewic, Królowo Wszystkich Świętych, Królowo Bez Zmazy Pierworodnej Poczęta, Królowo Wniebowzięta, Królowo Różańca Świętego, Królowo Rodzin, Królowo Pokoju, Królowo Polski, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, raduj się i wesel.

0: Cię, Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Panie Jezu Chryste, Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas, obmytym wodą Chrztu Świętego, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś. Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość. Dlatego wierząc w to wołamy, niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Niech Twoje Słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych Ducha. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi. Daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Udziel nam mądrości w działaniu, abyśmy wszystko czynili dla chwały Boga. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twojej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę chrztu, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla

Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoc przez Chrystusa.

Środowy wieczór to szczególny czas, gdy pielgrzymujemy na Świętą Górę do Matki Bożej Róży Duchownej. Tu w tej bazylice doświadczamy jej szczególnej bliskości, bo to Dom Cudów Maryi. Dziś do tej pielgrzymki dołączają szczególni słuchacze, uczestnicy, słuchacze archidiecezjalnego Radia Emaus, których serdecznie pozdrawiamy. Witamy was wszystkich, siostry i bracia, którzy razem z nami będziecie się modlić tutaj w bazylice i w swoich domach, łącząc się za pomocą transmisji radiowej. Od dzisiaj w każdą trzecią środę miesiąca będziemy razem zanosić nasze prośby i dziękczynienia na falach Radia Emaus, tutaj u Świętogórskiej Róży Duchownej. Rozpoczynamy bowiem czas naszego przygotowania do jubileuszu stulecia koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. Jubileusz przypadnie w roku 2028. Pośród nas witam szczególnego pielgrzyma, który dzisiaj przewodniczy tej świętej liturgii, księdza Mariusza Sokołowskiego, Chrystusowca, redaktora naczelnego archidiecezjalnego Radia Emaus. Bardzo cieszymy się, że ksiądz przyjął nasze zaproszenie. Witam także w naszej wspólnocie grupę ojca Pio z Krotoszyna, którzy razem ze swoim księdzem proboszczem, księdzem Grzegorzem Kamzolem, proboszczem parafii świętych Piotra i Pawła w Krotoszynie, tutaj modli się w intencji pielgrzymów, w intencji swojej parafii. Ksiądz Mariusz Sokołowski będzie modlił się w intencji wszystkich słuchaczy, którzy dzisiaj razem z nami modlą się w tej mszy nowennowej. Kolejne intencje tej mszy świętej są następujące. Modlimy się w intencji wszystkich próśb i podziękowań, które wpłynęły na dzisiejszą nowennę, w intencji ojczyzny naszej, dobrodziejów naszego sanktuarium. Także w intencji wszystkich czcicieli Świętogórskiej Róży Duchownej, którzy w miesiącu maju składają swoje intencje modlitewne. Modlimy się z prośbą o uzdrowienie z ciężkiej choroby dla Hanny. Kolejna intencja z podziękowaniem za otrzymane łaski w kolejną rocznicę urodzin Danuty, z prośbą o dar zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla jubilatki i rodziny.

0: po śmierci dla Jadwigi. Kolejna intencja ze świętej pamięci Eugeniusza Janik. Kolejna ze świętej pamięci Krzysztofa Piaseckiego, intencja od Urszuli Karola Nowaku z rodziną. I kolejna ze świętej pamięci Macieja Gbiorczyka, intencja od Matki Chrzestnej z rodziną.
1: By to nasze spotkanie z dobrym Bogiem i Matką Najświętszą było dobre, najpierw uznajmy naszą grzeszność, przeprośmy za wszystkie nasze grzechy i słabości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Przedstawmy dobremu Bogu przez ręce świętogórskiej Pani Róży Duchownej nasze sprawy, nasze intencje, to wszystko, co kryją nasze serca. Popatrzcie teraz, wy tu zgromadzeni w oczy Maryi i radiosłuchacze, myślami, sercem przenieście się tutaj i powiedzcie Maryi o tych sprawach. Niech ona te wszystkie nasze intencje, radości i smutki zaniesie przed oblicze swojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Boże, Ty wybrałeś Najświętszą Marię Pannę na mieszkanie godne swojego majestatu i przyozdobiłeś ją prawdziwą pięknością. Spraw, abyśmy oddając należną jej cześć i wiernie ją naśladując, zajaśnieli świętością życia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł powiedział do starszych kościoła efeskiego: uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowi was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, który on nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki.

nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, w dzień i w nocy, nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra, ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt. Oto słowo Boże.

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Drodzy kapłani, na czele z księdzem superiorem, także proboszczem, drodzy bracia i siostry, zgromadzeni tutaj w tym przepięknym miejscu, sanktuarium świętogórskiej Pani, i drodzy słuchacze dobrego Radia Emaus, którzy słuchają nas w całej archidiecezji, ale także za pomocą aplikacji radiowej na krańcu świata, w Australii. Wiem, że są takie osoby, w tej chwili łączą się z nami, mimo że tam druga czy trzecia w nocy. Serdecznie wszystkich raz jeszcze witamy i bardzo pozdrawiamy. Kiedy kilka lat temu pracowałem jako kapłan w Niemczech, to w jednym sanktuarium maryjnym nad obrazem Maryi widniał, czy wokół obrazu właściwie, taki napis łaciński: Servus Mariam nunquam peribit. Tłumaczy się to: sługa Maryi nigdy nie zginie. I kiedy czytamy życiorysy różnych świętych, albo patrzymy na nam bliskich, zakochanych w Maryi, albo na nasze życie, w którym też trzymamy mocną dłoń Matki Bożej, to musimy się zgodzić, że tak jest. Kto jest sługą Maryi, ten nie zginie. Servus Mariam nunquam peribit. Jak dziecko, które wie, że jak chwyci rękę matki, to nie upadnie. Przyznajcie, że chyba każdy z nas w swoim życiu ma takie doświadczenie z domu rodzinnego, kiedy byliśmy dziećmi, kiedy jakaś była kłótnia, nieporozumienie, to tym można tak powiedzieć, spoiwem łączącym, godzącym dzieci skłócone była właśnie matka. No nie kłóćcie się, podajcie sobie dłoń. Oddaj tą zabawkę, przeproś brata. Przeproś brata. No nie było tak? Matka. Bo matka szuka pokoju i zgody. Tak właśnie jest. Pamiętam, kiedy byłem chłopcem w moim domu rodzinnym, mama, bo mieliśmy do kościoła daleko, na Kaszubach, to w maju albo też w październiku, w miesiącach maryjnych, szykowała z nami mały ołtarzyk. Tata był marynarzem, pracował na morzu, nie było go prawie nigdy w domu. Ołtarzyk Matka Boża i my, ja i moich dwóch braci, siostry jeszcze nie było na świecie, klękaliśmy i zanim odmówiliśmy litanie do Matki Bożej, a w październiku różaniec, to mama podawała intencje i pierwszą intencją zawsze było to: Maryjo, prosimy Cię, wyproś nam zgodę. Proszę o zgodę dla naszej rodziny, o miłość, umiejętność rozmowy, dialogu, przebaczenia, żebyśmy się szanowali, zgoda, żeby był pokój. I zwykła powtarzać, bo zgoda, wiecie dzieci, zgoda buduje, a nie zgoda niszczy, rujnuje. Zgoda, właśnie. Dzisiaj przed chwilą w Ewangelii usłyszeliśmy fragment pięknej modlitwy Jezusa, modlitwy arcykapłańskiej, gdzie On modli się o jedność, modli się, aby oni byli jedno, oni apostołowie, ale tak naprawdę, żebyśmy my wszyscy byli jedno, o to modli się Jezus. Maryja, którą też nazywamy przecież Królową Pokoju, ona też chce tej jedności dla nas. Chce nas wszystkich zjednoczyć i zaprowadzić do Jezusa, bo wie, że ten pokój, który daje świat, który czasem też my chcemy, którego my chcemy, on jest nieosiągalny. Bo wiecie, jakiego pokoju najczęściej chcą ludzie? I wierzący, i niewierzący. Świętego spokoju. A dajcie mi wszyscy święty spokój. Chcę mieć święty spokój. Nie da się. Nie da się, bo co to jest ten święty spokój? Życie bez problemów, bez kłopotów, nic nie robienie, wieczny urlop? Nie. Będą trudności, będą kłopoty, ale może być jakiś pokój, może być zgoda, może być jedność. I Maryja wie, że to jest możliwe. I dlatego gromadzi nas i prowadzi do swojego Syna Jezusa. Patrzymy na jej życie i widzimy, że ona sama doznała swego rodzaju niepokoju. Kiedy był moment zwiastowania, tutaj mamy piękny wizerunek. Nie, to już jest Elżbieta, to za daleko poszedłem. Z drugiej strony. O, jest zwiastowanie właśnie. Kiedy przychodzi do Maryi anioł, ona, napisał ewangelista, zmieszała się na te słowa, które usłyszała. Ty będziesz Matką Syna Bożego, Ty jesteś błogosławiona, Ty jesteś święta. I ona zmieszała się na te słowa. Można by to przetłumaczyć, to słowo dietarachste greckie, że była zbita z tropu. Ona miała poukładane życie. Już był ten mąż Józef, jeszcze nie mieszkali razem. I nagle wkracza Bóg przez anioła i mówi: ty będziesz miała inne życie. I ona jest zmieszana, ona jest zbita z tropu. To słowo greckie wspomniane, takie mądre, dietarachste, dosłownie używane w różnych kontekstach, oznacza wielki sztorm wynikający z podwodnego trzęsienia ziemi, czyli tsunami. Możemy powiedzieć, że Maryja doświadczyła tsunami.
Bibliści mówią, że spokojnie mogłoby tam być inne słowo sejsmidzo. My znamy to słowo. Wstrząsy sejsmiczne. Czyli możemy inaczej powiedzieć, Maryja doświadczyła tsunami albo trzęsienia ziemi. To było tak mocne doświadczenie. W jej spokojne życie wkracza Bóg i ona jest niespokojna. Trzęsienie ziemi. Nie wiem, czy doświadczyliście, jak pracowałem w Australii kilka lat króciutkich, to raz w życiu doświadczyłem trzęsienia ziemi. Ono nie było duże, nie wiedziałem, co się dzieje. Siostrą zakonną po mszy piliśmy tam kawę i ja myślałem, że jakieś tiry jadą. Zaczęły się szyby trząść, ziemia, krzesło. Siostra tam była już 20 lat, mówi, księże, to jest trzęsienie ziemi. Uciekamy z domu. I za chwilę przestało, ale ja byłem roztrzęsiony. Ja nie wiedziałem, co się dzieje, jak się zachować. Już po trzęsieniu ziemi nigdy nie jest tak samo. Człowiek nie jest taki pewny już. Bardziej czuwa i wie, że o, w jednej chwili ja mogę stracić życie. Prawda? Papież Benedykt mówi, Maryja po zwiastowaniu już była inna. Już była inna. Ona Bogu mówi tak, dlaczego? Ona wiele nie rozumie. Trochę się boi, ale mówi Bogu tak, dlaczego? Bo Bogu się nie odmawia. Bo Bogu zawsze mówi się tak. I ona to zrobiła. I to, ta zgoda to nie było przyjęcie wywyższenia, jakiegoś przywileju, ale pełna akceptacja woli Boga, a w tym także cierpienia. Bo ona wiedziała, później się dowiedziała, że twoją duszę przeniknie miecz boleści. I ona na to wszystko się pokornie zgadza. Przyjmuje, co daje Bóg, aż do milczącego przeżywania bólu pod krzyżem. Pod krzyżem milczy. Nie od początku, ale pod krzyżem, zobaczcie, milczy. Zresztą, kiedy Maria przestaje mówić? Znaczy, kiedy my przestajemy słyszeć jej słowa w Ewangelii? Ona mówi do anioła w czasie zwiastowania, do Elżbiety, do Boga śpiewa Magnifikat, do 12-letniego Jezusa mówi, czemu nam się zgubiłeś, szukaliśmy Ciebie. I mówi do nich, a jeden raz mówi do uczniów i do nas w Kanie Galilejskiej. Zróbcie cokolwiek mój syn wam powie. I potem milczy. Ktoś powiedział, zobaczcie, Maria jakby odsuwa się, mówi, teraz Jego słuchajcie. Zróbcie, co On wam powie. Jego słuchajcie. Patrzcie na Niego. I każdy obraz Matki Bożej, także ten świętogórskiej Pani Odogetria, ona wskazuje na Niego zawsze. Ja jestem ważna, ale On jest ważniejszy. Jego słuchajcie. I Maria mówi, zróbcie, co On powie i znika. Znaczy nie znika, milczy. Ona jest obecna, jest pod krzyżem, jest w wielu sytuacjach innych i milczy. Pod krzyżem cierpi, ale milcząco. Mówimy Mater Dolorosa, Matka Bolesna, ale nie rozpaczająca. Ona na pewno płakała. Ona cierpiała niesamowicie. Spełniało się to, co było jej zapowiedziane. Twoją duszę przeniknie miecz boleści. I ona cierpi, ale nie rozpacza, bo rozpacz jest grzechem. Zwątpienie, brak nadziei, mówił papież Jan Paweł II, to jest grzech. Bolesna, ale nie rozpaczająca. Co czuła, co przeżywała, możemy się domyśleć. Na pewno po raz kolejny mówiła Bogu fiat. Nie rozumiem, ale zgadzam się. Wiecie, jak patrzymy na historię, to u schyłku średniowiecza wierni właśnie czcili Maryję jako bolesną. Wcześniej czcili Maryję Regina Celi, królową nieba, tą piękną, gdzieś tam wzniosłą, ale jednak trochę odległą. U schyłku średniowiecza, kiedy przecież była wojna stuletnia, kiedy wybuchła straszna epidemia, taka prawdziwa, taka pandemia, która zdziesiątkowała praktycznie sporą część Europy, kiedy nastąpiła schizma w Kościele, rozłam w Kościele, ludzie byli zagubieni. Komu wierzyć? Komu ufać? I umierający ludzie na skutek pandemii doprowadzili do tego, że ludzie zaczęli bardzo myśleć o śmierci. I wtedy bliska im była Mater Dolorosa, ta cierpiąca, ta wybrana, a jednak płacząca. I bardzo do niej przygnęli. Stąd powstaje piękny hymn Stabat Mater Dolorosa w Polsce, Lament Świętokrzyski. Do dzisiaj te teksty wyciskają łzy, taki żal Maryi nad tym, co się stało. Może i tutaj, w czasie tych waszych dni, kiedy są koncerty, niektóre z tych utworów są wykonywane. Ale jednak Maryja, jak mówią bibliści, tak była bolesna, ale miała paschalne oczy. Co to znaczy? Zobaczcie, ona rzeczywiście cierpiała, ale ona przez 33 lata formowana była przez Jezusa, który jest Słowem. Ona to Słowo zrodziła, wydała na świat, przyjęła, zrodziła i była przez to Słowo formowana i przygotowywana na ten moment stanięcia pod krzyżem. I ona płakała, ale ona już widziała dalej zwycięstwo.
miała paschalne oczy i dlatego jest nam w tym wszystkim bardzo bliska. Ten testament z krzyża, który tutaj przywołuje teraz papież Benedykt XVI, mówi, to jest moment adopcji. Jezus jest niejako Jezus przekazuje Marię do adopcji. Bierze ją Jan i my wszyscy mamy ją zabrać do siebie, niejako zaadoptować i pozwolić, żeby ona nas zaadoptowała jako swoje dzieci. Piękne jest to powiedzenie. Bardzo mi się to spodobało. I myślę, że jest wiele świadectw takich i znamy je i może sami mamy takie doświadczenie, że jak chwycimy Maryję za rękę, co powiedziałem na początku, to się nigdy nie zawiedziemy. Pozwólcie na koniec na takie świadectwo, to gdzieś tam działo się już ponad 40 lat temu. W Polsce była Wigilia Bożego Narodzenia, więc radość wielka, świętowanie narodzin Jezusa, tego Słowa wcielonego. Ze szpitala przychodzi matka, która dopiero urodziła dziecko. Niemowlaka przynosi. Wcześniak, ale wcześniaków też się kocha. Ona go przynosi do domu, a jeszcze do tego domu przywędrowała peregrynująca kopia ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Potrójne święto. Wigilia Bożego Narodzenia, dzidziuś w domu, dopiero urodzony maluszek, chłopak. No i ta Matka Boża, no nie może być większego chyba szczęścia. Ale kiedy już wszyscy są gotowi, żeby świętować, ktoś patrzy, ten chłopiec jakiś jest blady, właściwie siny. Dlaczego on tak dziwnie wygląda? Dlaczego on, Boże, czy on umiera? On w ogóle nie płacze. Matka dzwoni szybko, na pogotowie przyjeżdżajcie, bo chyba syn umiera, nie wiem co się dzieje. Babcia dzwoni po księdza, bo księże, bo chrzest za miesiąc, a wnuk umiera, co robić? Ksiądz mówi, ja nie dojadę, bo, ale jest woda, jest, chrzcić, słucham? Chrzcić, ale jak, normalnie, w imię Ojca i babcia chrzci własnego wnuka wodą. Ja Ciebie chrzczę, w imię Ojca, Jezus Maria, i Syna, i Ducha Świętego, o Jezu. Dziecko ochrzczone przez babcię, matka z babcią patrzą na Maryję i mówią, nie pozwól mu umrzeć, Maryjo. Nie pozwól, Ty możesz wszystko. Błagamy, przyszłaś tutaj, uratuj to dziecko. No gdzie ta karetka? Przyjeżdżajcie. Karetka przyjeżdża, matka zawija dziecko w kocyk, wchodzi do karetki, babcia czyni jeszcze znak krzyża i obie wołają, Maryjo, Maryjo. Nie pozwól matkom umrzeć. W karetce matka po cichu modli się i płacze. Kierowca widzi to, mówi, Pani cierpi, ja widzę, Pani płacze, ale Pani się modli, ja słyszę. Pani się nie martwi. Będzie chłop z niego. Będzie chłop. Chłopak w szpitalu przeszedł operację. Potem powolutku zaczął wracać do sił. Ustabilizowało się. Życie ocalone. Wrócił do domu. Mijały tygodnie, miesiące, lata. Poszedł do jednej szkoły, drugiej. Potem do szkoły średniej. Zdał maturę. Odkrył powołanie. Poszedł do seminarium i został księdzem. Ten ksiądz dzisiaj, teraz, tutaj stoi przed wami. A tylko dlatego stoi, że swoje ocalenie zawdzięcza gorliwej modlitwie własnej matki i babci, które wołały przed obrazem Matki Bożej, nie pozwól mu umrzeć, Maryjo, nie pozwól mu umrzeć. Servus Mariam nunquam peribit. Sługa Maryi nigdy nie zginie. Maria Królowa

i zanosiła do Jezusa. Przybywajcie tutaj, bo Servus Mariam nigdy nie zginie. Sługa Marii nigdy nie zginie. Mario Różoduchowna, Świętogórska Pani, módl się za nami. Amen.

Do Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej, która jest nam bardzo bliska, zanieśmy do naszego dobrego Boga w niebie nasze pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, arcybiskupa Zbigniewa, wszystkich biskupów i całe duchowieństwo. Prosimy też o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o pokój i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny oraz o Bożą mądrość dla rządzących. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich pielgrzymów, dobroczyńców, ofiarodawców oraz za czcicieli Matki Bożej i świętego Filipa, żyjących i zmarłych. O dar kanonizacji błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i beatyfikacji sług Bożych księży Wawrzyńca Kuśniaka, Ferdynanda Machaja i Jana Michałkowskiego. Prosimy przez wstawiennictwo Matki Bożej o pokój w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Prosimy też o nawrócenie Rosji, zaprzestanie działań wojennych, za księży i braci ze Świętej Góry oraz o nowe powołania do naszej wspólnoty świętogórskiej. Ciebie prosimy. Za parafię świętogórską, za parafię w Błażejewie, za wszystkie gostyńskie parafie, za ich duszpasterzy, za opactwo ojców benedyktynów w Lubiniu, wspólnotę franciszkańską z Osiecznej i Miejskiej Górki oraz braci bonifratrów z Marysina. Ciebie prosimy. Módlmy się również o wierność Bogu i Kościołowi dla polskiego narodu, o siły, odwagę i Boże prowadzenie prezydenta Polski, o ochronę i opiekę dla ziemi gostyńskiej, o dar Ducha Świętego dla wspólnot duszpasterskich działających na Świętej Górze, za wspólnoty sił służebniczek z Gostynia, ze Świętej Góry i z Podrzecza, zaprowadzone przez was dzieła i nowe powołania do zgromadzenia, o błogosławieństwo Boże dla pracowników przychodni Medicus i Kajmet, o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla przedszkola imieniem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Krobi i żłobka świętego Filipa Neri w Gostyniu oraz ochronki sił służebniczek w Gostyniu i Podrzeczu. Ciebie prosimy. Za diakona Krzysztofa, o dobre przeżycie rekolekcji przed święceniami prezbiteratu, za diakona Oskara, o potrzebne łaski w przygotowaniach do święceń kapłańskich, o wiarę, nadzieję, miłość oraz pokorę w życiu, o łaskę wiary i nawrócenie Krzysztofa, Rafała, Bartosza, Katarzyny, Aleksandry i Andrzeja, o potrzebne łaski dla siostry Wiktorii i dobre przygotowanie się Dawida do sakramentu bierzmowania, o łaskę dobrej spowiedzi dla chrześniaków, o umocnienie wiary, nadziei, miłości, o opamiętanie i uzdrowienie dla Sary, o nawrócenie Natalii, Moniki, jej dzieci, Mikołaja, Julii, Miłoszka. Ciebie prosimy. O wysłuchanie próśb zanoszonych w modlitwie pompejańskiej, o Boże błogosławieństwo, zgodę i zdrowie dla rodziny, o opiekę Matki Bożej dla Renaty, Hani i Tomasza z rodziną, dla Cezarego i Martyny, Sławka i Danuty, dla Małgorzaty, o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w rodzinach Marii, Dariusza, Teresy, Iwony, Mileny, Lidii, Renaty, Piotra, Klaudii, Borysa, Izy, Roberta, Dominiki, Natalii, Renaty i Hanny oraz wszystkich z rodzin Kąsiorków, Juskowiaków, Platonów, jak również o sakramentalne małżeństwo dla synów. Ciebie prosimy. O uratowanie małżeństwa, które jest zagrożone rozpadem, o ochronę dzieci narodzonych, zagrożonych aborcją, o szczęśliwe rozwiązanie dla Mariany oraz zdrowie matki i dziecka, o dar potomstwa dla Elżbiety i Olka, Magdaleny i Mariusza, Andrei i Wojciecha, o Boże błogosławieństwo dla dzieci, pokój, pojednanie oraz zdrowe wnuki, o powrót do zdrowia dla Karola, Piotra, Pawła, Anny, Józefa, Gracjana, Barbary, Konrada, Marii, siostry Marceli, Lidii, Aleksandra, Kingi, Dawida, Joanny, Heleny, Alicji, Róży, Ireny, Stanisławy, Mateusza,

rodziny Murawskich, Zygmunta i wnuków, o uzdrowienie z choroby i wszelkie potrzebne łaski dla Teresy, dla Marii, Katarzyny, siostry Moniki, Rocha, Michałka, Roberta. Również o zdrowie dla Julki, Przemka, Magdaleny, Ilony, Wiesława, Henryka, Dawida, Alicji, Joanny, Heleny, doktor Anny, Róży, małej Emilki, Janusza, Andrzeja, dziadka Kostka, Katarzynę, Edytę, Magdalenę, Małgorzatę, Edytę, Agatę, Marka, Andrzeja i Dominikę, Antoninę, Marię i Danutę. Ciebie prosimy. O dar mowy dla Kajetana, o zdrowie fizyczne i psychiczne dla Wojtka, prawidłowy rozwój dla Marcelka, o szczęśliwą operację dla Bogdana i Henryka, o uzdrowienie serca oraz tętniaka z aorty dla Michała i Bartka, o zdrowie dla całej rodziny, o powrót do Pana Boga przez Macieja, o szczęśliwe wybudzenie ze śpiączki Macieja i powrót do zdrowia dla oraz łaskę zdrowia dla całej rodziny, o szczęśliwą operację dla Stefanii, powrót do zdrowia. Ciebie prosimy. O cud uzdrowienia z choroby dla Heleny i Darka, o cierpliwość w chorobie i łaskę uzdrowienia, o zdrowie dla siostry Moniki, Katarzyny, Reginy, Marii, Stanisława, Tadeusza, Ryszarda, Marka, dla rodziców Marii, Stanisława, o zdrowie dla Tadeusza, opiekę w całej rodzinie, o mądrość dla lekarzy, o powód do zdrowia dla Marylki Juśkowiak, o zdrowie oraz o różne sprawy w pewnej intencji, o pomyślne wyniki badań i zdrowie dla Wandy, o dobrą rehabilitację dla Zosi, powód do zdrowia, o błogosławieństwo Boże dla wszystkich matek, a szczególnie dla mamy Celiny Izy, o miłość w rodzinie i zgodę pomiędzy siostrami, o poprawę relacji w rodzinie, o dar Bożej mądrości dla rodziny córki i dla synów, o zgodę między rodzeństwem, o zdrowie, prawidłowy rozwój, potrzebne łaski w nauce dla dzieci, o zdrowie dla nich, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, o podejmowanie dobrych decyzji przez męża. Ciebie prosimy. O uwolnienie z alkoholizmu Stanisława, Tadeusza, Piotra, Roberta oraz o uzdrowienie relacji w rodzinie tych osób, o uwolnienie z uzależnień, o wyjście z nałogu i powrót do Boga przez Ryszarda, Arka i Antoniego, o pomoc w prowadzeniu firmy przez syna i dobrą pracę dla synowej, o dobre relacje w pracy, o stałą pracę dla córki, dobry wybór życiowy dla wnucząt, o znalezienie pracy dla Roberta, Wojciecha, Jakuba i Lidii, o rozwiązanie problemów finansowych w naszej rodzinie, o obronę pracy magisterskiej dla Michaliny, dobrą pracę, o pomyślne zdanie egzaminów dla Julii, Zofii, Jakuba, Mateusza, Jakuba i Klaudii, o dobrą pamięć w nauce w szkole, o zdanie egzaminów zawodowych, o zdanie prawa jazdy dla Weroniki, za tych, którzy są nam winni różne sprawy, o opiekę w podróżach i szczęśliwy powrót, o opiekę nad wnukami, prawidłowy rozwój dla nich, o zdrowie i siły dla Łukasza w zmaganiu się z trudną sytuacją, o błogosławieństwo Boże dla osób spotkanych w życiu. Ciebie prosimy. O uzdrowienie relacji z pewną osobą, o zakończenie sporu między sąsiadami, o pozytywne rozstrzygnięcie trudnych spraw, o pomoc w sprawach sądowych dla Małgorzaty i w spłacie kredytu dla Agnieszki, w pewnych intencjach, o wytrwanie w dobrych postanowieniach, o uzdrowienie z ciężkiej choroby dla Karola. Ciebie prosimy. O miłosierdzie Boże dla konających i dusz w czystu cierpiących za wszystkich zmarłych, szczególnie za tych, którzy są polecani na dzisiejszej nowennie. Polecamy zmarłych Eugeniusza Janika, Krzysztofa Piaseckiego, Macieja Gbiorczyka. O niebo dla nich Ciebie prosimy. Polecamy wszystkich pielgrzymów świętogórskich, szczególnie dzieci pierwszokomunijne, które w tych dniach tutaj do Matki Bożej przyjeżdżają. Polecamy również grupę ojca Pio z parafii Piotra i Pawła w Krotoszynie wraz z księdzem
Grzegorzem, którzy są obecni w tej mszy świętej. Modlimy się w intencji naszej Ojczyzny Ofiarodawców, w intencjach złożonych przez czcicieli Świętogórskiej Róży Duchownej jako intencje majowe. Prosimy też o uzdrowienie z ciężkiej choroby dla Hanny. Prosimy też w intencji Danuty z okazji jej urodzin o dar zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej dla jubilatki. Ciebie prosimy. Módlmy się również z prośbą o zdrowie, żywą wiarę i dobre przygotowanie do śmierci dla Jadwigi. Ciebie prosimy. I również o łaskę życia wiecznego dla Wojciecha Chwistka. Ciebie prosimy. Módlmy się również za wszystkich, którzy słuchają nas w archidiecezjalnym Radiu Emaus, o wszelkie łaski dla was i również dla tych, którzy tworzą to radio, i księdza dyrektora. Ciebie prosimy. I módlmy się w intencji wszystkich próśb składanych drogą internetową do naszego sanktuarium o łaski Boże dla tych, którzy wspierają nas i proszę o modlitwę za wszystkich uczestników dzisiejszej nowenny i we wszystkich intencjach złożonych na dzisiejszą nowennę. Ciebie prosimy. I do tych ponad 300 próśb, które zostały w tym tygodniu złożone w naszym sanktuarium, dołączmy i tę, z którą tutaj pielgrzymujemy i która jest bliska naszemu sercu. Ciebie prosimy. Ojcze Niebieski, który wybrałeś wzgórze Gostyńskie na szczególne miejsce czci Maryi, spraw prosimy Cię, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Świętogórskiej nieustannie wzrastali w łasce u Boga i u ludzi oraz spełniali Twoje odwieczne plany przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech ofiara pojednania, którą składamy ku czci Najświętszej Marii Panny, oczyści nas z grzechów i wyjedna wysłuchanie naszych modlitw. Przez Chrystusa,

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając...

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Zbigniewem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Filipem, ze świętym ojcem Pio, z błogosławionym Edmundem Bojanowskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
3: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze,

0: swego.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
0: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
1: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
1: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem Twoim.
3: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien,
0: abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Na każdej nowennie chcemy też podziękować Matce Bożej za Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, biskupów i kapłanów, za każdą mszę świętą i komunię świętą, za dar życia, wiary i dziecięctwa Bożego, za opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną, nad ziemią gostyńską, nad naszą archidiecezją, za 80, 77, 75 lat życia, za 18 lat życia Michała, za 3 lata małżeństwa i wszelkie otrzymane łaski, za uczniów na katechezie, za dobrego spowiednika i stałego kierownika duchowego, za możliwość uczestniczenia w cotygodniowych nowennach, za mamę Bożenę, za rodzinę i przyjaciół, za dobrego męża, za opiekę Matki Bożej, za dar pokoju w rodzinie, za opiekę nad rodziną Jagiełków, Gąsiorków, Juśkowiaków, Platanów, za doznaną pomoc w uwolnieniu od przemocy, za dobre wyniki badań lekarskich, za zdrowie Zofii, Mikołaja, Marty, Jasia, za dobrego męża, za uzdrowienie z udaru Bartka, za dobrą pamięć i zdrowie, za pracę i dobre w niej relacje, za wysłuchanie ważnej intencji, za szczęśliwe podróże i powroty, za czas urlopu, za 55 lat kapłaństwa, za dar przyjaźni, za dar rodziny, za wszystkie osoby spotkane w życiu, za opiekę nad wnukami, za opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo w rodzinie, za wszystkich, którzy złożyli swoje podziękowania na dzisiejszą nowennę, za wszystkich naszych drogich pielgrzymów, ofiarodawców, dobrodziejów Świętej Góry i naszego klasztoru, za wszystkich czcicieli świętogórskiej Róży Duchownej, za uczestników Światowej Nowenny i również za tych, którzy łączą się z nami przez Radio Emaus. Dziękuję tutaj ponad 50 osób, ale w każdym z nas jest osobiste podziękowanie Matce Bożej, które chcemy teraz w sercu wyrazić.

0: Módlmy się. Pocieleni najświętszym sakramentem, prosimy Cię, Boże, abyśmy przedstawiennictwo Maryi, Matki Twojego jednorodzonego Syna, jako żywe kamienie tworzyli duchową świątynię, naród święty i lud przez Ciebie wybrany, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Chciałbym też i ja dopowiedzieć nasze podziękowania. Najpierw księdzu redaktorowi naczelnemu archidiecezjalnego Radia Emaus za przewodniczenie tej dzisiejszej liturgii, za wygłoszone do nas Słowo Boże i takie osobiste świadectwo. Myślę, że wszystkich nas poruszyło. Dziękuję szczególnie księdzu arcybiskupowi Zbigniewowi Zielińskiemu, bo to dzięki jego osobistej akceptacji, zgodzie, jego życzliwości rozpoczynamy te transmisje mszy świętych nowennowych w naszym archidiecezjalnym radiu. Dziękujemy również za wszelką życzliwość, którą okazuje Świętej Górze. Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj razem z nami tu się modlili, chórowi Palestrina. Dziękujemy także tym, którzy razem z nami modlili się poprzez właśnie rozgłośnie Radia Emaus. Chciałbym przypomnieć, że w najbliższą niedzielę rozpoczynamy uroczystości odpustowe zesłania Ducha Świętego. W sumie odpustowej o godzinie 12 będzie przewodniczył ksiądz biskup Jan Piotrowski z Kielc. Przez cały kolejny tydzień będą trwały uroczystości aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Szczegóły znajdziemy na afiszach tutaj przy Bazylice, a także na naszej stronie internetowej Sanktuarium. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy na Świętą Górę. Za chwilę po błogosławieństwie zaśpiewamy tradycyjnie Boże Coś Polskie, a po niej, po tej pieśni jeszcze zawierzymy siebie Matce Bożej przed jubileuszem, do którego się przygotowujemy.
0: Ostatnie zdanie jeszcze ja. My w radiu mówimy na antenie, szkoda, że Państwo tego nie widzą, słuchacze nie mogą zobaczyć, ale chciałem powiedzieć, że szkoda, że nie widzą, że jest nas tutaj tak dużo, w sanktuarium, wszystkie ławki pełne. Nie widzą, ale mogą to usłyszeć, że ta transmisja, która się dzisiaj odbywa po raz pierwszy, jest owszem dzięki radiu, dzięki księdzu arcybiskupowi, ale dzięki dobrym sercom księży Filipinów. Bardzo dziękujemy za wasze dobre serca. Wszystkim niech Pan Bóg nam błogosławi. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

Świętogórska Różo Duchowna, Matko Uważnego Spojrzenia i Królowo Wielkopolski, wdzięczni Bogu za Twoją obecność na Gostyńskim Wzgórzu i za koronację Twojego cudami słynącego wizerunku, z głęboką wiarą prosimy Cię, Rodzicielko białego jak śnieg kwiatu, miej w opiece Kościół Święty, naszego arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, kapłanów naszej archidiecezji oraz osoby życia konsekrowanego, nasze rodziny, młodzież, która jest przyszłością Ojczyzny i cały lud Wielkopolski. Dla wszystkich pielgrzymów przekraczających próg tej bazyliki, szczególnie w roku jubileuszowym 2028, bądź przyczyną radości, wskazując na Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Mistrzyni życia wewnętrznego, spójrz miłościwie na nas tu przybywających i wyjednaj nam głębokie duchowe nawrócenie i radość życia wiarą. Świętogórska Różo Duchowna,

0: sanktuarium Matki Bożej Róży Duchownej Świętogórskiej Pani z Gostynia transmitowaliśmy dla Państwa Różaniec Święty i Mszę Świętą z Nowenną. Modlitwie przewodniczył, Słowo Boże wygłosił redaktor naczelny Radia Emaus, ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólną modlitwę.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Między nami mówiąc. Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc, a przed mikrofonami
2: Gabrysia Banaszak
1: i Stasiu Bresz, a dzisiaj będziemy rozmawiać o muzeach.
2: Dokładnie, a chyba tak uściślając, to o nocy muzeów, ale w ogóle o poznańskich muzeach. Zmotywowało nas tutaj do nagrania tego odcinka właśnie to, że w minioną sobotę mieliśmy Noc Muzeów. Z tego co wiem, to Noc Muzeów jest we wszystkich miastach w Polsce tego samego dnia, czyli w sobotę od mniej więcej chyba 14 były otwarte muzea do północy. No ale my skupimy się tutaj na tym poznańskim rejonie, bo ja miałam przyjemność uczestniczyć w tej Nocy Muzeów właśnie tegorocznej w Poznaniu.
1: Właśnie, no jakby te muzea w Poznaniu gdzieś tam są i często jest tak, że oprócz tego Muzeum Narodowego, tego największego, to tak dużo do głowy nie przychodzi od razu, nie? Może tam jakieś muzeum etnograficzne, a właśnie jak jest takie wydarzenie jak Noc Muzeów, to nagle się okazuje, że tych placówek, które się otwierają i które gdzieś tam chcą zachęcić do tego, żeby przyjść do nich i pozwiedzać, zobaczyć, zapoznać się ze zbiorami, jest całkiem sporo. No ja pamiętam, bo niestety w tym roku nie byłem na Nocy Muzeów nigdzie w Poznaniu, ale pamiętam, że właśnie zawsze fajnie jest poszukać sobie jakichś interesujących miejsc, bo to nie tylko muzea biorą w tym udział. Jakieś uniwersytety też tam różne atrakcje przygotowują, więc jest naprawdę fajna sprawa, że tak można sobie poszerzyć swoją wiedzę i to często też w działkach, którymi się nie zajmujemy na co dzień.
2: Tak, tak, dokładnie. No, ja przyznam szczerze, że ostatni raz na Nocy Muzeów to byłam, jak byłam mała i myślę, że też tych miejsc w ogóle było wtedy mniej, ale teraz przygotowali cały taki PDF ze spisem tych muzeów i tych fundacji, tych miejsc, które się otwierają właśnie w sobotę. I ja byłam zdziwiona, ile tych miejsc jest i na przykład była, tak nazwali to w inny sposób w ogóle, Noc Otwartych Sądów i można było zwiedzić sąd i całą salę, która jest w ogóle kuloodporna i to było z przewodnikiem też, więc fajnie, bo niektóre te miejsca faktycznie warto z przewodnikiem zwiedzić, bo można się więcej dowiedzieć. Niektóre są takie, że wejścia są zupełnie bezpłatne. Niektóre były takie, że po prostu były w promocyjnych cenach bilety. I też w takich ja byłam, no bo trzeba tutaj niestety powiedzieć też, że Noc Muzeów skupia bardzo dużo ludzi wokół siebie, co jest myślę pozytywne, bo dużo młodych się ukulturalnia, aczkolwiek trzeba liczyć się z tym, że po prostu do każdego miejsca jest kolejka i też im większa kolejka, tym znaczy, że bardziej wartościowe miejsce jest do odwiedzenia.
1: I często jest tak, że przychodzisz gdzieś i się okazuje, że kolejka jest tak duża, że nie jesteś w stanie wyjść.
2: To
1: chyba,
2: prawda.
1: Chyba, że nie. Ale
2: tak jest, bo w niektórych miejscach są wejścia na przykład o pełnych godzinach i zwiedzanie trwa całą godzinę. Więc no, tej szansy wejścia jest wtedy mniej, no bo to jednak jest jakieś ograniczone czasowo wydarzenie. No mi akurat udało się wejść w każde miejsce, gdzie zaplanowałam. Chociaż to były właściwie tylko dwa miejsca w tym roku, bo tak też sobie dałam trochę więcej czasu.
1: No tak, ale ta Noc Muzeów też nie trwa długo, nie? No to z nazwy jest noc, a tak naprawdę to kończy się o której?
2: O północy.
1: O północy. No dobra, no to myślałem, że trochę szybciej, ale
2: Nie,
1: ale
2: o północy.
1: Ale faktycznie, no to pewnie te późniejsze godziny też są mniej oblegane.
2: Tak, tak, tak. Robiło się coraz mniej faktycznie osób. No, nam udało się wejść do Muzeum Solidarności i tam byłam pierwszy raz. To jest przy rynku naszym tu poznańskim, na ulicy Żydowskiej 4. Nie wiem, czy byłeś w tym muzeum?
1: Nie, nie byłem. To też nie słyszałem nawet o nim wcześniej.
2: No właśnie.
1: Ale to jest małe muzeum pewnie.
2: Małe muzeum, aczkolwiek jest bardzo fajnie zrobione. Ja z takich muzeów, gdzie miałam okazję oglądać przedmioty z tych czasów takich PRL-u, no to byłam w Muzeum Solidarności w Gdańsku. No i to faktycznie zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo to muzeum jest wielkie. I faktycznie no jest po prostu Muzeum Solidarności, więc tam jest kawał historii przedstawiony. A tutaj to nasze poznańskie, to właściwie są takie artefakty głównie. Mało tam jest historii, ale dzięki temu to są takie przedmioty, których wszystkich można dotknąć, można przymierzyć nawet jakieś futra, można zrobić sobie zdjęcie za ladą, wspołem, czy na wejściu na przykład jest taki quiz, dotyczący w ogóle tych czasów, ale na przykład też filmów. I były tam pytania takie typu, jakie ciasto było w zestawie obowiązkowym w filmie Barei Miś?
1: Wuzetka.
2: Dobrze. I są do wyboru trzy odpowiedzi. Można z tyłu kafelka sprawdzić, jaka jest poprawna. Można powąchać perfumów z tamtych czasów w ogóle, które nadal pachną. To jest niesamowite. Można zobaczyć jakieś takie dokumenty z tamtych czasów, czy też odtwarzana jest playlista takich piosenek adekwatnych, więc naprawdę fajne przeżycie i można jakby poczuć się, jakby się było w tamtych czasach.
1: To jest takich małych muzeów w Poznaniu, o których też dowiedziałem się dosyć niedawno, też przy okazji Nocy Muzeów. Znaczy nie wiem, czy ty o tym muzeum się dowiedziałeś z okazji Nocy Muzeów, ale też ciekawe miejsce z tego, co mówisz. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że można tak właśnie też trochę doświadczyć tego na własnej skórze, że to jest takie bardziej angażujące, powiedzmy, inne zmysły niż tylko gdzieś tam patrzenie na te eksponaty. Z takich małych muzeów w Poznaniu, o których się dowiedziałem dosyć późno, to jest Muzeum Aptekarskie. Nie wiem, czy ty słyszałaś o tym muzeum?
2: Nie, to ja nie wiedziałam, że jest takie.
1: No właśnie, to jest dla mnie odkrycie. To jest niedaleko hotelu Bazar. Mhm. Jak się wchodzi przez podwórko tam po prawej stronie od hotelu Bazar i trzeba przejść przez całe to podwórze i jest właśnie Muzeum Aptekarskie w kamienicy, gdzie są różne eksponaty historyczne.
2: Jakieś... Ciekawe, czy na przykład studenci farmacji idą tam w ramach praktyk.
1: To właśnie ciekawe jest zobaczyć, jak to wszystko wyglądało te 100 lat temu, kiedy jeszcze nie było, znaczy właśnie były te koncerny farmaceutyczne już, ale te leki zupełnie inaczej wyglądały. Mm-hmm. Inna technologia, inaczej też te na przykład były te proszki różne na jakieś dolegliwości, to teraz zupełnie to inaczej wygląda, no bo mamy tabletki, mamy jakieś inne formy przyjmowania leków, a kiedyś to właśnie te proszki były, no.
2: A muszę sobie z ciekawości przejść do tego muzeum. Fajne są właśnie takie, no cała lista była na tej stronie, którą przygotowali. Nie sposób jest odwiedzić wszystkie. Aczkolwiek no niektóre też były właśnie takie interaktywne, na przykład Muzeum Pyry, gdzie można było zrobić swojego ziemniaka pod koniec zwiedzania, czy no Muzeum naszego Rogala Marcińskiego, gdzie też można zrobić swojego własnego Rogala. Jest z takich też muzeów, gdzie można się najeść. To jeszcze jest Muzeum Czekolady, gdzie każdy robi swoją własną tabliczkę czekolady. Także naprawdę bardzo dużo tych takich ciekawych muzeów mamy w Poznaniu. No na pewno Narodowy jest bardzo fajne muzeum i tam różne po prostu są wystawy, więc myślę, że w ogóle część ludzi było przyjezdnych, że przyjechali specjalnie do nas do Poznania na Noc Muzeów. co też jest fajne, że Poznań się tak otwiera na inne miasta, czy te bliższe, czy też te dalsze. Myślę, że z tych dalszych też ludzie przyjeżdżali.
1: Myślę, że możemy do tych naszych, do tej naszej rozmowy o muzeach wrócić za chwilkę, a teraz klasycznie w naszej audycji kilka minut na przerwę muzyczną. Myślę, że możemy tutaj zaproponować też coś, co będzie pasować do tematu, a my słyszymy się już za...

0: Między nami mówiąc.
1: Kilka minut.
2: I wracamy do Was po krótkiej przerwie muzycznej, do audycji Między nami mówiąc, a tematem naszego dzisiejszego odcinka jest muzeum, a konkretnie Noc Muzeów, która miała miejsce w minioną sobotę. Trochę już przed przerwą porozmawialiśmy o tym, jakie muzea udało nam się odwiedzić podczas tej nocy, ale też myślę, że możemy powiedzieć o tym, co działo się w ogóle w weekend w naszym mieście. Nie wiem, czy ty, Stasiu, byłeś w Poznaniu w ten weekend?
1: No nie byłem i chyba słyszę, że dużo straciłem przez to, że mnie nie było. A to jakieś
2: dokładnie,
1: koncerty były? Co tam? Co
2: tak,
1: się działo?
2: Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że właściwie ja się nie spodziewałam, że będzie aż tyle wydarzeń w jeden weekend i też faktycznie zgromadziło się bardzo dużo ludzi w Poznaniu i było to widać już właściwie od piątku. Ale ja miałam okazję też być...
1: Mecz Lecha był. To jest...
2: Ale
1: nie w Poznaniu.
2: No, ale
1: nie w Poznaniu, ale to coś angażującego wszystkich poznaniaków na pewno.
2: Tak, zdobyliśmy mistrzostwo i bardzo dużo kibiców było w sobotę. Faktycznie chodziło po mieście w koszulkach Lecha. Także dobrze, że wygraliśmy, bo przynajmniej byli w dobrych nastrojach. Ale ja miałam okazję uczestniczyć w takim wydarzeniu towarzyszącym Nocy Muzeów, ale jest to wydarzenie zawierające się w festiwalu naszym poznańskim Leszka Możdżera, Enter Enea Festival. Słyszałeś o tym festiwalu?
1: Tak.
2: No to jest takie jazzowe wydarzenie co roku u nas właśnie na przełomie maja i czerwca. A teraz w ramach Nocy Muzeów był koncert na Starym Rynku, gdzie wstęp był wolny, więc naprawdę zgromadziło się dużo ludzi. I ja miałam przyjemność wysłuchać dwóch zespołów, właściwie trzech, ale chciałam tak

0: tych fanatyków jazzu wokół tego festiwalu, no bo gdzieś tam na samym festiwalu, no to już są gwiazdy takie, które mają swoje zaplecze i to są w dużej mierze zagraniczne w ogóle
1: ale
0: gwiazdy.
1: Ale możemy się tutaj pochwalić, że na festiwalu grały również Blubry.
0: Tak jest.
1: Które, skład jazzowy, który gościł w naszej audycji parę miesięcy temu.
0: Dokładnie. I faktycznie oni mieli przyjemność wystąpić już w ramach samego festiwalu. A tutaj to było takie wydarzenie towarzyszące, ale myślę, że warto jest na takie koncerty chodzić, bo naprawdę to są młodzi ludzie, którzy mają w sobie ogromny talent i mogą się podzielić nim, a wydarzenie zgromadziło ludzi takich w bardzo różnym wieku, więc mieli szansę być zauważonym przez takich doświadczonych i gdzieś tam obytych z tymi jazzowymi koncertami.
1: I przypadkowych przechodniów ze Starego Rynku.
0: To też prawda. Zdarzyło mi się spotkać moich znajomych, którzy gdzieś tam w ramach Nocy Muzeów przechodzili przez rynek i zatrzymali się na chwilę, żeby posłuchać tych zespołów.
1: Gaba, a tak jeszcze wracając do samej tej kwintesencji naszej rozmowy, czyli do muzeów, bo generalnie, tak jak już też na początku mówiłem, to tak klasycznie o muzeach w Poznaniu, to właśnie można mówić o Muzeum Narodowym, w którym też często oprócz tej stałej wystawy są różne ciekawe propozycje, na przykład pamiętam jak jeszcze, nie wiem czy to było w zeszłym roku, jak była wystawa obrazów Chełmońskiego, która
0: tak.
1: Dużo ludzi przyciągnęła do muzeów i to są naprawdę dobre rzeczy, że można sobie przyswoić, zobaczyć te obrazy, które są jednymi pewnie z ważniejszych w tej polskiej kulturze. No i w sumie nie tylko polskiej, bo pamiętam, że też tutaj były wystawy, nie wiem czy to nawet nie Chagalla, była chyba wystawa parę lat temu.
0: Tak.
1: I właśnie tu jest to Muzeum Narodowe, jakieś może Muzeum Sztuki Współczesnej gdzieś tam teraz w tym zamku na wzgórzu Przemysła, ale są też te takie muzea, można by powiedzieć, nowoczesne, gdzieś tam korzystające z tych dobrodziejstw interaktywnej, tych wszystkich interaktywnych gadżetów, które teraz można wykorzystać i mam na myśli tutaj Muzeum Enigmy, które jest niedaleko zamku, tam w tym budynku, który kiedyś należał do uniwersytetu, może cały czas w sumie należy.
0: Należy, tak? To Martineum.
1: Okej. No to Muzeum Enigmy, a drugi to IHOT, czyli to Muzeum Pierwszych Piastów na Śródce.
0: Tam nie miałam.
1: Nie byłaś, ale wiesz, który to jest, nie?
0: Wiem, tak.
1: No tam też tak jest ciekawie. Ja parę lat temu byłem, ale bardzo mi się tam podobało, także wydaje mi się, że mamy tutaj w Poznaniu też dużo takich możliwości, chociaż jeśli chodzi o takie nowe obiekty, to wydaje mi się, że trochę nam Polska odjechała, chociaż, a może bym powiedział, że jest duża konkurencja w Polsce, nie? No bo jest w Warszawie, jest Centrum Nauki Kopernik na pewno, nie? Takie
0: no tak, chociaż miejscem. Centrum Nauki Kopernik jest takim miejscem,

podobne wystawy jak w Centrum Nauki Kopernik, chociaż masz rację, że Centrum Nauki Kopernik bardziej pokazuje jakieś zjawiska, a niekoniecznie może wygląda to tak jak to, że idziemy gdzieś przez ten i oglądamy eksponaty, na przykład jakieś głazy albo minerały, albo jakieś zwierzęta, czy inne tego typu rzeczy, ale no sama wspomniałaś o Muzeum Solidarności, o Centrum Solidarności w Gdańsku. Tam przecież w Gdańsku jest też Muzeum II Wojny Światowej. We Wrocławiu jest to Hydropolis, takie wielkie. Mhm. Przy Zoo Wrocławskim też można sobie ciekawy temat przyswoić, bo to jest temat wody, tego w jaki sposób ta woda jest wykorzystana.

0: wykorzystywana przez człowieka. No, ale w Poznaniu, a właśnie, bo zacząłem ten temat, bo chciałem zmierzać do tego, co już niedługo będzie w Poznaniu otwarte, czyli do Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Cieszę się, że to powstaje i...
1: Mam nadzieję, że będzie w ogóle przyciągało też ludzi spoza Wielkopolski, bo jakoś tak mam poczucie, też tutaj mieliśmy okazję prowadzić audycję na temat Powstania Wielkopolskiego i trochę mówiliśmy wtedy o tym, że to jest takie powstanie, które po prostu zostało wygrane, a jakoś się o nim nie wspomina aż tak w naszej historii poza Wielkopolską. I gdzieś tam nawet tutaj w Wielkopolsce dopiero wracamy do tego, żeby po prostu uczcić je, żeby gdzieś tam pamiętać. I bardzo się cieszę, że to muzeum powstaje i byłam też na kilku koncertach, które dofinansowywały to powstanie samego muzeum. Także już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak ono zostało zrobione i myślę, że...
0: Też będziesz miał jakąś cegiełkę?
1: Tak, tak. I myślę, że ono właśnie zostanie zrobione już w taki nowoczesny sposób, bo gdzieś tam Muzeum Powstania Warszawskiego też jest już takie nowoczesne, więc fajnie, że wykorzystujemy te możliwości, które nam daje świat, no bo dzięki temu możemy się jakoś tak bardziej przenieść w tamte czasy, może jest więcej takich sposobów na to. Ale jeszcze tak chciałam wrócić do tego Muzeum Enigmy, bo byłeś tam w nim?
0: Byłem, no też dla mnie zrobiło wrażenie.
1: Tak, no to też jest fajny, bardzo fajny sposób zrobione muzeum. Ja miałam okazję tam być, ponieważ nasze próby churalne odbywają się w tym budynku właśnie Martineum, więc gdzieś tam przy okazji zostaliśmy oprowadzeni po tym muzeum. Teraz w ramach Nocy Muzeów to kolejka była taka, że ciągnęła się aż do ulicy, aż tam do przystanku Gwarna, także nawet nie próbowałyśmy tam stanąć, żeby czekać na wejście, bo też było wejście tylko o pełnych godzinach. A myślę, że poza nocą muzeum warto przejść się do tego miejsca.
0: No właśnie, bo też wspomniałaś o tym, że muzeum, że to powstanie wielkopolskie jest związane z Poznaniem, a Enigma, łamanie szyfru Enigmy też jest związane z Poznaniem, bo to właśnie na Uniwersytecie Poznańskim powstała grupa naukowców, która zmierzyła się z tą Enigmą, która ostatecznie złamała szyfr, także jak najbardziej to, że to muzeum znajduje się akurat w Poznaniu, nie jest przypadkowe i to jest jedna z tych rzeczy, podobnie jak Powstanie Wielkopolskie, z których moglibyśmy się cieszyć i być dumni, że jako Poznań, jako poznaniacy i może szerzej tutaj właśnie mieszkańcy tej okolicy Polski mieliśmy ludzi, którzy takie wielkie rzeczy robili.
1: Dokładnie. Myślę, że tutaj dość wyczerpaliśmy ten temat muzeów i że udało nam się opowiedzieć naprawdę o wielu, a myślę, że jeszcze wiele czeka na odkrycie przez nas i przez Państwa słuchaczy. Więc my Wam bardzo dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Słyszymy się w następnych audycjach, między nami mówiąc, w każdą środę o godzinie 20:00.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: produktów w niższych cenach.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia.
3: Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
6: Porek.

0: muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Halo, halo, tu muzyczny kalejdoskop się kłania w Radiu Emaus. Przy mikrofonie Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie. Dobry wieczór. A dzisiaj skupimy się na Duchu Świętym. Już niedługo, już niebawem uroczystość zesłania Ducha Świętego w najbliższą niedzielę. Dlatego też wybrałem twórczość, która jest przepełniona duchem, odwołuje się do ducha. Natomiast jak to przystało na muzyczny kalejdoskop, będziemy mieli różne gatunki, różne okresy muzyczne zaprezentowane i każdy z tych obrazów Ducha Świętego muzycznych jest na swój sposób wyjątkowy. Mam nadzieję, że o tym wspólnie się wszyscy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut przekonamy. Żeby dotknąć tego pierwszego ujęcia Ducha Świętego i zaprezentować pierwszego artystę, chciałbym najpierw posłużyć się cytatem. Nie mógłbym nic zrobić bez wiary. Nie mógłbym otworzyć oczu. Nie mógłbym chodzić. Nie mógłbym mówić. Nie mógłbym śpiewać. To, czego pragnę, aby każdy doświadczył pod koniec moich koncertów, to poczucie radości. Nie chcę, aby publiczność była oszołomiona tym, co robię. Chcę, aby odczuwała prawdziwą radość płynącą z głębi jej istoty. Wtedy otwieracie przestrzeń, do której może wkroczyć łaska. Podnieście głos, otwórzcie serca i śpiewajcie razem z nami. To jest jedna z wielu głębokich, osobistych wypowiedzi Bobiego McFerrina, wybitnego kompozytora, instrumentalisty, ale przede wszystkim człowieka, który doskonale imituje głosem różne instrumenty. Jest wybitnym, wybitnym wokalistą, znanym na całym świecie. Znanym ze swojej ogromnej muzykalności, otwartości na świat, ciepła, radości, uśmiechu. Ta wypowiedź, którą przed chwilą zacytowałem, pochodzi z wielu wywiadów bądź opisów dotyczących albumu Spirit You All. Jednego z piękniejszych, moim zdaniem, albumów Bobiego McFerrina. Ten album został wydany w 2013 roku. Pochodzi z tego czasu. Jest to taka podróż Bobiego McFerrina mająca na celu zintegrowanie wszystkich wpływów muzycznego świata. Projekt ten również oddaje hołd dziedzictwu ojca Bobiego, wielkiego barytona operowego Roberta McFerrina, pierwszego Afroamerykanina, który podpisał kontrakt z Metropolitan Opera Company oraz znanego interpretatora amerykańskich pieśni Negro Spiritual. Zawsze myślałem, że pewnego dnia zaśpiewam te piosenki, tak wspomina Bobby McFerrin i dodaje, że będę musiał znaleźć też sposób, by zrobić to zupełnie inaczej niż mój ojciec. Myślę, że ten pomysł krążył mi w głowie od co najmniej kilku dekad i w końcu nadszedł ten czas. Trzy z tradycyjnych utworów zawartych na albumie, otwierający go utwór Every Time I Feel the Spirit, a także Swing Low, Sweet Chariot, a także Fix Me, Jesus, pojawiły się również na albumie Deep River ojca Bobiego. Ten album pochodził z 1957 roku. Ale na tym podobieństwa się kończą. Utwory te opowiadają o wyzwoleniu, o odwadze, kondycji ludzkiej, pionierskim duchu, poszukiwaniu siły w obliczu przeciwności losu oraz podróży ku lepszemu miejscu. Natomiast opowiada w inny sposób. Bobby McFerrin wkracza na zupełnie inne nowe terytorium. I właśnie posłuchamy tej pierwszej z tych trzech pieśni, właśnie, które znalazły się też na albumie ojca Bobiego McFerrina. Zaczniemy naszą podróż od utworu Every Time I Feel the Spirit, Bobby McFerrin.

To był Bobby McFerrin, a także, o czym zapomniałem powiedzieć, Esperanza Spalding, która towarzyszy w tym albumie Bobby'emu McFerrinowi, wybitna kompozytorka, jazzmenka, która fantastycznie gra na kontrabasie, na gitarze basowej, znana na całym świecie, również wokalistka. A teraz pędzimy do muzyki poważnej z końcówki XX wieku. Przed nami po raz pierwszy wystąpi muzyka, twórczość australijskiego kompozytora Rossa Edwardsa i posłuchamy dwuczęściowego utworu Veni Creator Spiritus na orkiestrę smyczkową. Utwór wyjątkowy, zadedykowany żonie Rossa Edwardsa, który posiada bardzo ciekawą budowę, taką budowę kontrastową. Pierwsza część jest zupełnie w innym stylu niż druga część i to jest odwzorowanie też progresu, jeśli chodzi o język muzyczny Rossa Edwardsa i przemiany, które następowały w jego życiu kompozytorskim. W pierwszej części pojawia się na początku melodia hymnu Veni Creator Spiritus. Najpierw jako solo, następnie jest traktowana jako cantus firmus w długich wartościach nutowych, tworząc podstawę surowego motetu polifonicznego, odległa i archaiczna. Ta część brzmi jak echo z epoki wręcz palestryny, zachowując jednocześnie język muzyczny Rossa Edwardsa. Amen z tego hymnu jest bardzo przeciągnięte, rozbudowane, przeplatane burdonami. Pojawiają się motywy, które przywodzą na myśl świat natury, świat zwierząt, ptaków, wręcz nawet owadów. Mamy taką symbolikę wieczności trochę, jakbyśmy dotykali jej albo spoglądali na nią, słuchali tej wieczności. Piękna część, piękna muzyka opowiadająca zupełnie inaczej o Duchu Świętym. To część Puro e Tranquillo. Natomiast druga część, rytmiko, zupełnie inna. Żywy, obsesyjny taniec, który bada i wykorzystuje powiązania między melodią Veni Creator Spiritus, pochodzącą z chorału gregoriańskiego, a muzyką z różnych kultur, ale nie tych europejskich, bym tak ujął. Tutaj mamy splot, taki kolaż różnych kultur muzycznych, różnych światów muzycznych, języków muzycznych, które kompozytor postanowił połączyć. Bardzo ciekawa kompozycja, która jest mało znana, natomiast mam nadzieję, że przekonacie się do niej i znajdziecie coś w niej swojego. Obudzi w was ducha, jakieś uduchowienie, wprowadzi was w jakiś stan. Mam głęboką nadzieję, że tak właśnie będzie. Wspominałem o tym, że kompozycja pochodzi z 93 roku, została ukończona w styczniu 1993 roku. Przypomnę, że została zadedykowana żonie Rossa Edwardsa, czyli Helen Edwards. Pierwotnie ta kompozycja została napisana dla oktetu pochodzącego z orkiestry Academy of St. Martin in the Fields i na zamówienie tego oktetu została ta kompozycja napisana. Po raz pierwszy oktet wykonał tę kompozycję w Perth Concert Hall w listopadzie 1993 roku. Dopiero kilka lat później powstała wersja na orkiestrę smyczkową i my dzisiaj takiej właśnie wersji na orkiestrę smyczkową posłuchamy, zarówno pierwszej i drugiej części bez już żadnej przerwy. W wykonaniu Tasmanian Symphony Orchestra pod dyrekcją Richarda Milesa.

było subtelnie, zwiewnie i delikatnie u Bobby'ego McFerrina. Potem u Rossa Edwardsa było ascetycznie, tak bardzo surowo, tak naturalnie. Potem było tanecznie, jak chociażby w drugiej części Veni Creator Spiritus na orkiestrę smyczkową, a teraz będzie monumentalnie o Duchu Świętym. Ja bym powiedział, że bardzo monumentalnie, bardzo, bardzo monumentalnie. A kto tak bardzo, bardzo monumentalnie opisał, opowiedział, muzycznie pokazał, próbował nam pokazać Ducha Świętego, był to z pewnością Gustav Mahler i dokonał tego w 8 symfonii. Opowiadając o tej 8 symfonii Gustava Mahlera, będę posługiwał się tekstem Ryszarda Daniela Golianka na łamach dwutygodnika, portalu internetowego dwutygodnik.com. Prawykonanie, które odbyło się 12 września 1910 roku w wielkim gmachu monachijskiej Neue Musikfesthalle, zostało entuzjastycznie przyjęte przez publiczność i krytyków, a premiera 8 symfonii stała się największym życiowym sukcesem kompozytora. Impresario Emil Gutmann nadał temu dziełu nazwę Symfonia Tysiąca, bo Mahler zalecił monstrualną obsadę wykonawców.

zaplanowane wcześniej trzy części cyklu. Powstało dwuczęściowe dzieło w całości wokalno-instrumentalne. Można uważać za swoistą syntezę gatunkową. Połączenie symfonii i kantaty. Oryginalną i jednorazową koncepcję artystyczną. Osobliwy wydaje się już sam dobór tekstów. W pierwszej części kompozytor sięgnął po łaciński hymn do Ducha Świętego Veni Creator Spiritus. Natomiast rozbudowana druga część symfonii oparta jest na scenie końcowej z drugiej części Fausta Goethego. Rozgrywa się ona już po śmierci tytułowego bohatera poematu. W górskich ostępach. Pustelnicy głoszą kult Matki Boskiej, pojawiają się anioły i pokutnice. Przedstawiony zostaje obraz nieba. Apoteoza Marii łączy się z ideą zbawiającej wiecznej kobiecości. Centralną ideę treściową Symfonii Tysiąca stanowi miłość, pojmowana na sposób ponadzmysłowy i transcendentalny. Błaganiu o zstąpienie Ducha Świętego towarzyszy wyrażana w pierwszej części symfonii prośba o obdarowanie chrześcijan miłością. Światłem rozjaśni naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej. Natomiast w tekście Goethego słowo miłość łączy się ze sferą wieczności. Miłość zwiastują, rozgłaszają, co wiecznie tworząc nas otacza. Kulminacja ekspresyjna i znaczeniowa symfonii wiąże się z natchnionym wystąpieniem doktora Marianusa, mistyka głoszącego kult Marii, Matki Bożej. Jego aklamacja o władczyni tego świata, przepełniona religijnym uniesieniem, cechuje się wielką siłą sprawczą. Mater Gloriosa pojawia się i wygłasza słowa zwiastujące pokutnicy, Małgorzacie, zbawienie dla Fausta. Pójdź i podążaj ku wyższym sferom, gdy cię przeczuje, pójdzie za tobą. Idea zbawiającej miłości stanowiła też dla Mahlera swoisty drogowskaz w rozumieniu jakości muzycznych. Błaganie o zstąpienie Ducha Świętego zobrazował kompozytor opadającym skokiem kwarty towarzyszącej słowu Veni. Ten sam krok interwałowy, wykorzystujący zresztą dokładnie te same dźwięki, ale ułożone w kierunku wznoszącym, przypada na powtórzenie dwukrotnie słowo kom, kom w scenie z Fausta, czyli pójdź, pójdź. Modlitwa odniosła więc skutek, a twórca w świadomy i przemyślany sposób wykorzystał obrazową figurę dźwiękową wskazującą na kierunki świata. Duch Święty zstępuje z niebios na ziemię, łaska Matki Bożej dźwiga zaś duszę z ziemskiego padołu ku wysokościom. Kosmiczny wymiar treściowy realizuje też sfera tonalna utworu. Zasadnicza tonacja symfonii, Es-dur, od czasów Mozarta i Beethovena była zarezerwowana dla kategorii najważniejszych, takich jak Bóg, kosmos, duchowość, ideowość, wiara, modlitwa. Mahlerowski hymn do Ducha Świętego nawiązuje więc do tych tradycji, a wybór tonacji doprecyzowywuje intencje i charakter przesłania religijnego. Drugą ważną tonacją jest w Symfonii Tysiąca tonacja E-dur, zarezerwowana przez kompozytorów muzyki romantycznej dla obrazowania namiętnej miłości i niepowstrzymanego afektu erotycznego. W Symfonii Tysiąca w E-dur rozbrzmiewają partie muzyczne połączone ze słowami odnoszącymi się do miłości, jednak pozbawionymi oczywiście owego cielesnego kontekstu i sugerującymi jednak wysublimowaną jakość duchową. Mahler przeznaczył tę tonację do wyartykułowania kluczowych słów traktujących o wlaniu miłości w serca wiernych, a także obdarzył nią płomienne arioso doktora Marianusa skierowane do Matki Bożej. Obraz unoszącej się Mater Gloriosa też zresztą utrzymany jest w tej tonacji. Te dwie tonacje, Es-dur i E-dur, nie mają żadnych elementów wspólnych, są niespokrewnione i skrajnie odległe. Stanowią tym samym ucieleśnienie odrębnych, przeciwstawnych jakości, religijności i żarliwości miłosnej, męskości i kobiecości, ducha i ciała. Ich zestawienie, dopełnienie i połączenie prowadzi do syntezy, pełni, zbawienia. Przekucie pragnienia zmysłowej miłości w duchową energię religijną oznacza transgresję, przejście od dążeń ziemskich do niebiańskich, przekroczenie doczesności i skierowanie ku sferze wiecznej, zastąpienie idei miłości cielesnej eros przez duchową komunię, agapę. Wielka waga poruszanych problemów zadecydowała też o rozbudowaniu ram dzieła pod względem czasu trwania i monumentalnego wolumenu brzmieniowego. Tylko tak potężny kształt dźwiękowy mógł ewokować w słuchaczach wizję kosmosu i nieba, uprzystępnić i zobrazować poruszaną problem.

tematykę. Zapoczątkowana przez Beethovena w Eroice tendencja do powiększania obsady wykonawczej i poszukiwania sugestywnych walorów brzmieniowych, adekwatnych do prezentowanego zakresu treściowego, znalazła w ósmej symfonii Mahlera punkt kulminacyjny, a jednocześnie przesilenie i kres. Po symfonii tysiąca nastąpił odwrót od tej późnoromantycznej gigantomanii i poszukiwanie innych, bardziej stonowanych środków ekspresji. Co zresztą mieliśmy okazję usłyszeć w tym poprzednim utworze, poprzednim dziele Rosa Edwardsa, gdzie zupełnie mamy inny świat dźwiękowy, a inny świat dźwiękowy, semantyczny, muzyczny język usłyszymy za chwilę. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wysłuchać całej ósmej symfonii, ani nawet całej pierwszej części ósmej symfonii Gustawa Mahlera ze względów antenowych, ograniczeń czasowych, ale zachęcam was do tego, byście sięgnęli podczas najbliższego weekendu do tej symfonii. Pogoda zapowiada się fantastyczna. Może podczas spaceru, może na tarasie, na balkonie, w ogrodzie, gdziekolwiek, pod drzewem, na rowerze, żeby zasłuchać się, gdzieś zanurzyć się w tej symfonii przecudownej. A teraz posłuchamy fragmentów pierwszej części, która tak dotyka mocno hymnu, tekstu z hymnu Veni Creator Spiritus w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie, chóru Polskiego Radia w Krakowie, chóru Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także warszawskiego chóru chłopięcego. Całością dyryguje Antoni Witt, a jeśli chodzi o solistów, to w całej symfonii ósmej Mahlera występuje tych solistów ośmioro: Barbara Kubiak, pierwszy sopran, Izabela Kłosińska, sopran drugi, Marta Boberska, sopran trzeci, Jadwiga Rappe, alt pierwszy, Ewa Marciniec, alt drugi, tenor Timothy Bench, a także baryton Wojciech Drabowicz i Piotr Nowacki, bas.

To były fragmenty pierwszej części Symfonii VIII Gustawa Mahlera. Zachęcam do tego, byście sięgnęli do całej tej symfonii. A tymczasem na koniec dzisiejszej audycji wracamy do zwiewnego języka muzycznego opowiadającego o Duchu Świętym, czyli do Bobby'ego McFerrina, do albumu Spirit You All. Przed nami piosenka I Shall Be Released. W oryginale jest to piosenka Bobby'ego Dylana, tutaj w interpretacji Bobby'ego McFerrina. I tą piosenką żegnam się z wami. Życzę wszystkiego dobrego na ten zbliżający się weekend, tym bardziej, że zapowiada się cudowny, ciepły, taki, na który już długo, długo czekaliśmy. Wszystkiego dobrego dla was, dobrego wieczoru, dobrej nocy, do usłyszenia.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: miłości do ciebie.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Leon XIV przypomniał Polakom nauczanie Jana Pawła II o Duchu Świętym. To Duch jest światłością sumień i pozwala nazywać po imieniu dobro i zło. Tematem katechezy była soborowa konstytucja o liturgii. Dzisiejsza audiencja ogólna miała ważną wymowę ekumeniczną. Był na niej obecny patriarcha kościoła ormiańskiego Aram I. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło, powiedział dziś do Polaków Leon XIV. Papież przypomniał, że przed 40 laty, dokładnie w dniu swych urodzin, Jan Paweł II ogłosił encyklikę o Duchu Świętym.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Przed 40 laty święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, w której przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło. Oczekując Pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swymi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Wszystkich Was błogosławię.
0: Kontynuując cykl kateches o dokumentach soborowych, Leon XIV rozpoczął dziś omawianie konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium. Był to pierwszy dokument Soboru Watykańskiego II. Leon XIV podkreślił, że ojcowie soborowi, podejmując reformę obrzędów, pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią. Skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa.
2: Dokument ten uczy, że liturgia zanurza nas w tajemnicy męki, śmierci, zmartwychwstania i uwielbienia Chrystusa. Poprzez obrzędy i modlitwy oraz dzięki mocy Ducha Świętego Jezus sprawuje swoje kapłaństwo i uświęca Kościół, swoją oblubienicę, jednocząc ją ze swoją ofiarą złożoną Ojcu. Rzeczywiście, Chrystus jest obecny w głoszonym Słowie, w sakramentach, w szafarzach, we wspólnocie, a przede wszystkim w Eucharystii. Pozwólmy, by obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii, którą będziemy mieli okazję zgłębiać w dalszej części, kształtowały nas od wewnątrz.
0: Dzisiejsza audiencja środowa miała wyjątkowy charakter ekumeniczny. Obecny był na niej Aram I. To jeden z głównych patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Papież powitał go na samym początku audiencji, podkreślił znaczenie braterskich relacji między obu kościołami i wezwał do modlitwy o pełną jedność, a także o pokój w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Obecni na audiencji ormiańscy biskupi odśpiewali tradycyjną modlitwę za patriarchę. Normalnie jest ona zarezerwowana dla patriarchów ormiańskich. Tym razem przedmiotem modlitwy był sam papież. Strzeż Panie Świętej Stolicy Rzymskiej, aby pozostała niezachwiana. Niech żyje na wieki papież Leon, śpiewali ormiańscy biskupi.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.
2: Jezus nie mówi, żeby byli razem, ale aby byli jedno. Dosłownie można to przetłumaczyć, aby byli doprowadzeni do pełni w jedno. Słowo doprowadzeni zawiera w sobie cel, wypełnienie, jakby człowiek sam w sobie był czymś niedokończonym. Żyjemy w kulturze, która mówi, wystarczy ci siebie, bądź niezależny, samowystarczalny. Ewangelia odwraca to założenie. Dopiero w prawdziwej bliskości z drugim człowiekiem stajesz się tym, kim naprawdę jesteś. Pomyśl, z kim chciałbym naprawić relacje? Co konkretnie mnie przed tym powstrzymuje?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

Żadnej mocy ci nie sporo, a grozisz. Masz tu swoją Bilewiczównę. Dalej, chuchraku, dalej. Będziesz ty jeszcze babiniczowe dzieci piastował. Bodajżeś język złamał, taki synu. To z choroby się najgrawasz, która o włos mnie nie pogrążyła? Bodaj ciebie tak oczarowano. Co tam czary? Czasem, gdy spojrzę, jak wszystko idzie naturalnym rzeczy porządkiem, to myślę, że czary głupstwo. Sameś głupi. Cicho bądź, nie wywołuj licha. Brzydniesz mi coraz więcej. Bodajbym nie był ostatnim Polakiem, który waszej książęcej mości wierny pozostał, bo za moją wierność samą niewdzięcznością mnie karmią. Wrócę oto w domowe pielesze i będę siedział spokojnie, końca wojny wyglądając. Och, daj spokój, wiesz, że cię miłuję. Ciężko mi to zmiarkować. Diabeł mi ten afekt dla waszej książęcej mości wszczepił. Jeśli w czym są czary, to w tym. Sakowicz prawdę mówił, bo rzeczywiście Bogusława kochał. Książę wiedział o tym i dlatego opłacił mu, jeśli nie głębszym przywiązaniem, to wdzięcznością, jaką ludzie próżni żywią zawsze dla tych, którzy ich uwielbiają. Dlatego chętnie zgodził się na jego zamiary względem Anusi Bożobohatej i sam osobiście dopomóc mu postanowił. W tym celu około południa, gdy się czuł najzdrowszy, kazał się ubrać i poszedł do Anusi. Przyszedłem po dawnej znajomości dowiedzieć się o zdrowiu waćpanny, rzekł, i spytać się, czy li się waćpannie pobyt w Taurogach podobał? Kto jest w niewoli, temu się wszystko musi podobać, odrzekła wzdychając Anusia. Książę rozśmiał się. Waćpanna, nie jesteś w niewoli. Zagarnięto cię razem z sapieżyńskimi żołnierzami, to prawda. I kazałem waćpannę tu odesłać, ale tylko dla bezpieczeństwa. Włos ci tu z głowy nie spadnie. Wiedz o tym, waćpanna, że ja mało kogo tak szanuję jak księżnę Gryzeldę, której serca bliską jesteś, i wiśniowieccy i zamojscy moi koligaci. Waćpanna, tu znajdziesz wszelką wolność i wszelką opiekę. Ja zaś przychodzę jako życzliwy przyjaciel i mówię tak. Chcesz, to jedź, dam ci eskortę. Choć samemu mi żołnierzy szczupło, ale radzę ci zostać. Waćpannę, ilem słyszał, wysłano dla odzyskania majątności zapisanych. Wiedzże, iż teraz nie czas o tym myśleć i że nawet w spokojnych czasach protekcja pana Sapieżyńska na nic, bo on jeno w Witebskie może wskurać. Tu nic. Zresztą sam się tą sprawą nie zajmie, jeno przez komisarze. Waćpannie trzeba by człowieka życzliwego, a obrotnego, który by strach i estymę u ludzi miał. Taki, gdyby się zajął, pewnie nie dałby sobie słomy zamiast ziarna w garść wetknąć. Gdzie ja, sierota, znajdę takiego opiekuna? Zawołała Anusia. Właśnie, że w Taurogach. Wasza książęca mość raczyłby sam? Tu Anusia złożyła rączki i spojrzała tak ślicznie w bogusławowe oczy, że gdyby książę nie był tak umęczony i sterany, pewnie by zaraz mniej szczerze począł o sakiewiczowskiej sprawie myśleć, lecz że mu amory nie były w głowie, więc odrzekł prędko. Gdybym jeno mógł, nikomu bym tak wdzięcznej funkcji nie powierzał, ale ja wyjeżdżam, bo muszę. Na moim miejscu zostaje komendantem w Taurogach pan starosta Oszmiański Sakowicz. Kawaler wielki, żołnierz sławny i człowiek tak obrotny, jak drugiego na całej Litwie nie masz. Owóż powtarzam, ostań się waćpanna w Taurogach, bo jechać nie masz gdzie. Gdy wszędzie pełno grasantów i łotrzykowia, rebelizanci, wszystkie drogi infestują. Sakowicz ci tu da opiekę, Sakowicz cię obroni, Sakowicz rozpatrzy się, co można dla wywindykowania tych majątności uczynić. A gdy się tylko do tego raz weźmie, zaręczam, że nikt w świecie prędzej do pomyślnego końca nie doprowadzi. Mój to przyjaciel, więc go znam. I tyle tylko o nim waćpannie powiem, że gdybym ja sam majątności waćpanny zagarnął, a potem dowiedział się, że Sakowicz przeciwko mnie występuje, to bym się wolał ich zrzec dobrowolnie, bo z nim niebezpieczna się spierać. Byleby tylko pan Sakowicz zechciał sierocie przyjść w pomoc. Nie bądź mu jeno krzywa, dla waćpanny wszystko on uczyni, bo mu twoje śliczności głęboko w serce zapadły. Już on tam chodzi i wzdycha. Gdzie ja bym tam komu mogła wpaść w serce? Szelma dziewczyna, pomyślał książę. Głośno zaś dodał. Niechże Sakowicz wytłumaczy, jak się to stało. A waćpanna, nie bądź mu tylko krzywa, bo to człowiek zacny i ze znamienitego rodu, więc takim nie życzę pogardzać.